0: Wódka Przemyśl.
1: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
2: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
1: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że dla niej jestem słodzian.

0: znać. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo.
2: No hello.
1: No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałeś poczty? Dobra, no to na żywo, jeszcze raz, no.

0: Thank you, DJ.
1: Ona pisze mi, że tęskni, gdy wyszedłem do Speluny pisać wersy. Byłem pewien, że napiszę płytę w Grecji, ale ona nosi zbyt obcisłe kierunki.

0: Jacka Przemyśl.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest, że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Poznałem w życiu tyle bajek, ile znałem ludzi. Jeśli opowiem ci moją, no to za nie mówisz. Wszędzie ploki, na nich smaki, obok nasze wrzuty. Witam w mojej bajce, dawaj portfel i białe buty.
1: Popatrz, bo masz cały świat, by kochać, bawić się i

0: Eska Przemyśl News.
1: Jeżeli odpaliliście właśnie Eskę, to dobrze trafiliście, bo zaczynamy właśnie kolejny magazyn lokalny reporterów z Przemyśla i spod Krapacia. Tomasz Widak, zapraszam.
0: Eska Przemyśl.
1: Diagnoza choroby nowotworowej często oznacza dla pacjenta nie tylko strach, ale też mnóstwo pytań i niepewności, co zrobić dalej. Od 2011 roku te problemy rozwiązuje Stowarzyszenie Sanitas, które pomaga chorym i ich rodzinom, wskazując drogę do specjalistów, oferując wsparcie psychologiczne i finansowe oraz organizując akcje profilaktyczne. Ważną częścią działalności stowarzyszenia są również badania przesiewowe i edukacja, które mają zwiększyć świadomość i sprzyjać wczesnemu wykrywaniu chorób nowotworowych. O działalności Sanitas, potrzebach pacjentów i o tym, jak można skorzystać z oferowanej pomocy, rozmawiam dziś z Magdaleną Malisz ze Stowarzyszenia Onkologicznego Sanitas. Posłuchajcie. Zacznijmy od początku, czyli od tego, kiedy i w jakich okolicznościach powstało Przemyskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Osób Chorych Onkologicznie Sanitas.
2: Sanitas powstał w 2011 roku z bardzo osobistego doświadczenia jednej z założycielek, Anny Nowakowskiej, która zachorowała na chorobę nowotworową i właśnie podczas własnej choroby zorientowała się i widziała, czego jej brakuje. Dzięki temu powstała idea powstania Stowarzyszenia Sanitas, czyli na braka, które doświadczyła podczas choroby, wykuła na swoim cierpieniu Stowarzyszenie.
1: Czyli to Sanitas było takim impulsem do stworzenia właśnie tego stowarzyszenia. Okej, jak wyglądały pierwsze miesiące i lata działalności Sanitas? Czy od początku wiedzieliście, w jakim kierunku chcecie rozwijać to stowarzyszenie?
2: Od początku ideą i do dzisiaj zawsze był i będzie pacjent, który po usłyszeniu diagnozy często zostaje z ogromną liczbą pytań. Co dalej? Gdzie mam iść? Co zrobić? Gdzie się zgłosić? Jakie badania mam zrobić? Jak się do tego ustosunkować? I my staliśmy się takim drogowskazem dla pacjenta, przygotowując materiały, rozmawiając z pacjentami, organizując różne spotkania, warsztaty. Tak się zaczęło. I tak jest do dzisiaj, ale rozszerzamy oczywiście swoje działania.
1: Jak na przestrzeni lat zmieniały się problemy i potrzeby osób, które zgłaszają się do Was, do Waszego stowarzyszenia?
2: Myślę, że tutaj jest zawsze ten jeden podstawowy temat i problem, czyli zagubienie pacjenta. Pacjent każdy, czy dorosły, czy dziecko, po usłyszeniu diagnozy onkologicznej jest zagubiony, więc to się nie zmienia. To nigdy się nie zmieni, więc my na przestrzeni lat będziemy i staramy się to robić w ten sposób, żeby każdy pacjent znalazł odpowiedź na swoje pytania. Czyli jak zadzwoni albo zgłosi się do nas pacjent, chcemy mu pomóc, chcemy mu powiedzieć, w jaki sposób ma kierować swoje działania, czyli zrobić badania, nie panikować, oczywiście nie zgłaszać się do doktora Google. Czyli
1: no tak, no bo to niestety jest dzisiaj bardzo częsty wybór.
2: To jest tragiczny wybór, ponieważ w internecie często gęsto dane tematy są poruszane przez laików, osoby, które w ogóle na ten temat nie mają.
1: No i bardzo ogólnie, a każdy przypadek trzeba jednak rozpatrywać indywidualnie.
2: Dokładnie tak. I my staramy się ludzi nauczyć czegoś innego, pacjentów, dzieci, młodzież, żeby korzystali jednak z tego doświadczenia lekarzy, specjalistów.
1: A czy pamięta Pani moment, w którym poczuliście, że Sanitas stał się takim ważnym miejscem dla pacjentów onkologicznych i ich rodzin tutaj w Przemyślu i okolicach?
2: Myślę, że chyba najważniejszym były to akcje badań przesiewowych, bo takowe robimy i była taka sytuacja kilka lat temu, nie umiem powiedzieć, czy to był sam początek, czy to było kilka lat później, może 5 lat już działania, był pacjent, który zrobił sobie badania przesiewowe i wykryto u niego chorobę nowotworową z Przemyśla, mieszkanie z Przemyśla. I to było wczesne wykrycie.
1: No, czyli jeszcze da się coś
2: tak,
1: podziałać.
2: Tak, dokładnie. I w tym momencie ja osobiście myślę, że każda z nas, nasza pani prezes, każda wolontariuszka myśli w taki sam sposób, że przez takie badania ratujemy życie. To jest, nawet jeżeli jest to jedna osoba, to jest uratowane życie. I to chyba jest najważniejsze, co nam przyświeca. Czyli badania przesiewowe i wczesne wykrycie, które daje szansę na wyleczenie.
1: Jak wygląda dziś działalność Sanitas? Z jakimi problemami najczęściej przychodzą do Was pacjenci?
2: Oj,
1: tych problemów jest pewnie dużo, nie?
2: Och, jest masa. Największym problemem to jest, co ze sobą ma zrobić taki pacjent? Do kogo pójść?
1: No właśnie, bo to jest dla niego nowa sytuacja.
2: Tak, i umówmy się, osoba chora na raka, nie tylko ona choruje też i cała rodzina. czyli pacjent przychodzi, a za nim jest sznur tych, którzy go kochają, czyli matka, ojciec, brat, żona, kuzyn, dziewczyna, i te osoby przychodzą, rozkładają ręce i błagają o pomoc. Musi być pomoc psychologiczna. Musi być rozmowa. I my jako stowarzyszenie nie lubimy stwierdzenia w rozmowie z takim pacjentem: wiem, co czujesz. Oczywiście te osoby, które doświadczyły choroby nowotworowej, mogą tak powiedzieć. My natomiast nie. My możemy powiedzieć: dobrze, zrobimy coś razem, poszukajmy. Nie, że poszukaj sobie, tylko może coś poszukamy razem. Może znajdziemy jakiś instytut, może jakąś klinikę, bo my nie leczymy. Absolutnie nie jesteśmy lekarzami. My pomagamy znaleźć drogę do wyleczenia.
1: Czyli można powiedzieć, że oferujecie wsparcie takie bardziej psychologiczne.
2: Nie tylko, i finansowe również.
1: Finansowe również?
2: Okay. Tak, oczywiście. Jeżeli mamy pacjenta, który ma sytuację trudną, a weryfikujemy takie sytuacje, taki pacjent potrzebuje środków na dojazd na przykład do Warszawy. Wiemy wszyscy, jakie są teraz ceny, i wspieramy takich pacjentów. Tacy pacjenci otrzymują, albo kupujemy bilet, albo dostaje pomoc finansową. Bardziej jest to bilet, bo wiadomo, jesteśmy OPP tak zwane, czyli jesteśmy non-profit instytucją pozarządową, i kupujemy bilet, ta osoba dojeżdża do miejsca i z powrotem wraca, albo zakupujemy, albo wykupujemy miejsce w hotelu, ta osoba sobie może przeczekać na diagnozę, na przykład refundujemy leki, zwracamy na przykład za leki, ale to wszystko jest w granicach prawa i możliwości naszego statusu, ponieważ mamy swój status i musimy się go trzymać, bo wiadomo, zawsze ktoś się do czegoś przyczepi, więc musimy zgodnie z prawem działać tak, jak należy. Na przykład pomoc psychologiczna. Jeżeli dana osoba, nie stać tej osoby na spotkanie z panią psycholog, no to my refundujemy to spotkanie. Na przykład refundujemy badania, jak są prywatne. Więc tak to wygląda.
1: Diagnoza nowotworowa często całkowicie zmienia życie człowieka. Z jakimi emocjami pacjenci najczęściej mierzą się na początku tej drogi? No bo to jest dla nich
2: strach. To jest strach, to jest przerażenie. Co ze mną będzie? Pytania, mnóstwo pytań. Co ze mną będzie? Co ja zrobię? Czy przeżyję? Czy mi się uda wygrać? Czy będę cierpiał? Czy nie będę cierpiał? Także ci pacjenci są rozstrojeni całkowicie. Mężczyźni podchodzą do tego zupełnie inaczej niż kobiety. Kobiety otwarcie bardziej mówią na ten temat. Mężczyźni cierpią w środku. To jest ten dla nas ogromny zgryz, ponieważ nawet w kontrolnych badaniach jakichś przysiewowych mamy problem, ponieważ mężczyzna zawsze pokazuje, że jest silny, a w tym przypadku nie musi być silny. Musi powiedzieć głośno: tak, jest mi trudno, jest mi ciężko, potrzebuję pomocy. Dlatego każdy pacjent, który styka się z chorobą nowotworową, potrzebuje wsparcia nie tylko nas, ale rodziny, przyjaciół.
1: Ale myślę, że też pomocne jest wsparcie innych osób chorych.
2: To są integracje, to jest zupełnie odrębny temat. My to dzielimy, rozdzielamy to na inne płaszczyzny, dlatego że w momencie, kiedy osoba jest w gabinecie i słyszy diagnozę, nie leci od razu do drugiej osoby chorej.
1: To wiadomo, nie. Ale no na późniejszym etapie.
2: A
1: oczywiście.
2: Na późniejszym etapie jak najbardziej. Jeżeli chodzi o integrowanie, my robimy takie akcje, podczas których spotykają się osoby dotknięte chorobami nowotworowymi w trakcie leczenia, po leczeniu, to jest, dzieją się cuda. Dzieją się cuda, te osoby odzyskują siły, wiarę, uśmiechają, ich oczy się śmieją, bo wiedzą o tym, pomimo tego cierpienia, które mają, że nie są sami osamotnieni w tej chorobie, którą mają.
1: Czyli można powiedzieć, że Sanitas jest takim miejscem, w którym można porozmawiać, można spotkać drugiego człowieka, no i na chwilę oderwać się od tej codzienności, od tej choroby. To co powiedziałaby pani osobie, która właśnie usłyszała diagnozę i nie wie jeszcze, gdzie szukać pomocy, gdzie szukać wsparcia?
2: Wie pan co, przez te wszystkie lata spotkałam tak wiele osób, sama choruję na nowotwór, spotkałam tak wiele osób, widzę tak wiele twarzy i często, powiem panu tak szczerze, z całego serca, życząc każdemu jak najlepiej, nie wiem, co bym powiedziała, bo każdy człowiek potrzebuje innego słowa. Jeden człowiek potrzebuje zapytać, czego potrzebujesz, tak? Drugi, jak mogę ci pomóc? Trzeci, może pójdziemy na kawę i pogadamy sobie, tak? Albo chodź na spacer, powiesz mi, co cię gryzie. A czasami wystarczy kogoś przytulić, ta osoba się rozpłacze i wtedy wyrzuci z siebie wszystko. I wtedy powie: boję się, boję się może, a jak przegram, a jak umrę,
1: no
2: bo
1: właśnie.
2: My wszyscy myślimy, że choroba nowotworowa to jest coś na kartce papieru, bo tak jest. Zdrowe osoby nigdy tego nie zrozumieją. Co to znaczy choroba nowotworowa i usłyszeć niestety wyrok, tak? Ale to nie musi być wyrok. To może być właśnie wygrana, że pokazuje nam, że mamy tyle siły, że możemy zwalczyć tą chorobę. A nawet jeżeli nam się to nie uda, to podczas tej ciężkiej drogi pokażemy innym, że można walczyć do końca.
1: Sanitas współpracuje z różnymi podmiotami, z różnymi stowarzyszeniami, z różnymi instytucjami, bo współpracujecie nie tylko z Europa Donna Przemyśl, ale również z Przemyskim Szpitalem. Chyba, tak?
2: Oj tak, my współpracujemy z klinikami, szpitalami, ośrodkami specjalnymi, z domami dziecka, z domami samotnych matek, bo w takich instytucjach też znajdują się osoby dotknięte chorobami nowotworowymi, z przychodniami. Także nasza współpraca polega na tym, że organizujemy wspólnie badania przesiewowe dla chorych, dla zdrowych ludzi, żeby przesiać te osoby, tak nieładnie mówiąc, i oddzielić te osoby, które są zdrowe i dać im tą nadzieję, super, jest świetnie, badaj się, nauczyć ich profilaktyki, słuchaj, jak się kontrolujesz i wiesz o tym, że jest wszystko w porządku, a innym dać możliwość znalezienia, oczywiście nie znalezienia, ja bym nie chciała, żeby każdy znalazł u siebie jakąś tam chorobę, ale jeżeli już znajdzie tą chorobę, żeby miał ten czas na działanie, jak najszybsze działanie, żeby wygrać, prawda, żeby zdiagnozować chorobę nowotworową, jest potrzebny czas.
1: Jasne, no
2: czyli
1: tak, tak.
2: Tu goni nas czas. Jak jest to osoba młoda, tym bardziej ja naciskam na osoby młode. Ja nie mówię, że starsze osoby nie mają prawa się badać, jak najbardziej, ale młode osoby mają najmniej czasu, ponieważ ja nie jestem lekarzem, jestem medykiem. Natomiast wiemy, każdy jak przeczyta sobie nawet w medycznych publikacjach, że komórki nowotworowe u młodych osób dzielą się bardzo szybko. Więc jak młoda osoba rozpozna szybko zmianę, zadziała szybko, ma większe szanse na wyleczenie. Stąd ta współpraca ze szpitalami. Stąd w Rzeszowie na przykład na Chopina robimy bardzo często białe soboty. Jest ogromne zainteresowanie. Jak my wykonujemy listę do przyjęć, na przykład jest 150 osób, to zgłaszających się jest na przykład hipotetycznie 200. A my mamy tylko 150, bo są lekarze, którzy mogą przebadać tylko 100 albo 150 osób.
1: Wielokrotnie na Wesce nagłaśnialiśmy też te akcje Biała Sobota, Różowa chyba, nie Różowa.
2: Tak, Białe Soboty i Bajkowe Soboty.
1: Tak, Bajkowe Soboty.
2: Niebieskie
1: Soboty.
2: Są bardzo tak. Dużo jest tego, organizuje masa takich spotkań.
1: Współpracujecie z placówką w Rzeszowie, a tutaj z Przemyślem jakie akcje robicie?
2: Takie same. W każdym szpitalu robimy takie same akcje. To są Białe Soboty zazwyczaj, podczas których robimy badania przesiewowe. Są to badania dla mężczyzn, dla kobiet, w Sanoku, w Brzozowie, w Rzeszowie, w Przemyślu. Teraz zbliża się Movember w Przemyskim Szpitalu, więc będziemy robić dla mężczyzn również badania przesiewowe.
1: W listopadzie.
2: W listopadzie.
1: Mhm. Tak. Dobra, a to właśnie miałem zapytać o te miesiące. W jakich miesiącach najczęściej robicie te akcje?
2: No jest odgórnie już.
1: Listopad to jest jeden miesiąc.
2: Jest to miesiąc dla mężczyzn zabukowany jakby, ale my nie ograniczamy się tylko i wyłącznie do tego miesiąca. Robimy badania częściej. Mhm. Teraz nawet nasza pani prezes wymyśliła bardzo fajne spotkania w barberze, czyli w gabinetach barbera. Są badania przesiewowe, czyli mamy testy specjalne, bezpłatne PSA, czyli pobieramy krew z palca, sprawdzamy, czy jest tam podwyższony, czy zaznaczony jest, że jest podwyższony ten PSA i wtedy kierujemy takiego pacjenta, proszę pana, ma pan nie bardzo ten wynik, już widać, że coś tam się dzieje, proszę skontrolować, pójść do lekarza rodzinnego, wziąć sobie skierowanie, albo pójść bezpośrednio już do onkologa albo urologa i zrobić sobie pełny panel badania urologicznego.
1: Ale to jest dobry pomysł z tymi punktami u barbera, bo mężczyźni chyba jednak rzadziej się badają niż kobiety. Kobiety są chyba jednak bardziej świadome, tak mi się wydaje.
2: Oczywiście nie.
1: Mówię kobiety to z bólem serca, jako mężczyzna.
2: Kobiety są bardziej odważne w kwestii zdrowia. Mężczyźni nie, dlatego że mężczyzna jest postrzegany jako silny, ten męski i on nie może chorować. Więc pójście do barbera to jest pójście do mężczyzn, wyciągnięcie do nich ręki, żeby oni wiedzieli, a tu cię znalazłem, tu sobie zrobisz, nie chcesz przyjść, to my, nie, przyszła góra do Mahometa, przyszedł, nie, nie przyszedł Mahomet do góry, to góra do Mahometa, takiej zasadzie. Więc w ten sposób próbujemy na wszystkie sposoby. Tak samo robimy spotkania w szkołach, czyli już uczymy od najmłodszych. W jaki sposób chłopcy, dziewczynki, bo to już nie będę mówić młodzi mężczyźni, bo jeżeli są to szkoły licealne, czy tam 7-8 klasa szkoły podstawowej, to są dzieci. Więc już chcemy, żeby oni od najmłodszych lat wiedzieli. Bo wiemy o tym, że w tej chwili rodzice, nie ubliżając absolutnie żadnemu rodzicowi, bo wiemy o tym, że każdy rodzic kocha swoje dziecko, ale w tej chwili żyjemy w takich czasach, kiedy jest taka gonitwa za pracą i za pieniądzem, że gdzieś to ucieka, przemyka niektórym rodzicom między palcami, więc uczymy dzieci my, w jaki sposób mogą zadbać o siebie, a przy okazji też powiedzieć swojej mamie albo tacie, słuchaj, było u nas stowarzyszenie Sanitas i mówili nam o tym, że trzeba robić takie, takie badania, a może się zbadacie przy okazji. Temu też służą nasze akcje bajkowe soboty, niedziele, czyli badają się całe rodziny. W momencie, kiedy bawi się dziecko, bada się mama i tata. Wtedy, kiedy rodzice są gdzieś tam na korytarzu, bada się dziecko, tak? Albo w nagrodę za to, że zrobisz sobie badania, będziemy się później bawić, jest wielkie, piękne miasteczko odmuchane i dzieci się później bawią. Więc to są takie chwyty zachęcające do badań, ale też nie chcemy straszyć chorobami nowotworowymi, bo to nie chodzi o to, żeby kogoś nastraszyć, jak się nie będziesz badać, to zachorujesz na raka i tak dalej. Nie, nie, nie, nie demonizujmy, chodzi o to, żeby była świadomość. Świadomość badania, samobadania, nie tylko latanie do szpitala na badania, tylko można się samemu badać i sprawdzać swoje ciało, tak?
1: Powiedzieliśmy o współpracy z innymi podmiotami, no to zapytam o wolontariuszy, czy można do Was dołączyć, do Stowarzyszenia Sanitas? A jeżeli tak, to jak to można zrobić? Czy trzeba mieć specjalistyczną wiedzę albo, nie wiem, doświadczenie w pracy z osobami chorymi?
2: Jeżeli chodzi o rolę wolontariuszy, bez wolontariuszy Sanitas w ogóle by nie istniał. Zresztą żadna fundacja, stowarzyszenie nie mogłoby istnieć, ponieważ robią wszystko to, czego nie zrobi jedna osoba, tak? Im więcej rąk na pokładzie, tym więcej zrobionych rzeczy. Więc wolontariusz nie jest tylko osobą, która przyjdzie i da paczkę. Absolutnie tak nie jest. To jest osoba, która ma samochód, przywiezie coś albo coś zorganizuje. Jeden potrafi rozmawiać z pacjentami, drugi potrafi, ma kontakty z firmami, trzeci potrafi malować, czwarty potrafi pakować. To wszystko łączymy w jedną całość i powstaje nam piękny jeden wolontariat. A kto może zostać wolontariuszem? No nie trzeba być lekarzem, nie trzeba być, mieć specjalnego wykształcenia, nie trzeba być jakimś tam z zawodu, nie wiadomo, magistrem. Trzeba być człowiekiem. My stawiamy zawsze na człowieka, który ma w sobie empatię, który potrafi rozmawiać z drugim człowiekiem i poczuć to, co może postarać się, poczuć to, co może czuć druga osoba chora. Więc takich ludzi potrzebujemy.
1: Okej, okay. To teraz zapytam jeszcze na koniec o przyszłość. Jakie są dziś największe wyzwania stojące przed Sanitas i czego najbardziej potrzebujecie, żeby móc jeszcze skuteczniej pomagać pacjentom, czy to z Przemyśla, czy w ogóle z Podkarpacia?
2: Nasze stowarzyszenie działa bardzo szeroko, czyli działamy już na całą Polskę. Przyszłość nasza, myślę, że się nie zmieni. Będziemy robić to, co robimy, natomiast bardzo nam zależy, żeby poszerzyć nasze działania o łączność z Ministerstwem Zdrowia. Czyli tak, już jesteśmy na tym etapie, mamy swoją rzeczniczkę Aleksandrę Rudnicką w Warszawie, która jest głosem naszych pacjentów, więc przypycha takie pomysły, które mamy i które ułatwią życie chorym, albo pacjentom, albo ludziom, którzy chcą się przebadać. Czyli musimy podzielić też ludzi na pewne grupy, czyli młodzież, dzieci, młodzież, starszych, bardzo starych osób, bo w momencie, kiedy przychodzi moment do badania i wiemy, że coś się dzieje, pacjent zderza się ze ścianą, bo kolejki są wydłużone, bo system nie pozwala, bo pierwszorazowy pacjent może przyjść za 4 czy 5 miesięcy. Musimy to zmienić, więc my jako stowarzyszenie próbujemy te rzeczy przepchać inaczej. Stąd mamy Aleksandrę Rutnicką, która rozmawia, spotyka się w ministerstwie. Pierwsze dyskutujemy na ten temat, w jaki sposób to w ogóle wszystko ma wyglądać. Potem próbuje to przepchnąć, tak jak było ze szczepionkami. szczepionkami HPV, nasze dzieło, nie są refundowane, to znaczy są bezpłatne. Czyli dzieci od 9 roku życia w górę mogą się szczepić na szczepionki HPV. Więc udało się. Przyszłość nasza, zaczęliśmy organizować wschód onkologii, o którym pewnie nie było głośno, ale będzie. Musimy na tej płaszczyźnie łączyć siły, czyli nie tylko samo stowarzyszenie, ale musimy połączyć nasze siły, moce z lekarzami, radiologami, pielęgniarkami, innymi medykami, ratownikami, żeby ułatwić drogę choremu, żeby chory wiedział, w jaki sposób może sam sobie pomóc i jak mogą jemu pomóc. Więc po to jest ten wschód onkologii, żeby tutaj w tym naszym regionie pacjenci wiedzieli, że jest taka możliwość, mogą mieć ośrodek, w którym się będą leczyć, bo wiemy o tym, że mamy szpital Brzozowski, wiemy o tym, że mamy szpital Przemyski, wiemy o tym, że mamy w Rzeszowie, ale pacjenci niektórzy tego nie wiedzą, bo biorąc
1: pod uwagę... Więc takie akcje są jak najbardziej potrzebne, tak, żeby zwiększyć ich świadomość.
2: Ale nam brakuje materiałów, bo pytał pan, jak wygląda nasza przyszłość, czego my potrzebujemy. Tak. Potrzebujemy rozgłosu, potrzebujemy głosu, radia, telewizji, żeby wiedzieli o tym. Słuchajcie, jest takie stowarzyszenie Sanitas, które chce pomóc pacjentom.
1: Mam nadzieję, że tą audycją w Radiu SK Przemyśl przyczynimy się do tego w jakimś sposób.
2: Mam nadzieję. Potrzebujemy firm, które będą z nami rozmawiać, współpracować. Bo na przykład mamy broszurki, które chcemy drukować, bo chodzi o to, że przede wszystkim działamy, jeżeli chodzi w kierunku profilaktyki i edukacji, więc my musimy edukować. Kiedyś rozmawiałam z bardzo znaną osobą, nie mogę powiedzieć nazwiska, i powiedziałam właśnie na temat ulotek, naszych broszurek, profilaktyka, informatorów. Powiedziała mi coś takiego, no ale teraz każdy ma telefon, więc sobie znajdzie. No nieprawda, bo jak jedziemy na przykład do Bereski, nie obrażając oczywiście mieszkańców Bereski, albo gdzieś jeszcze głębiej w Bieszczady, są osoby, które nie mają pojęcia o tym, że istnieje fundacja, stowarzyszenie, czy coś, bo oni mają to w głębokim poważaniu, bo nie mają do tego dostępu. Nawet jeżeli mają jakiś tam internet, to sobie pooglądają filmiki na TikToku albo na Facebooku jakieś głupie filmiki. Ja nazywam głupie ze względu na to, że one nie przynoszą, nie wnoszą do życia nic, ale takie osoby, gdyby znalazły w ośrodku zdrowia albo w szkole, albo gdzieś, załóżmy przy kościele, ulotkę, w której będzie napisane: słuchaj, badaj się, przyjdź, zrób. Albo profilaktyka, co zrobić, żeby nie zachorować, a jak zachorujesz, co dalej zrobić. Czyli tak jak mówiłam na początku, ten drogowskaz. Czyli zachorowałem, no to mam tu, kierunek taki i taki, mogę zadzwonić tu i tu, pójść do tego i tego, mogę pojechać tam i tam, ośrodki, które są. To wszystko jest właśnie w tych naszych broszurkach, ale my musimy mieć na to środki. Ewentualnie firmę, która nam pomoże wydrukować takie ulotki, broszurki, książki, bo mamy tego masę. To jest właśnie ta pomoc, której potrzebujemy i nasza przyszłość.
1: Więc zachęcamy do wsparcia Fundacji Sanitas, Stowarzyszenia Sanitas, a można to zrobić poprzez 1,5%, na przykład przy rozliczeniach?
2: Jak najbardziej. Przez 1,5% jest na stronie internetowej www.sanitassanok.pl, ewentualnie na Facebooku jesteśmy jako Stowarzyszenie Sanitas. Zresztą samo hasło, jak wpisze się w Google, Sanitas Sanok, od razu wyskakujemy, więc tam są pełna informacja dotycząca tego, co robimy, jak robimy, jest pełna gama zdjęć, informacji, filmów, bo organizujemy mnóstwo akcji, na przykład mamy akcję Piękna w chorobie, o której na pewno, bo wiele razy Radio SK informowało naszych słuchaczy, waszych słuchaczy i naszych słuchaczy, przesyłka od serca i oczywiście nasza sztandarowa akcja Mikołajkowa Niezapominajka, to jest najpiękniejsza, uważam, akcja whatever. Nie ma takiej i nigdy nie będzie. Chcę o niej powiedzieć i powiem. To jest dzień, w którym przychodzimy do pacjentów nie tylko z paczkami. Przychodzimy, żeby usiąść, złapać kogoś za rękę, popatrzeć mu w oczy. Czasami jest tak, że się tylko pacjent przytuli i nie trzeba nic mówić. Bo ja osobiście uważam, że każde łóżko szpitalne, jak chodzimy, to jest takie małe Betlejem w tym okresie świątecznym. I w momencie, kiedy przychodzę do takiego pacjenta, ja czy moje koleżanki, nie wiemy, w jaki sposób pocieszyć, ale wiemy o tym, że przez całą akcję Świętego Mikołaja tworzymy, albo nie tworzymy, staramy się zrobić takie wrażenie, że każdy dorosły pacjent staje się dzieckiem. Czyli przychodzi Mikołaj i spełnia jego najmniejsze albo największe marzenia. Są to ludzie, którzy, do których nigdy nie przyszedł Mikołaj, bo są starsze osoby, które nawet nigdy w takie rzeczy się nie bawiły, prawda? Bo na wsiach informacja, że przyszedł Święty Mikołaj, to się sobie pukali w głowę. Jaki Święty Mikołaj, prawda? Twardo stąpają po ziemi. A tu przychodzi Mikołaj, nie tylko ta paczka, która ma tam jakieś prezenty, ale przychodzi ktoś, kto o nim pamięta. I wracam do początku. Czyli jesteśmy fundacją Człowieka dla Człowieka, czyli Sanitas równa się człowiek i chcemy się tego trzymać.
1: Zachęcamy zatem do odwiedzenia Waszej strony internetowej, Waszych social mediów. Bardzo dziękuję za rozmowę i za wizytę w studiu.
2: Dziękuję bardzo za rozmowę. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy.
0: SK Przemyśl.
1: Oszuści nieustannie wymyślają nowe sposoby, aby wyłudzić pieniądze, wykorzystując zaufanie i emocje swoich ofiar. Działają w zasadzie wszędzie, także i u nas w powiecie przemyskim, a wśród najczęstszych metod są oszustwa na wnuczka oraz na pracownika banku i policjanta, podczas których przestępcy próbują przekonać rozmówcę do przekazania pieniędzy lub kosztowności. O tym, jak rozpoznać takie zagrożenie i nie dać się oszukać, mówi Karolina Kowalik z Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu.
3: W przypadku metody na pracownika banku, rozmówca podający się za pracownika banku informuje ofiarę, że z jej konta skradziono pieniądze. Następnie do pokrzywdzonego telefonuje rzekomy policjant, który potwierdza fakt defraudacji pieniędzy z rachunku bankowego oraz przestrzega, że może dojść również do kradzieży mieszkaniowej. W celu ochrony przechowywanych w domu kosztowności i gotówki poleca albo przekazanie ich osobie, która się po nie zgłosi, albo na przykład wyrzucenie przez okno lub pozostawienie we wskazanym koszu na śmieci. Oszuści dzwonią do osób postronnych i wymyślają także inne historie, w ten sposób grają na emocjach ludzkich. Ich działania są bardzo dynamiczne, rozmówca nie ma czasu na skontaktowanie się z rodziną i sprawdzenie takiej informacji. Apelujemy o zachowanie rozsądku i ostrożności w kontaktach z osobami obcymi, szczególnie takimi, które namawiają nas do wypłacenia i przekazania pieniędzy. Pamiętajmy, że przez telefon każdy może być wnuczkiem, policjantem, urzędnikiem, synem znajomego. Dlatego należy zachować ostrożność i kierować się ograniczonym zaufaniem wobec rozmówców podających się za bliskich, potrzebujących wsparcia finansowego lub innych osób, które zapewniają o chęci ochrony naszych oszczędności. Nie należy także wpuszczać do domu nieznajomych i przekazywać im pieniędzy.
1: A jak to wygląda w przypadku metody na wnuczka?
3: W przypadku metody na wnuczka do pokrzywdzonego dzwoni osoba przedstawiająca się za wnuczka lub innego członka rodziny, który pilnie potrzebuje pomocy finansowej. Rozmowa zawsze prowadzona jest w taki sposób, by ofiara sama podała imię, na przykład wnuczka czy siostrzeńca. Później następuje wypytywanie o zgromadzone oszczędności i opowiadanie nieprawdziwych historii o przeznaczeniu pieniędzy. Jednocześnie pada zapewnienie o szybkim zwrocie długu. Oczywiście będący w potrzebie członek rodziny nigdy nie może odebrać pożyczki osobiście, bo właśnie załatwia ważną sprawę, ale ma znajomego, który się po nią chętnie zgłosi. Pokrzywdzeni dowiadują się o tym, że zostali oszukani w momencie, gdy dochodzi do rozmowy z prawdziwym członkiem rodziny, który o pożyczce nic nie wie.
0: SK Przemyśl.
1: W Przemyślu trwają przygotowania do budowy kolejnych tras rowerowych, które mają przebiegać wzdłuż Sanu, zarówno po jego prawym, jak i lewym brzegu. Kiedy dokładnie mogłyby rozpocząć się prace i jaką długość będą miały poszczególne odcinki? O to podpytałem Beatę Bielecką z Urzędu Miejskiego w Przemyślu. Posłuchajcie.
4: Te ścieżki rowerowe planowane są w ramach dużego projektu turystycznego, który zaplanowaliśmy w ramach realizacji instrumentu, jakim są zintegrowane inwestycje terytorialne, które są dedykowane miejskim obszarom funkcjonalnym. Planujemy tutaj taki duży projekt partnerski ze wszystkimi naszymi partnerami, którzy tworzą miejski obszar funkcjonalny i w ramach tego projektu jednym z elementów jest właśnie budowa ścieżek rowerowych. Te ścieżki rowerowe stanowią uzupełnienie sieci infrastruktury rowerowej na terenie miasta Przemyśla, uzupełnienie ścieżek, które powstały w ramach projektu Green Velo i będzie to prawostronna ścieżka rowerowa. Tą prawostronną ścieżkę rowerową podzieliliśmy na 4 odcinki. Odcinek pierwszy ma szerokości 2,5 metra, który biegnie prawym wybrzeżem Sanu od hotelu Akademia do mostu kolejowego. Kolejny odcinek już szerokości 3,5 metra, to będzie od mostu kolejowego koroną wału rzecznego do ronda ofiar Wołynia. Odcinek trzeci to jest ścieżka o szerokości 2 metry od ronda ofiar Wołynia koroną wału ziemnego do wału fortecznego na Wilczu i tutaj będzie również budowa oświetlenia w ramach tego odcinka. I odcinek czwarty to już jest ścieżka o szerokości 2 metry biegnąca przy wałach fortecznych Fortu Szaniec Wilcze do drogi gminnej o długości 950 metrów, również z częściowym oświetleniem, uzupełnieniem tego istniejącego oświetlenia. Natomiast dodam jeszcze, że lewostronna ścieżka to jest ścieżka na odcinku od kapliczki przy osiedlu Kmiecie do przepławki na Sanie w Ostrowie.
0: SK Przemyśl News.
1: 3, 2, 1, zaczynamy, a właściwie startujemy z kolejnym magazynem lokalnym reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia. Tomasz Witek, zapraszam.
0: SK Przemyśl.
1: Zyskał reputację władcy troszczącego się o poddanych, odwiedzając miasta i wsie swojego imperium. W jego skład wchodziła Galicja, czyli tereny m.in. dzisiejszego Podkarpacia, gdzie odwiedził wiele miast, takich jak Rzeszów i Przemyśl. Wspierał także lokalne inwestycje. Mowa o Franciszku Józefie, cesarzu Austrii, a później Austro-Węgier, który panował łącznie przez 68 lat. Więcej o jego rządach i dziedzictwie z doktorem Krystianem Propolą z Polskiego Towarzystwa Historycznego rozmawiała nasza reporterka Agnieszka Gazda-Muła.
5: Tematem naszej dzisiejszej rozmowy będą ziemie z zaboru austriackiego, a dokładniej Galicja i moment, w którym Franciszek Józef objął w nim władzę. W studiu jest ze mną doktor Krystian Propola z Polskiego Towarzystwa Historycznego.
6: Dzień dobry.
5: No i może na początek wyjaśni nam, kim właśnie był ten Franciszek Józef i jaką rolę odegrał w historii Europy i ziem polskich?
6: Dość rozległe pytanie. No, najprościej by było zacząć od tego, że był cesarzem Austrii, a później Austro-Węgier. Ale to by było zbytnie uproszczenie dla tej postaci, z tego względu, że on objął władzę w bardzo trudnym okresie. I my oczywiście lubimy go kojarzyć jako takiego dziadka, który powiedzmy jest takim właśnie dziadkiem całego narodu, takim opiekunem. Natomiast trzeba zaznaczyć, że jego początki wcale na to nie wskazywały, że tak będzie.
5: Czyli nie zawsze był dziadkiem.
6: Nie. Jemu przyszło rządzić w bardzo trudnym okresie. Przede wszystkim musiał posprzątać częściowo po swoim poprzedniku. Jego wuj Ferdynand był osobą niepełnosprawną. No, cierpiał między innymi na wodogłowie mózgowe, dość późno zaczął chodzić. Także widzimy, to były takie dość poważne dolegliwości, wynikające też częściowo z tego, że Habsburgowie praktykowali związki tak naprawdę między kuzynostwem, bliską, stosunkowo bliską rodziną, prawda? I to później między innymi ujawniało się na obrazach. Widzimy czasem taką charakterystyczną szczękę, czy jakieś tam inne zmiany.
5: Albo wyższe czoło.
6: Albo wyższe czoło, no, tak jak właśnie w przypadku Ferdynanda. Także no, Ferdynand przez to działał niekiedy dość irracjonalnie, mimo że oczywiście za jego czasu udało się pewne reformy w państwie przeprowadzić, ale tego, jaką był osobą, dowodzi między innymi pewna anegdotka, to znaczy kiedyś miał on okazję rozmawiać z pewną szlachcianką z ziem polskich. Spytał się, z której części jego imperium pochodzi. Ona odpowiedziała: z Galicji, mój panie. I on tak westchnął i odpowiedział: ach, Hiszpania. Także rzeczywiście były takie dość dynamiczne czasy, a jeśli na to jeszcze nałożymy Wiosny Ludów, bo mamy tutaj 1848 rok, czyli początek rządów Franciszka Józefa, no to widzimy, że on stanął przed trudnym wyzwaniem, bo co musiał zrobić? Najpierw musiał spacyfikować tak naprawdę wszelkie rozruchy, które działy się na terenie imperium. On oczywiście i jego tak naprawdę administracja, bo te pierwsze lata to dla niego była przede wszystkim nauka władzy. I co ważne, dlaczego powiedziałem, że te pierwsze lata nie wskazywały na to, że będzie takim ojcem, dziadkiem narodu, narodów właściwie, zamieszkujących imperium? Dlatego, że pierwsze decyzje były dość chaotyczne i w dużej mierze tragiczne. W ogóle polityka Franciszka Józefa początkowo zmierzała do tego, by uczynić z Austrii jednak państwo bardziej o charakterze absolutnym, czyli z taką silną władzą monarchii, aniżeli bardziej z tą ograniczoną. Tak naprawdę dopiero kolejne powstania, między innymi na Węgrzech, doprowadziły do tego, że musiał zaniechać tego projektu. Co więcej, należy też wspomnieć o tym, że za Franciszka Józefa Austria doznała bardzo, bardzo dotkliwych klęsk. Bo najpierw, co się stało? Najpierw pod koniec lat 50. z Imperium Habsburgów wyparowała Lombardia na rzecz Włoch. a później z kolei jeszcze walce o dominację z Prusami na terenie ziem niemieckich, niemieckojęzycznych, no również ponieśli dość dotkliwą klęskę. Także widzimy, Franciszek Józef z pewnością nie był takim twórcą potęgi wojskowej. Tak naprawdę jego, można powiedzieć, taki symbol, to, że mimo wszystko pamiętamy go jako władcę pozytywnego, wynika z jego późniejszej polityki i przede wszystkim też tego, że był władcą długowiecznym. To znaczy, my z naszych czasów pamiętamy Elżbietę II, która bardzo, bardzo długo rządziła, prawda, zmieniały się pokolenia, a monarchia nie trwała w Wielkiej Brytanii. I podobnie było też tutaj, bo o ile zaczął on panować w 1848 roku, to był początek jego panowania.
5: A ile miał wtedy lat?
6: Miał wtedy 18 lat. Także widzimy, no dlatego właśnie wspomniałem o tej nauce, prawda, tej władzy, bo mimo, że był z dzisiejszego punktu widzenia osobą pełnoletnią,
5: no to dobrze wiemy, że osoby 18-letnie ciężko jest chyba nazwać osobami takimi w pełni dorosłymi.
6: Oczywiście, to wynika z pewnej biologii, choć co trzeba zaznaczyć, Franciszek Józef, w przeciwieństwie do swojego poprzednika, miał możliwość odebrania solidnego wykształcenia, czyli na pewno nie był niekompetentny, ale jednak był bardziej uzależniony od doradców, którzy go otaczali. Natomiast koniec jego panowania to rok 1916. Także widzimy, no, prawie 70 lat tak naprawdę rządów, i to bardzo intensywnych, bo co należy wspomnieć, on nawet zmarł przy biurku. Więc to jest też dość istotne, on był bardzo oddanym, w sensie takim administracyjnym, oddany był w sprawie całego kraju.
5: Dzisiaj byśmy powiedzieli, był pracoholikiem.
6: Był pracoholikiem, ale z nim się wiąże bardzo, bardzo dużo anegdot. Nie ma z pewnością czasu takiego antenowego, żeby o nich wszystkich opowiedzieć, ale opowiem o takich dwóch. Pierwsze to to, że był osobą o bardzo, bardzo dobrej pamięci. Kiedyś była jakaś defilada wojskowa, on podszedł do jednego z żołnierzy, z oficerów, zapytał się o nazwisko. On odpowiedział Sommerstein. I on od razu, czyli jest pan prawdopodobnie ojcem majora Sommersteina. Akurat ten, to był w zasadzie kupiec w tamtym czasie, z którym on rozmawiał, tak bał się powiedzieć władcy, że się myli. I odpowiedział, no wszystko możliwe. Także to oczywiście anegdotka, nie jest pewne, że tak było, natomiast takie rzeczywiście opowieści krążyły o władcy, ale też jest druga, którą możemy uznać za całkowitą prawdę, czyli fakt, że Franciszek Józef był osobą, nazwijmy to, dyżurującą. Czyli każdy poddany mógł w zasadzie pojechać do Wiednia, spotkać się z cesarzem i przedstawić swoją sprawę. Znamy między innymi zapisy z ziemi strzyżowskiej, że rzeczywiście tam akurat pewna chłopka bodajże zdecydowała się pojechać do cesarza, bo miała tam jakaś droga przebiegać czy coś takiego przez jej pole. Przedstawiła sprawę cesarzowi, no i sprawa została rozwiązana. Rzeczywiście, także to też nie jest tak, że on tylko słuchał i machał na to wszystko ręką. Rzeczywiście interesował się tymi sprawami państwowymi. Z tego też względu ten sentyment wobec tej postaci jest szeroko obecny. I to wydaje się, że nie tylko tu u nas, na tych ziemiach Galicji, ale również w części innych krajów. Jest pewien wyjątek, ale o tym może kiedy indziej. W każdym razie warto też wspomnieć, że cały czas mówimy tutaj rzeczywiście Galicja, Galicja, jako władca Galicji. Też pamiętajmy o tym, że cały ten zabór, no, obejmował wiele miast, prawda? Kraków, Lwów, Przemyśl, oczywiście Rzeszów, Nisko, te tereny, o których będziemy mówić, czyli dzisiejsze Podkarpacie, ale również Małopolskę. I w każdym razie, no, on nie był władcą dość odległym, dlatego że chętnie podróżował też również i na te tereny. Z tego też względu, no, śmiało można powiedzieć, że on był takim władcą, nazwijmy to, ich realnego świata. Czyli ten cesarz był, może powiedzieć, że na wyciągnięcie ręki to za dużo powiedziane, ale z tego wszystkiego, co opowiedziałem, no, wskazać można, że był taką osobą dość pełną sentymentów, zapału do pracy i przede wszystkim żądnym kontaktu z mieszkańcami. No to mogło wyniknąć też częściowo z tego, że te początki jego panowania były dość skomplikowane i bardzo burzliwe.
5: Tutaj mówisz o tym, jak cesarz podróżował właśnie po różnych częściach monarchii, między innymi właśnie do Galicji. I tutaj moje pytanie, jak właśnie mieszkańcy Galicji reagowali właśnie na te wizyty cesarza? Czy oni uważali właśnie Franciszka Józefa jako takiego dobrego ojca narodu, czy raczej takiego odległego władca?
6: To znaczy tak, to nie był władca Polski, można powiedzieć. Habsburgowie nie byli władcami Polski, choć oczywiście kilkaset lat wcześniej próbowali nimi być, ale to zupełnie inna historia. Natomiast rzeczywiście był władcą państwa zaborczego, ale bardziej trzeba patrzeć na ten problem dość szerzej. Dlaczego? Dlatego, że oczywiście Polacy utrzymywali, prawda, kontakty z innymi, można powiedzieć, mieszkańcami innych zaborów. I generalnie, mimo że zabór austriacki w początkowych latach był rzeczywiście zaborem dość surowym, jeśli chodzi o kwestie swobód i prawa dotyczącego kultury polskiej, o tyle ten czas, kiedy

0: przykład popracować, bo tam mieli pracę akurat w polu zapewnioną. I kiedy stykali się z tamtejszą administracją, czy właśnie z Polakami z tamtych zaborów, no to byli zaskoczeni na przykład, że oni sobie śpiewali przy pracy jakieś tam pieśni. Okazało się, że w Rosji jest to zakazane i to więzieniem. Także to był taki kontrast, prawda? Także mimo wszystko może i widzieli w nim zaborcę, ale też i gwaranta możliwości działania, gwarant takiego porządku pewnego. Także jednak, zresztą jak porozmawiamy sobie właśnie z dziadkami, jeśli ktoś jeszcze ma takich już bardzo starych, może nie, ale jeśli ktoś jeszcze jakichś tam pradziadków pamięta swoich dawnych, no to może robili to, co moja prababcia, czyli mówili, że najlepiej to nam było za Franciszka Józefa. Także to jest taki, można powiedzieć, paradoks, więc wydaje mi się, że tak, w jakiś tam sposób cieszył się on dość sporą estymą.
1: Tutaj wcześniej wspominałeś o tym, że właśnie cesarz podróżował po konkretnych właśnie miastach galicyjskich i jednym z tych miast był Rzeszów. Jak właśnie przebiegła wizyta cesarza w Rzeszowie i w którym to było roku?
0: Ta wizyta odbyła się w październiku 1851 roku, a więc no widzimy, że to był czas, kiedy to był stosunkowo młody mężczyzna, prawda? 21 lat wciąż zbierał doświadczenie i tego typu wizyty też miały na celu właśnie pokazanie mu jego imperium, też nabycie pewnej wiedzy o tym, jak funkcjonują mieszkańcy. I co jest dość istotne, akurat ta wizyta w Rzeszowie, ona stanowiła część tak naprawdę całej jego trasy, w związku z czym ta wieść się rozchodziła, prawda, że cesarz zmierza, że tak powiem, w ich kierunku. To był cały orszak przygotowany od strony Krakowa, także to było relacjonowane też przez ówczesne media dość dobrze. I w sumie zachował się taki opis akurat z Gazety Lwowskiej relacjonujący tę wizytę i może ja go też przeczytam, żeby też nasi słuchacze mieli w jakiś sposób obraz tej sytuacji, jak to ówcześnie wyglądało i dlaczego to było też takie ważne przeżycie, prawda, i dla ówczesnych dziennikarzy, ale przede wszystkim dla mieszkańców. W Rzeszowie oczekiwało jego cesarską mości przy wzniesionej u bram miasta bramie honorowej, magistrat miasta, obywatelstwo miejskie i przełożony gminy izraelickiej. Przed kościołem farnym zebrane licznie duchowieństwo, a przed zabudowaniami urzędu obwodowego, gdzie jego cesarska mość wysiąść raczył, jego ekscelencja wojskowy komendant kraju, książę Edmund Schwarzenberg, wszystkie władze cywilne i wojskowe, wiejska szlachta i młodzież szkolna i wszędzie witano najwyższego gościa nieustannymi okrzykami radości. Oczywiście ten opis może być trochę trudny w odbiorze dla słuchaczy, dlatego że jest to język typowo raczej staropolski, którym już nie mówimy, konstrukcje zdań i tak dalej, ale widzimy, że już możemy sobie wyobrazić pewne lokacje, prawda, fara, wojsko. Wojsko tu było dość istotne, dlatego że musimy pamiętać, że 1851 rok to pierwsza faza panowania Franciszka Józefa, kiedy on jednak stara się umacniać swoją władzę i ma w dalszym ciągu ambicje, aby powalczyć o coś na arenie międzynarodowej. Dlatego też te spotkania z żołnierzami miały też na celu budowanie morale wśród wojska. W każdym razie warto też wspomnieć, że łącznie tych żołnierzy wówczas, którzy wzięli udział w bezpośrednim spotkaniu z cesarzem, było 128. Oni odebrali wtedy odznaczenie, także to jest też ważne akurat, że władca starał się jednak doceniać też w jakiś sposób wojskowy. No, swoją drogą też jako taka ciekawostka warto wspomnieć, że Franciszek Józef nocował w Rzeszowie, także to nie była taka wizyta, prawda, że przybył, witajcie, jedziemy dalej, tylko no rzeczywiście pobył tu chwilę, odwiedził koszary, sąd, także no starał się rzeczywiście poznać dość dobrze tą społeczność, która...
1: Czyli był takim cesarzem podróżnikiem, można powiedzieć.
0: No tak, zresztą no pamiętajmy, no to jest tradycja w jakiś tam sposób, prawda, jeszcze za czasów średniowiecza, no to dwory w ogóle wędrowały, nie miały jakiejś stałej siedziby jako takiej. Później trochę może się to zmieniło, no ale też doświadczenia Wiosny Ludów no pokazały też Franciszkowi Józefowi i jego otoczeniu, że ten kontakt z mieszkańcami imperium jest bardzo ważny.
1: I że trzeba trzymać rękę na pulsie.
0: Tak, zdecydowanie trzymać rękę na pulsie i nie bunkrować się, prawda, za murami pałaców, bo może się to naprawdę źle skończyć.
1: A czy właśnie obecność cesarza w Rzeszowie wpłynęła może na dalszy rozwój Rzeszowa?
0: Tu bym akurat nie przesadzał z interpretacją tej wizyty, bo jednak jakichś wielkich decyzji tam nie zarządzono, prawda, tam w większości przypadków taką chyba największą zmianą było to, że wypłacono świadczenia weteranom i w zasadzie to był taki, można powiedzieć, główny punkt programu, główny taki rezultat tej wizyty. To miało bardziej znaczenie takie propagandowe

0: bym powiedział, i po prostu pokazanie się cesarzowi. Zresztą też pamiętajmy, że on tych wizyt dość dużo miał.
1: Dzisiaj byśmy powiedzieli, taki dobry PR sobie robił.
0: Tak, jak mamy te wszystkie busy, prawda, co w kampaniach jeżdżą, to troszkę bym to porównał do tego. Powiedzieć, pokazać się, to przede wszystkim.
1: Tutaj mówiliśmy o wizycie cesarza w Rzeszowie, ale wiem też, że cesarz właśnie wracał do jednego z galicyjskich miast kilkukrotnie. I mowa tutaj oczywiście o Przemyślu.
0: Tak, zgadza się. Ten jego pierwszy pobyt odbył się w 1851 roku.
1: Czyli w tym samym, kiedy w Rzeszowie.
0: Tak, to była, nazwijmy to, ta sama trasa, prawda? Drugi z kolei moment był kilka lat później, bo w 1855 roku. No i była też jeszcze trzecia wizyta w 1880 roku. I bodajże też, jak dobrze pamiętam, w 86. No oczywiście tak rzucam datami.
1: A jakie właśnie były cele tych wizyt?
0: Właśnie, no musimy tutaj pamiętać, że Przemyśl to akurat miejsce, prawda, gdzie była twierdza, gdzie znajdowały się wtedy, można powiedzieć, ważne szlaki transportowe, zresztą rozwijane, i między innymi z tym też były związane wizyty, że po prostu budowano koleje, prawda, on je wizytował wojsko. Także no wtedy też Przemyśl miał większe znaczenie, prawda? Rzeszów był z kolei takim, nazwijmy to, mniejszym bratem Przemyśla. Także to były też wizyty, które miały na celu inspekcję wojsk, prawda, właśnie, czy jak wspomniałem, fortyfikacji, budowę też mostów, między innymi na Sanie akurat. On mniej więcej całą tą okolicę właśnie wizytował właśnie przy okazji jakichś różnego rodzaju inwestycji na tych terenach. No i można powiedzieć śmiało, że też starał się mieć dobre relacje, prawda, z przedstawicielami duchowieństwa, bo między innymi też spotykał się z przedstawicielami różnych wyznań. Zresztą słyszeliśmy, prawda, przy okazji wizyty w Rzeszowie, że na spotkanie z nim wyszedł także przedstawiciel gminy żydowskiej. Także to też istotne, że polityka Habsburgów Franciszka Józefa też musiała się opierać na takiej tolerancji pewnej, bo jakby nie patrzeć, jeśli mamy różne narody, no to też mamy różne religie, prawda, na tych terenach, i to nie było łatwe, żeby, prawda, zarządzać takim państwem, no bo trzeba było w jakiś ten sposób, ja przepraszam na to określenie, każdego dopieścić, prawda?
1: A jak właśnie mieszkańcy Przemyśla reagowali na te wizyty cesarza? Czy oni byli, nie wiem, szczęśliwi, czy było im to zupełnie obojętne?
0: Zdecydowanie nie było im to obojętne, to znaczy generalnie sama wizyta władcy w tym okresie w jakimkolwiek miejscu, no budziła pewne zainteresowanie, no bo wtedy, kiedy ta komunikacja nie była taka rozwinięta, no to było coś jak wizyta, prawda, z daleka, nagle z jakiegoś mitycznego Wiednia, przynajmniej tutaj mówię o takiej perspektywie zwykłych ludzi, przyjeżdża ten wielki władca, którego portrety się wszędzie wiszą. Także tak jak mamy w Asterixie, prawda, tę scenę, gdzie Asterix i Obelix, żeby rozpoznać Cezara, prawda, biorą monety i każą mu się spojrzeć w boku, bo nie wiedzą, czy to on. Także to tak oczywiście humorystycznie mówię, ale faktycznie było to w tym coś takiego podniosłego i nieco niewiarygodnego. I też pamiętajmy, no te trasy były dość napięte, nie? Ja przeczytam akurat taki, można powiedzieć, może fragment z wizyty z 1880 roku, który też nieco pokazywał, jak w zasadzie to przebiegało. Z Krakowa wyjechał Franciszek Józef 4 września, udając się na wielkie manewry do Krysowiec pod Mościskami. Podróż była dalszym ciągiem lojalistycznych manifestacji ludności, która przybywała z najdalszych terenów Galicji i gromadziła się przy torach oraz na stacjach. Franciszek Józef cały czas stał przy oknie wagonu i dziękował stojącym tłumom. Wzdłuż stacji, gdzie pociąg nie przystawał, przyjeżdżano w zwolnionym tempie. Zatrzymywano się w Bochni, Tarnowie, Czarnej, Dębicy, Jarosławiu, Przemyślu i Mościskach. Krysowice, bogaty majątek ziemski będący wówczas własnością hrabiego Stanisława Statnickiego, stał się wówczas siedzibą cesarza. Cesarz zajął front pierwszego piętra pałacu i urządził się zaraz zgodnie ze swoimi obyczajami. Wstawał około 4 rano, wysłuchiwał nabożeństwa odprawianego w kaplicy zamkowej, a następnie spacerował po parku. Po powrocie z przechadzki nakazywał swojej obecności doić krowę, pił świeże mleko i odjeżdżał konno na manewry. Przebieg tych manewrów, śledzonych z dużym zainteresowaniem przez opinię polską w Galicji, był aż nadto przejrzysty. Armia austriacka dowodzona przez księcia Albrechta miała stawić czoła nieokreślonemu przeciwnikowi atakującemu ze wschodu. Także no widzimy, ludzie czekali, prawda, na ten przejazd w jakiś sposób, kiedy tylko się dowiedzieli, że cesarz w pobliżu jest, że już jedzie, że będzie niedługo. Także no, podobne sceny, pamiętam, były też zapisane m.in. właśnie na tych terenach południowego Podkarpacia, w okolicach ziemi strzyżowskiej. No to było duże wydarzenie, a cesarz też starał się w jakiś sposób dogodzić wszystkim obywatelom, no i też właśnie pokazuje to też ten opis, prawda, że jednak nie chował się, nie zasłonił zmęczeniem, tylko jeśli zaszła taka potrzeba, to pociąg zwalniał, żeby chociaż na moment ci mieszkańcy mogli zobaczyć, jak władca wygląda.
1: Dzisiaj byśmy to mogli porównać na przykład do takiej wizyty na przykład papieża w jakimś kraju, gdzie on właśnie odwiedza różne miasta, jest na przykład w Hiszpanii, odwiedza Barcelonę, Madryt i właśnie ma taką swoją trasę, gdzie ci ludzie właśnie wychodzą mu na powitanie. A później papież ma jakieś tam obowiązki i odwiedza różne miejsca.
0: Tak, no też pamiętajmy, że papież jest nie tylko przywódcą religijnym, ale jednak też i państwowym. On jest monarchą, władcą notabene absolutnym Watykanu. Także oczywiście to oficjalnie w praktyce ta władza jest dzielona, no ale tak zawsze było. I wydaje się, że to porównanie jest dość trafne właśnie z tego też względu, że to pokazuje też, jak bardzo ta postać monarchy, prawda, czasem działa na tą wyobraźnię, że widzimy kogoś, kto jest z oddali, prawda, no i też oczywiście napięty kalendarz, obowiązki, no i to wszystko robiło, prawda, pewne wrażenie i w tamtym czasie i dzisiaj akurat przy okazji wizyt papieża.
1: Wcześniej wspominałeś o tym, że jak właśnie cesarz odwiedzał te różne miasta galicyjskie, to że właśnie ludzie przyglądali mu się, nie? Byli ciekawi, jak on wygląda. I tak się zastanawiam właśnie, w jaki sposób Franciszek Józef był przedstawiany na takich portretach, obrazach. Czy to, jak on wyglądał w rzeczywistości, pokrywało się z tym, jak wyglądał właśnie na tych portretach? Dzisiaj byśmy powiedzieli tak, takie oczekiwania versus rzeczywistość.
0: Raczej tak. Wydaje mi się wręcz, że nawet dzisiaj, jakbyśmy tak zapytali albo chociaż pokazali zdjęcie Franciszka Józefa z tamtego okresu.
1: No to pewnie będzie się nam kojarzył z takimi dużymi wąsami.
0: Tak, z już taką łysiną lekko, to oczywiście już w późniejszym czasie. Ale tutaj już też nie było za bardzo miejsca na przekłamania w portretach z bardzo prostego powodu. Za Franciszka Józefa to już się zaczęła upowszechniać, prawda, fotografia. Także to już był władca, który był nie tylko malowany, ale również i fotografowany. Czyli można powiedzieć, miał trochę bardziej przerąbany niż jego poprzednicy.
1: Przechodząc dalej, chciałabym cię zapytać o to, czy cesarz odwiedzał także takie mniejsze miejscowości, nie tylko miasta.
0: Generalnie zdarzało się to, ale było to raczej przypadkowe, jeśli mówimy ogólnie o ziemiach austro-węgierskich. Natomiast w przypadku ziem galicyjskich, no to bardziej się to ograniczało, wiadomo, podróż kolejowa, prawda, czyli też pewne ograniczenia w związku z tym, ale też tu chciałbym zaznaczyć, to też nie jest tak, że on tak jakby zostawiał te miejscowości same sobie. Z jednej strony dlatego, że tak jak już wspomniałem na początku, prawda, on potrafił przyjąć chłopów z innych terenów u siebie i porozmawiać z nimi.
1: Mnie w ogóle właśnie, przepraszam, że ci przerwę, ale tak właśnie się zastanawiałam, jak ta kobieta, ta chłopka z okolic właśnie Strzyżowa, ona dostała się tam do tego Wiednia, no bo to jest mnóstwo kilometrów.
0: Tak, to jest cała wyprawa i jeszcze musiała sobie zarezerwować tam czas w Wiedniu.
1: Tylko właśnie skąd miała właśnie takie pieniądze, żeby udać się właśnie do, na audiencję u cesarza. To mi się tak właśnie pierwszy nasunęło na myśl, nie? Skąd taka chłopka w XIX wieku miała taką możliwość?
0: Z jednej strony oszczędności, z drugiej strony też pewnie jakieś zbiórki od sąsiadów, którzy może byli w podobnej sytuacji. Tak mi się wydaje, że w takim przypadku ona by musiała być taką, nazwijmy to, dyplomatką, prawda?
1: Albo sołtysem wsi.
0: Czy sołtysem nie była akurat, bo była zwykłą kobietą, po prostu poszkodowaną przez te inwestycje, przez te plany, nie mogła się dogadać z urzędnikiem, no to poszła do szefa w tym przypadku. No i widocznie jakoś tam udało się zebrać te oszczędności, prawda? No, chociaż to była rzeczywiście inwestycja, no i też my sobie tego możemy nie wyobrazić, ale dla niej i dla pewnie wszystkich tych w podobnej sytuacji, no to musiało być też przeżycie, bo też trudno nam, prawda, uwierzyć w to, że władca miał czas w ogóle, żeby przyjmować przy biurku innych i rozmawiać z nimi. Oczywiście nie były to jakieś, prawda, bardzo długie wizyty, ale wystarczający, żeby nakreślić sprawę.
1: Ale grafik na pewno miał napięty.
0: Tak, no, dlatego też właśnie cały czas, prawda, przy tym biurku siedział i nawet jak się zwiedza w Wiedniu rezydencję cesarską, ja polecam, akurat miałem okazję być dwukrotnie i widzieć to biurko akurat cesarza właśnie, no to działa to trochę na wyobraźni i można mniej więcej ułożyć sobie na podstawie tego, co się tam widzi, jak to musiało wyglądać. Ale wracając już do kwestii kontaktów Franciszka Józefa z takimi mniejszymi miejscowościami, one objawiały się różnorako, bo oczywiście z jednej strony cesarz mógł przyjmować w Wiedniu, mógł spotykać się w trakcie swoich tras, prawda, z przedstawicielami wsi, bo jak pamiętamy z opisu jednej z gazet, no przyjeżdżali też ludzie z innych części, prawda, Galicji, ale też i dość ciekawy jest przykład Niska, bo akurat tam kwestia była budowy kościoła. Komitet zawiązał się, jak dobrze pamiętam, w 1891 roku. No i tak naprawdę sam Franciszek Józef, ale też i jego córka wpłacili na budowę tego kościoła dość dużą kwotę. Akurat nie wiem, gdzieś pewnie się to musiało zachować informacja, ile dokładnie. Natomiast faktem jest, że też między innymi dzięki tej wpłacie udało się tą budowę zakończyć. Trwała ona kilka lat, bo zakończono ją w 1896. Także to jest taka namacalna, prawda, pozostałość, czy różnego rodzaju kościoły, jeśli widzimy wśród fundatorów właśnie samego cesarza, czy jakieś też szkoły. Tak jak mówię, Habsburgowie czuli się odpowiedzialni w jakiś sposób za swoje imperium. Oczywiście byli różni władcy, no ale jednak akurat właśnie Franciszek Józef jest tym pozytywnym przykładem, jeśli chodzi o takiego gospodarza.
1: I teraz tak już powoli przechodząc do podsumowania naszej dzisiejszej rozmowy, jak właśnie oceniłbyś rządy Franciszka Józefa w kontekście właśnie Galicji?
0: Utarł się termin wielokrotnie, zresztą też używany przeze mnie, bieda galicyjska, prawda? Natomiast też pamiętajmy, że to jest w pewien sposób mit też trochę. Znaczy, było ciężko, Galicja rozwijała się dość powoli, ale się jednak rozwijała. Także ze względu na politykę Franciszka Józefa, który ostatecznie, co prawda, nie obyło się bez pewnych turbulencji i wydarzeń, które go do tego skłoniły, ale jednak nadał Polakom i innym narodom autonomię. To jest bardzo ważne, bo musimy to porównać, jak wspomniałem wcześniej, z innymi zaborami. Tak naprawdę dzięki temu, że Austriacy, że Franciszek Józef umożliwiali funkcjonowanie instytucji polskojęzycznych, rozwój kultury na tych terenach, późniejsze państwo polskie po 1918 roku miało możliwość tak naprawdę jakiejś takiej podstawy, prawda, tworzenia czegoś nie od samych początków, ale już budowania na twardych fundamentach.
1: Czyli pozwolił jakby stworzyć takie podwaliny nowego państwa polskiego.
0: Tak, no pamiętajmy, że tutaj należy wspomnieć o tym, że między innymi ta rola, prawda, uniwersytetów i ośrodków takich jak właśnie między innymi Lwów, no to właśnie to wszystko sprawiało, że późniejsze państwo polskie mogło naprawdę czerpać z pewnych źródeł. Także zdecydowanie tutaj ta polityka Franciszka Józefa była pozytywna pod tym względem z pewnością. I oczywiście wiadomo, że po jego śmierci i późniejszym rozpadzie Austro-Węgier to dziedzictwo zniknęło, zresztą ono było nie do utrzymania w jakiś sposób, jeśli mówimy o samym państwie. Natomiast no, pamięć o Franciszku Józefie pozostała żywa na długie lata wśród mieszkańców tych terenów i widać to również obecnie, jeśli pojedziemy na przykład do Przemyśla i bierzemy udział w różnych imprezach kulturalnych. To jest często powoływanie się czy to na wojaka Szwejka, który w zasadzie jest tak naprawdę historią częściowo o tamtych czasach, ale i ogólnie, prawda, ta postać się przewija w naszej historii.
1: I jakie jeszcze właśnie elementy dziedzictwa tego okresu możemy zobaczyć dzisiaj w tych miastach, o których mówiliśmy, czyli właśnie w Przemyślu, Rzeszowie czy w Nisku?
0: Wydaje się, że jest ich bardzo dużo. No nawet jeśli udamy się, mamy cmentarz przy ulicy Targowej, jeśli przejdziemy alejkami, no to natkniemy się na groby w języku, na grobki w języku niemieckim, z jasnym akurat powołaniem. No to było bodajże, pamiętam do tej pory, Józefinę Powa między innymi. Takie nazwiska pojawiają się niemieckie, węgierskie. Jeśli spojrzymy na historię rzeszowskich kamienic, ale też i między innymi na różnego rodzaju parafie, prawda, tak jak na przykład ta wspomniana przeze mnie w Nisku, czy w Przemyślu, czy w innych częściach, no to widzimy, że to dziedzictwo jest żywe.
2: SK Przemyśl News.
3: Teraz się zrelaksujcie i słuchajcie kolejnego magazynu lokalnego. Reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia. Tomasz Widak, zapraszam.
2: SK Przemyśl.
3: Od 1 września w szkołach podstawowych i przedszkolach, także na Podkarpaciu, obowiązuje zakaz korzystania z telefonów. O tym, jak ta zmiana może wpłynąć na uczniów, a także o wpływie skorzystania telefonów na sen, sposób jedzenia i relacje przy rodzinnym stole, nasza reporterka Agnieszka Gazda-Muła rozmawiała z dr Urszulą Bindugą, wykładowczynią Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Posłuchajcie.
1: Od 1 września w szkołach na Podkarpaciu i nie tylko zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące zakazu korzystania z telefonów komórkowych w podstawówkach i przedszkolach. Czy pani zdaniem to jest dobry kierunek?
4: Tak. Uważam, że to krok w dobrym kierunku, ale pod warunkiem, że przepisy będą rozsądnie wdrażane. Rzeczywiście od 1 września funkcjonuje ustawowy zakaz korzystania z telefonów. Wyjątki oczywiście tutaj, które zostały wdrożone w tym zakazie, są bardzo ważne z uwagi na to, że z telefonów dzieci będą mogły korzystać w celach zdrowotnych, w celach bezpieczeństwa, w sytuacjach zagrożenia życia, czy w jakichś sytuacjach wyjątkowych za zgodą nauczyciela, czy też dyrekcji. I co ważne, też z punktu widzenia mojego jako nauczyciela, że te telefony będą mogły być używane w celach edukacyjnych, bo wyobraźmy sobie chociażby sytuację podręczników, które zawierają treści elektroniczne w postaci kodów QR, więc w tym momencie brak telefonu do rozszerzenia tej wiedzy byłby pewnym utrudnieniem. Natomiast ogólnie rzecz biorąc uważam to za dobry pomysł i przemawiają tutaj też argumenty wynikające typowo z badań naukowych, dlatego że mocne słowo, ale odsunięcie dziecka od telefonu w takim wymiarze szkolnym przede wszystkim sprawi, że będzie się on lepiej koncentrował na lekcjach. Telefon, jakby nie było, był dużego rodzaju rozpraszaczem. Zamiast dyskutować z nauczycielem, z rówieśnikami, dziecko bardzo często zerkało w telefon, szukało informacji, które tak naprawdę powinno poszukać w głowie.
1: Albo w podręczniku.
4: Albo w podręczniku, oczywiście, że tak. I to były oczywiście informacje moderowane przez nauczyciela, czyli takie, które rzeczywiście powinny zostać przyswojone, a nie takie, które wyskakują na pierwszym lidzie w telefonie, które uważamy, dzieci uważają, mało krytycznie myśląc, za jedne z ważniejszych, czy właśnie te właściwe i sprawdzone. Więc koncentracja uwagi u dzieci powinna się zwiększyć. Oczywiście na efekty trzeba będzie poczekać tej ustawy o zakazie korzystania z telefonów komórkowych. Natomiast bardzo ważną rzeczą, którą należałoby tutaj podkreślić, jest więcej kontaktów między dziećmi, między rówieśnikami, gdzie zamiast spędzać przerwy, powiedzmy kolokwialnie, z nosem w telefonie, uczniowie będą mieli szansę znów porozmawiać częściej ze sobą na przerwach albo chociażby iść na boisko i uskutecznić jakąś aktywność ruchową. Miejmy nadzieję, że w tym kierunku to pójdzie. I jeszcze jedna rzecz, która jest ważna, myślę, że dla wszystkich, to, że spodziewamy się mniejszej cyberprzemocy i sytuacji nagrywania rówieśników na terenie szkoły. A co za tym idzie, zdrowszych nawyków cyfrowych. No bo tutaj coraz więcej o tym mówimy, ale powinniśmy to nazwać i opisać, czym są te zdrowsze nawyki cyfrowe. Paradoksalnie szkoła dzięki takiej regulacji powinna stać się miejscem odpoczynku od ciągłych powiadomień i mediów społecznościowych, którymi jesteśmy atakowani z każdej strony. Dodam jeszcze, że moim zdaniem największym błędem byłby całkowity zakaz technologii, ale zakaz swobodnego korzystania ze smartfonów podczas pobytu w szkole wydaje się rozsądnym kompromisem. Telefon powinien być narzędziem, a nie czymś, co dominuje życie szkolne.
3: To samo pytanie dotyczące zakazu używania telefonów w szkołach zadaliśmy także uczniom i ich rodzicom z Przemyśla.
1: Cześć, co myślisz o tym zakazie korzystania z telefonu w szkole? Czy to dobrze?
5: Mi się podoba. No bo można pogadać, a nie nikt nie będzie siedział w telefonach. Jakoś tak będzie lepiej, a nie, że tylko w telefonach wszyscy siedzą.
1: A co pan o tym sądzi właśnie jako rodzic?
6: Ja nie widzę w tym żadnego problemu. Dzieci w szkole powinny nawiązywać kontakty, rozmawiać ze sobą na korytarzu. Niekoniecznie muszą patrzeć się w ekrany, więc zdecydowanie popieram tą zmianę.
1: Cześć, co myślisz o tym zakazie korzystania z telefonu w szkole? Fajnie czy nie fajnie?
7: Nie fajnie, bo po lekcjach czasami rozmawiam z mamą i potrzebuję telefonu.
1: A pani jako mama i nauczyciel, co o tym myśli?
8: Z jednej strony dobrze, bo dzieciaki teraz robią sobie jakieś złośliwe zdjęcia, filmiki, gdzieś to lata w eterze, w internecie. Ale z drugiej strony, no jako mama dojeżdżającej autobusem córki, wolałabym mieć z nią kontakt.
1: To z jakich właśnie elementów powinna się składać ta zdrowa relacja z technologią, według Pani?
4: Mówimy tutaj, rozmawiamy tutaj w kategoriach tak zwanego dobrostanu cyfrowego. To jest oczywiście pewna teoria, definicja, której nie będę tutaj przytaczać. Ważne jest zrozumienie tego zjawiska. Taki dobrostan cyfrowy to przede wszystkim takie świadome i zrównoważone korzystanie z technologii cyfrowych, które przede wszystkim pomagają nam w relacjach, pomagają nam w nauce, pomagają nam w rozwijaniu własnego hobby, a nie sprawiają, że jest to w jakiś sposób odbierane nam w życiu rzeczywistym. I tak jak podkreśliłam wcześniej, nie chodzi o całkowitą rezygnację z urządzeń, lecz o pewne zachowanie równowagi między światem cyfrowym a rzeczywistością. I tutaj warto byłoby podkreślić kilka takich elementów. Świadome korzystanie z urządzeń, czyli używanie telefonu, czy też komputera, laptopa, tabletu, czegokolwiek, co posłuży nam do pracy, wtedy, kiedy jest to potrzebne, a nie wtedy, kiedy sięgamy po to urządzenie z nudy albo z przyzwyczajenia, bo takich sytuacji jest coraz więcej. Ta równowaga między światem cyfrowym a światem online nie powinna się odbywać kosztem naszego naturalnego stylu życia, kosztem snu, kosztem spędzenia czasu no właśnie na naszych hobby, czy na spotkaniach z naszymi przyjaciółmi, na kontaktach z bliskimi. Powinniśmy znaleźć tą równowagę na tyle, żeby nie przenosić całego naszego życia w świat cyfrowy. I jeszcze co warto by było dodać, to moim zdaniem taki balans, który będzie nam towarzyszył w utrzymaniu zdrowia psychicznego, ponieważ nadmierne korzystanie z telefonów albo z innych źródeł informacji elektronicznych buduje u nas ogromną presję porównywania. I nawet jeśli o tym na co dzień nie myślimy, to jednak wzbudza to duży potencjał emocjonalny, z którym na co dzień przychodzi nam się mierzyć, bo mamy wrażenie, że gdzieś na tej skali nie dorównujemy, nie doskakujemy do tego, co widzimy w mediach społecznościowych. I nie zawsze jest to prawdą, dlatego że pamiętajmy, że to, co pokazuje świat cyfrowy, jest w jakiś sposób też pewną obróbką, czyli to, co chcemy pokazać. I nawet jeśli ktoś chce pokazać prawdziwą twarz, to i tak patrzy na jakość zdjęcia, które wrzuca, więc...
1: To jest tylko taki wycinek.
4: Absolutnie tak, absolutnie tak. I brak uczestniczenia w realnym życiu paradoksalnie sprawia, że czujemy się przeogromnie samotni. Mamy kilkaset znajomych na mediach społecznościowych, jednocześnie zdarzają się sytuacje, że nie mamy do kogo zadzwonić, żeby z kimś iść do kina. Więc coś tu nie, czasami nie zagrało w dobrym kierunku. Myślę, że mówiąc o takim dobrostanie cyfrowym, warto też podkreślić kulturę komunikacji, szacunek wobec innych użytkowników, przeciwdziałanie cyberprzemocy i odpowiedzialność za publikowane treści. Zauważmy, że z jednej strony otrzymaliśmy ustawę, która chroni nasze dane osobowe, ustawę RODO, a z drugiej strony nie mamy jeszcze w pełnej świadomości zarówno dzieci, jak i dorośli, bo nie chciałabym tutaj podkreślać tylko, że dzieci nie potrafią tego właściwie użyć, ale dorośli również. Wrzucamy do sieci wszystko bez krytycznego myślenia, co się może z tymi informacjami stać. Począwszy od fotografii, poprzez dane wrażliwe. Dzieje się to głównie z pomocą urządzeń sztucznej inteligencji, która pomaga nam pewne rzeczy usystematyzować, ale myślmy troszkę bardziej długofalowo. Gdzie i kto będzie mógł z tego skorzystać?
1: Jakie informacje właśnie o nas pozyskać, nie?
4: Tak.
1: Jak je wykorzystać później?
4: I jak je wykorzystać później? Przerażającym jest chociażby to, że w rozmowie bezpośredniej kiedyś ze znajomym usłyszałam, że super, mamy teraz narzędzia, bo rozległe tabele możemy sobie dowolnie konwertować poprzez czata GPT. Ja mówię, ale co masz na myśli? I on mówi, no wiesz, ułoży wszystko, imię i nazwisko, PESEL i to już było zastanawiające, dlaczego tak bezkrytycznie podchodzimy do sytuacji wycieku danych osobowych. I jesteśmy na wielu szkoleniach, a jednocześnie przychodzi moment, kiedy szybko potrzebujemy pomocy ze strony takich narzędzi i wtedy zapominamy o logicznym myśleniu. Dlatego dobrostan cyfrowy można podsumować jednym zdaniem. To sytuacja, w której człowiek kontroluje technologię, a nie technologia kontroluje człowieka.
1: Czyli tutaj mówiliśmy sobie o takich zagrożeniach płynących właśnie z nadmiernego korzystania z internetu i ze sztucznej inteligencji, ale wiem też, że właśnie korzystanie z telefonu może wpływać także na nasze zdrowie bezpośrednio. W jaki sposób właśnie korzystanie z telefonu, czy to z komputera, może wpływać na przykład na nasz sen? No bo wielu z nas, leżąc jeszcze właśnie w łóżku, przegląda ten internet i media społecznościowe.
4: Bardzo dziękuję za to trafne pytanie. Rzeczywiście korzystanie z telefonu tuż przed snem może znacząco pogarszać jego jakość i problem.
1: Albo tuż po. Pierwsze, co robimy, to zerkamy w telefon.
4: Tak, zamiast zobaczyć słońce za oknem, idziemy do telefonu i sprawdzamy wiadomości, które wyskoczyły, albo powiadomienia. I w tym momencie w zasadzie mogę się przyznać do sytuacji, która wydarzyła się całkiem niedawno, moja osobista. Staram się trzymać telefon z wyciszonym dźwiękiem, bądź też w trybie samolotowym. Staram się go nie trzymać w sypialni. Jednakowoż wstając rano, rzeczywiście pierwsze, co zrobiłam, odczytałam wiadomość na Messengerze. I pierwsza moja reakcja, zupełnie nienaturalna, była z przeprosinami do koleżanki, że tak późno odpowiadam, a popatrzyłam na zegarek i była godzina 6:30, więc już wzbudził się we mnie jakiś efekt wyrzutów sumienia, że nie jestem w trybie ciągłego kontaktu, gdzie, no umówmy się, o 6:30 dużo ludzi jeszcze ma prawo spać i odpoczywać. A ja zaczęłam przepraszać za to, że nie odpisałam w trybie rzeczywistym na wiadomość. I sama się złapałam na tym, że faktycznie można wpaść w te kleszcze, nawet mając świadomość zagrożeń. Dlatego jest kilka istotnych rzeczy, na które musimy zwrócić uwagę, biorąc ten telefon do łóżka, nawet czytając e-booki, które są niewątpliwym udogodnieniem w czytaniu literatury, dlatego że mamy tam bardzo szeroką bibliotekę. Ale z drugiej strony ta książka elektroniczna nie wyciszy nas tak przed snem jak książka chociażby w postaci papierowej albo inne formy spędzenia relaksu i wyciszenia, jak chociażby słuchanie relaksującej muzyki, ale każdy musi sobie wybrać tą formę odpowiednią dla siebie. Pamiętajmy o tym niebieskim świetle, które jest emitowane przez ekrany, które hamuje wydzielanie bardzo ważnego hormonu w naszym mózgu, jakim jest melatonina. No i w efekcie później organizm otrzymuje sygnał, że zbyt późno sygnał, że czas na sen, budzimy się rano niezregenerowani, niewypoczęci, rozdrażnieni i szczególnie widać to u dzieci, które naprawdę są nadpobudliwe w momencie, kiedy nie osiągają tego progu regularnego wypoczynku. To, co kiedyś też przeczytałam w jednej z gazet, niestety nie pamiętam której, natomiast zjawisko, które już ma swoją nazwę, doom scrolling, czyli uzależnienie od scrollowania niekoniecznie w jakimś konkretnym celu.
1: Takiego bezmyślnego po prostu.
4: Tak. Uruchomienie mediów społecznościowych po to, żeby przeglądać kolejne wyskakujące informacje, które nawet nie mają ze sobą jakiegoś spójnego kontekstu, tylko po to, żeby podwyższyć sobie poziom dopaminy, która z nami później funkcjonuje, oczywiście na krótko, ale jesteśmy w jakimś stanie takiej iluzji, takiego pobudzenia. Niektórzy bardzo to potrzebują i mówi się o nowym rodzaju uzależnienia w tym kontekście. Eksperci mówią tutaj o takim, powiedzmy, zdrowym czasie odłożenia tego telefonu przed snem od 30 do 60 minut. Ja uważam, że nawet 2 godziny nie zrobiłoby nam krzywdy, a wręcz pozytywny efekt. I rzeczywiście, jak budzimy się rano, popatrzmy przez okno na światło dzienne, pooddychajmy trochę świeżym powietrzem, jeśli mamy tą przestrzeń pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym, jeśli nie spieszymy się do pracy na godzinę 6 czy 7 rano. I druga rzecz jest taka, że traktujmy ten świat cyfrowy jako element, no właśnie, ułatwienia, a nie odbierania nam rzeczywistej sytuacji, w której
1: funkcjonujemy. Jako taki dodatkowy po prostu.
4: Tak, zdecydowanie tak, a nie zamiast.
1: Coraz częściej telefon jest też takim naszym towarzyszem podczas jedzenia. Dlaczego to nie jest dobre połączenie?
4: To nie jest dobre połączenie, owszem, i to jest bardzo ciekawe zjawisko, dlatego że brak odpowiedniej ilości snu ma bezpośredni wpływ na nasz apetyt. Kiedy śpimy krótko, dochodzi do zaburzenia działania hormonów regulujących uczucie głodu i sytości. Wzrasta poziom greliny, która pobudza apetyt, a jednocześnie spada poziom leptyny, która jest odpowiedzialna za uczucie sytości. W efekcie następnego dnia częściej odczuwamy głód, mamy większą ochotę na wysokokaloryczne przekąski, fast foody, słodycze. Dodatkowo wieczorne korzystanie z telefonu sprzyja podjadaniu, bo im później położymy się spać, tym mamy większą ochotę na przekąski, których byśmy nie zjedli, bo tak naprawdę nie wynika to z głodu fizjologicznego, tylko najczęściej jest to głód emocjonalny, dyktujący nam potrzebę zjedzenia dodatkowego, nawet nie posiłku, tylko właśnie wysokokalorycznej przekąski. I jest to tak zwane jedzenie automatyczne. W szerszej perspektywie ma to naprawdę przeogromne znaczenie, dlatego że regularny niedobór snu może zwiększać ryzyko nadwagi, ryzyko otyłości, zaburzeń metabolicznych, takich jak chociażby już w kręgu chorób cywilizacyjnych insulinooporność czy cukrzyca typu drugiego. Dlatego dbanie o higienę snu to nie tylko kwestia lepszego samopoczucia, ale również ważny element profilaktyki. I tutaj takie moje też osobiste spostrzeżenia po rozmowach z rodzicami małych dzieci. Jestem absolutną przeciwniczką włączania telefonu dzieciom przede wszystkim do drugiego roku życia, kiedy ten mózg się jeszcze bardzo mocno kształtuje, w momencie podawania posiłków. Czasami słyszałam takie argumenty, że dziecko nie zje posiłku, dopóki nie włączymy mu filmu albo bajki, albo piosenki chociażby na YouTubie. I teraz zawsze staram się to jak najbardziej obrazowo wytłumaczyć rodzicom, że to nie jest kwestia tego, że dziecko je ten posiłek świadomie i że on mu smakuje, że on chętnie do niego wróci, tylko to jest jedzenie automatyczne na autopilocie z wyłączeniem praktycznie wszystkich zmysłów. Dziecko zje wtedy na pewno więcej. Jest w stanie zjeść nawet potrawy, które mu nie smakują, ponieważ wyłączamy najważniejsze receptory, bo trawienie pokarmu zaczyna się w mózgu, mimo że fizjologia wskazuje nam na to, że trawienie to jest przede wszystkim przewód pokarmowy, ale należy traktować to holistycznie. Jedzenie zaczyna się w mózgu, tam gdzie już o jedzeniu myślimy, gdzie go smakujemy, gdzie czujemy jego zapach, gdzie czujemy jego dotyk, gdzie wiemy, że rozpoczyna się ten proces, bo jest to bardzo mocno związane z chociażby z enzymami trawiennymi. W momencie, kiedy czuję zapach pożywienia, w ustach wydziela się enzym nazywany amylazą ślinową, która rozpoczyna proces trawienia. W momencie, kiedy jem, oglądając, scrollując, albo oglądając właśnie, albo słuchając jakiejś muzyki z obrazami, jem szybciej, połykam większe kawałki, które z kolei później w soku żołądkowym mają mniejszą możliwość trawienną.
8: Czyli mamy mniejszą po prostu kontrolę nad tym, co jemy.
4: Absolutnie tak. My jemy totalnie nieświadomie. To jest jedzenie automatyczne. To jest jedzenie, z którego sobie nie zdajemy sprawy. Po prostu.
8: Skojarzyło mi się to w sumie z takimi zakupami przez internet. W sensie, że trudniej jest nam wydać takie prawdziwe pieniądze, takie fizyczne pieniądze, tak. Taki bilon na przykład, czy gotówkę, a takie zakupy przez internet to jest po prostu jedno kliknięcie w smartfona i coś już po prostu do nas idzie, nie?
4: Absolutnie tak. Bardzo dobre porównanie i kiedyś pozwoliłam sobie na takie doświadczenie, może zbyt mocno brzmi, ale taki eksperyment ze studentami, ponieważ wiele osób mówi mi, że ma problem z odstawieniem chipsów albo z jedzeniem takiej ilości chipsów, jaką pochłania za jednym razem. I zazwyczaj okazywało się w tych rozmowach, że to jedzenie chipsów odbywa się właśnie przed ekranem telewizora, podczas czytania wiadomości w komórce. To nie odbywa się na spotkaniu ze znajomymi, w gronie towarzyskim i podczas rozmów, chociaż też, ale zazwyczaj towarzyszą temu właśnie akcenty elektroniczne. I pokazałam im, w jaki sposób można potraktować te chipsy w momencie, kiedy skupimy na nich uwagę, nawet o podłożu takim mindfulness, kiedy rzeczywiście wiem, że jest to nienaturalne, to co teraz powiem, ale jeśli tego chipsa powąchamy, zatrzymamy go dłużej w ustach, poczujemy rzeczywiście jego wyraźny smak ostrych albo w ogóle przypraw, których jest tam bardzo dużo, to gwarantuję, że zjemy ich znacznie mniej, one przestaną nam smakować dużo szybciej i dzięki temu też nauczymy się rozpoznawać naturalnych smaków, a nie tych, które pochłaniamy dzięki wzmacniaczom smaku. Warto tutaj też przytoczyć taki przykład, o którym chyba na co dzień nie myślimy, bo spójrzmy chociażby na sale kinowe. Zanim pójdziemy do kina, to gros osób, które przyszły obejrzeć film, kupuje przekąski. Czy to są nachosy, czy to jest popcorn. I doświadczenie pokazuje, że gdybyśmy ten sam popcorn wielkości chociażby średniej porcji, gdzie jest tam ponad 4,2 litra popcornu, więc naprawdę duża porcja, gdybyśmy przenieśli go do domu i zjedli go w innym otoczeniu niż cyfrowym,
8: w pełnym świetle,
4: prawdopodobnie nie chcielibyśmy go konsumować w takiej ilości. Natomiast wchodząc z tym, dajmy na to średnim popcornem, które jeszcze ze względów marketingowych bardziej się opłaca, jak mówią klienci, albo nawet duży, jesteśmy w stanie pochłonąć tą ilość, a wychodząc z kina zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy absolutnie przejedzeni. I to nie jest kwestia tylko ilości, to jest kwestia też jakości tego jedzenia, które spożywamy przy obrazach, które pochłaniamy w kinie, bo popcorn dużej porcji ma około 14 łyżeczek cukru. Popcorn karmelowy, oczywiście mówię o tych słodkich. Czy gdybyśmy chcieli to samo powtórzyć w domu, dalibyśmy radę zjeść 14 łyżeczek cukru w jakiejś potrawie? Myślę, że byłoby to dużo bardziej problematyczne.
1: A gdybyśmy chcieli go zjeść po prostu tak, po prostu z cukierniczki, to
4: nie.
1: To mogłoby się źle skończyć.
4: Absolutnie tak.
1: Czyli tutaj mówiłyśmy sobie o takim, no powiedzmy w cudzysłowie, jedzeniu w samotności. A czy w takim razie, jedząc na przykład obiad w gronie rodziny, również powinniśmy odłożyć ten telefon?
4: Tak.
1: Dlaczego w takim razie?
4: Zdecydowanie tak, dlatego że odkładanie telefonu podczas wspólnych posiłków ma znaczenie nie tylko dla zdrowia, indywidualnie dla nas, ale również dla jakości naszych relacji. Uważam, że to jest bardzo ważny aspekt. Nie każdy przy stole powinien, może inaczej, właśnie każdy, kto siada do stołu, powinien skupiać swoją uwagę przede wszystkim na kontakcie z drugim człowiekiem, na rozmowie, na wymianie doświadczeń, na budowaniu, możliwości budowania bliskości, a nie skupiać swoją uwagę na ekranie, bo tak naprawdę jesteśmy obok siebie, a nie z sobą. I druga sprawa jest super istotnie ważna dla dzieci, że wspólne jedzenie bez telefonów jest elementem uczenia się komunikacji, słuchania innych, budowania więzi rodzinnych, czyli takie typowe umiejętności miękkie, których w telefonie trudno byłoby nam wykształcić.
1: No i też chyba to jest taki element, który powinni zastosować rodzice, bo w ten sposób dają po prostu przykład swoim dzieciom, że bez tego telefonu można normalnie rozmawiać.
4: Bardzo dziękuję, że rozmawiamy w tych kategoriach, dlatego że jestem rzeczywiście przekonana, że jesteśmy kompasami zachowań dla naszych dzieci. Rodzice mają być przykładem właściwych relacji zarówno z jedzeniem, jak i z technologią cyfrową, jak i każdych innych, ponieważ dzieci są świetnymi obserwatorami i będą te schematy powielać. Od nas zależy, w jaki sposób my mamy świadomość naszych błędów i co chcemy z nimi zrobić, bo oczywiście nikt nie jest doskonały i dorośli też zachowują się irracjonalnie, ale jeśli potrafią przyznać się do pewnych błędów, nieścisłości i porozmawiać o tym z dzieckiem, to mamy konkret, a nie jakiś dysonans pomiędzy naszymi nieprawidłowymi zachowaniami, a wygórowanymi oczekiwaniami wobec naszych dzieci.
1: Czyli tutaj takim skutkiem korzystania właśnie z tego telefonu podczas wspólnych posiłków chyba jest taki problem z nawiązaniem takiej bliższej więzi. Wcześniej też mówiłyśmy o tym, że sięgamy po jedzenia i też po słodycze tak troszkę bezmyślnie, a to niesie za sobą takie zagrożenie nadwagą i otyłością, a też patrząc po prostu na ludzi na ulicach, właśnie coraz więcej jest takich osób, które widać, że mają problem w tym takim prowadzeniem takiej zbilansowanej diety, trzymaniem się takiej zbilansowanej diety.
4: Tak, i jeszcze w zasadzie trochę nawiążę do pewnego paradoksu, który teraz przyszedł mi do głowy i fajnie to odzwierciedla, dlatego że rozmawiamy tutaj, że mamy problem ze sprowadzeniem zbilansowanej diety, a łącząc to z technologiami, to proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że mamy telefony, mamy smartwatche, w których mamy różnego rodzaju aplikacje, które pomagają nam bilansować kaloryczność posiłków. Jednocześnie mamy w telefonie aplikacje, które pomagają nam z pomocą wirtualnego asystenta czy też trenera personalnego ćwiczyć, a jednocześnie nadal nasze wybory są bardzo, bardzo kiepskie, niespersonalizowane i idziemy właśnie w kierunku otyłości czy też nadwagi. I dotyczy to naprawdę małych dzieci. I dlaczego to jest ważne, że rozmawiamy tutaj na tym szczeblu podstawowym małych dzieci? Dlatego, że obalmy w końcu mit, że dziecko najedzone to dziecko szczęśliwe. Jak rozumiemy słowo najedzone? Przede wszystkim powinniśmy na to patrzeć jakościowo. Nie dziecko przejedzone, które ma dostęp do absolutnie wszystkiego w nadmiarze, które boryka się z problemami okołozdrowotnymi do tego przypisanymi. To nie jest prawdą, że dziecko, które ma codziennie możliwość zjedzenia 3 lodów czy hamburgera co drugi dzień, jest szczęśliwsze, bo konsekwencje będzie odczuwać w życiu dorosłym. Badania mówią, wyniki tych badań mówią, że dziecko, które w 13 roku życia, do 13 roku życia nie jest wyprowadzone z nadwagi i otyłości, będzie otyłym dorosłym. Ta statystyka jest bardzo wysoka. 70% takich otyłych dzieci ma ryzyko zostania dorosłym otyłym. otyłym. Więc my programujemy otyłe dzieci na dorosłych, którzy borykają się niestety z nadmierną masą ciała. I to jest informacja dla rodziców. Próbujmy znaleźć złoty środek znacznie wcześniej. Czyli zamiast instalować kolejną aplikację do bilansowania posiłków, może spróbujmy porozmawiać o tym z dzieckiem, wspólnie ugotować posiłek, wytłumaczyć mu różnicę, iść z nim na spacer, na rower, niekoniecznie na hulajnogę elektryczną, chociaż nie jestem przeciwniczką takich technologicznych rozwiązań, ale pamiętajmy, że ta aktywność fizyczna inaczej wygląda na rowerze takim, nie wiem jak to określić, ale zwykłym rowerze niż rowerze czy hulajnodze elektrycznej. Ale wracając też do problemu nadwagi i otyłości, dane mówią o tym, że dotyka ona niemal co trzeciego ucznia w Polsce, a NFZ publikuje informację, że dzieci w Polsce przybierają na wadze najszybciej w Europie. Jest to szokujące. Nadmierna masa ciała występuje u około 10% małych dzieci, 30% uczniów i 22% młodzieży. I ten problem wzrasta. On nie znika, on nie maleje, ten problem wzrasta, więc powinniśmy być czujni na to, żeby pomagać tym dzieciom. Jeśli my jako dorośli nie jesteśmy pewni, czy nasza wiedza jest na tyle ugruntowana, żeby iść w dobrym kierunku, skorzystajmy z fachowej pomocy dietetyków. Idźmy do poradni dietetycznej, gdzie na terenie województwa podkarpackiego naprawdę ich nie brakuje, zarówno w Rzeszowie, w Przemyślu, czy też w Stalowej Woli. Tych poradni jest co najmniej kilkanaście w każdym z tych miast. Dostęp do nich naprawdę nie jest odległy. Wystarczy się skontaktować z dietetykiem, porozmawiać. I to, co ja mogę polecić, doradzić, to, żeby ten proces pracy z dzieckiem odbywał się równocześnie z pracą z rodzicem. Mimo, że rodzic może nie mieć problemu, ale pamiętajmy, że pewne nawyki, które dziecko wyniesie z gabinetu czy podpowiedzi, należy też kontynuować w domu. Nie może to stwarzać zupełnie różnego, odrębnego środowiska. My w domu powinniśmy pewne schematy po prostu utrzymać. Dlatego ta terapia dietetyczna powinna się odbywać w gronie całych rodzin.
9: No to już tak podsumowując naszą dzisiejszą rozmowę, jakie zasady właśnie warto wprowadzić w swoim domu, aby zadbać zarówno o te zdrowe nawyki żywieniowe, jak i ten dobrostan cyfrowy całej rodziny?
4: Jedną z najprostszych zasad jest strefa bez ekranów przy stole. Wspólne posiłki powinny być czasem rozmowy, spokojnego jedzenia i budowania relacji. Warto też, moim zdaniem, ustalić konkretne miejsca i momenty korzystania z urządzeń elektronicznych, czy też właśnie telefonicznych. Na przykład telefonów nie używamy podczas jedzenia. Godzinę przed snem, ani w czasie rodzinnych aktywności staramy się nie zabierać tych urządzeń, bo naprawdę da się spędzić godzinę czy dwie na innych aktywnościach niż tylko scrollowaniu. Moim zdaniem dobrze sprawdza się też odkładanie wszystkich urządzeń w jedno miejsce na noc, zamiast trzymania ich przy łóżku. Zawsze, jeśli będziemy je mieć blisko naszego miejsca, w którym odpoczywamy, automatycznie możemy po nie sięgnąć. Nie tędy droga. Nie uzależniajmy się od tych urządzeń. Kolejna ważna zasada to świadome wybieranie treści i czasu spędzonego online. I nie chodzi tutaj, tak jak na wstępie powiedziałam, o całkowite odcięcie dzieci od technologii, ale o uczenie ich równowagi, aby czas ten spędzony przed ekranem był jednym z elementów dnia obok ruchu, zabawy, nie wiem, odpoczynku, nauki, czy też kontaktu z rówieśnikami. Pamiętajmy to, co zostało powiedziane przed chwilką. Pamiętajmy jednocześnie, że to my dorośli jesteśmy tutaj przedstawicielami prawidłowych nawyków, postaw i zachowań, więc tego, czego oczekujemy od dzieci, uskuteczniajmy też w naszych zachowaniach. Najlepiej działają zasady proste, jasne, jak na przykład jemy bez telefonów, telefon odpoczywa w czasie snu, najpierw obowiązki i ruch, później ekran. Bo moim zdaniem takie właśnie reguły pomagają całej rodzinie budować zdrową relację zarówno z jedzeniem, jak i z technologią.
2: SK Przemyśl.
3: W Przemyślu mają powstać pierwsze mieszkania treningowe i wspomagane, które mają pomóc osobom potrzebującym wsparcia w drodze do samodzielnego życia. Z takiej formy pomocy będą mogły skorzystać m.in. osoby z niepełnosprawnościami, a także osoby opuszczające pieczę zastępczą czy znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Miasto otrzymało też dofinansowanie na uruchomienie pierwszego takiego mieszkania wspomaganego, a kolejne ma powstać dzięki lokalowi przekazanemu przez Urząd Marszałkowski. O tym, jak będą funkcjonować, nasz reporter Krzysiek Pomorski rozmawia z wiceprezydentem Przemyśla Krzysztofem Majcherem.
10: Mieszkania treningowe i wspomagane, takie zaczną powstawać. W Przemyślu takich jeszcze nie ma, one powstaną, to będą pierwsze takie mieszkania, tak? W Przemyślu?
11: Tak, będą to mieszkania w pełni funkcjonujące pierwsze. Mamy możliwość pozyskania środków na tego typu mieszkania. Są to mieszkania dla osób, które należy wspomóc przy przejściu do życia samodzielnego osoby, które na przykład mają problemy wynikające z jakichś problemów socjalnych, może jakieś zdrowotne, opuszczające pieczę zastępczą. Są to mieszkania treningowe, czyli ktoś jakby wytrenował się do życia samodzielnie. A mieszkania wspomagane są to również mieszkania, które się jakby opiekujemy osobami, które są z niepełnosprawności i te osoby też uczą się życia w tym mieszkaniu, ale potrzebują jednak tego wsparcia. Otrzymaliśmy pierwsze środki w tym roku, na koniec roku otworzyłem pierwsze mieszkanie pomagane, otrzymaliśmy 472 tysiące złotych dofinansowania, sami dołożymy jeszcze 20% do tego, oczywiście w ramach, potem środki te będą weryfikowane przez wybór wykonawcy. I dzięki temu kilka osób będzie mogło już żyć na bardzo wysokim poziomie i będą to osoby, które starały się, będą właśnie przystosować się do życia. Również Urząd Marszałkowski otrzymaliśmy informację, że nam przekazać również swoje mieszkanie, które posiada w Przemyślu i chcemy z niego uczynić mieszkanie treningowe, takie, które będzie takim etapem od wyjścia z pieczy zastępczej na przykład, czy innych problemów wynikających z problemów rodziny do samodzielności. Takiej inicjatyw w Przemyślu jeszcze nie było. Cieszę się, że udało mi się tą inicjatywę uruchomić i wydaje mi się, że zapotrzebowanie społeczeństwa, zapotrzebowanie mieszkańców Przemyśla na to jest i będzie to mieszkania na pewno wykorzystywane. Mam nadzieję, że to nie pierwsze, że otrzymamy dalsze dofinansowanie z funduszy rządowych.
3: SK Przemyśl News. Zapinamy pasy i startujemy z kolejnym magazynem lokalnym reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia. Tomasz Widak, zapraszam.
2: SK Przemyśl.
3: Przed nami druga część rozmowy z Rafałem Szelą, architektem krajobrazu, pszczelarzem i współtwórcą programu Tak dla Pszczół. Tym razem z moim gościem porozmawiam o miodzie, jego rodzajach, właściwościach i o tym, czym różnią się poszczególne jego odmiany. Mój gość opowie również o codziennej pracy pszczelarza oraz o wyzwaniach, z jakimi mierzą się dziś hodowcy pszczół.
12: Przejdźmy może bardziej do rodzajów miodów jeszcze, bo to jest też ciekawy temat. Ile w ogóle jest rodzajów miodów na świecie?
13: Trudno powiedzieć. Nie, tego się nie da policzyć.
12: Nie da się tego policzyć.
13: Nie da się policzyć, ponieważ okay. No tutaj trzeba powiedzieć jedną rzecz. Jeżeli w ogóle w jaki sposób określa się, z jakim miodem mamy do czynienia, jaki miód powstał. No generalnie trzeba powiedzieć tak, że wszystkie miody są wielokwiatowe, ponieważ nektary są z różnych roślin, a o tym, w jaki sposób przyporządkujemy, w jaki sposób nazwiemy ten miód, decyduje zawartość pyłku w tym miodzie. Jeżeli w miodzie będzie przewaga pyłku rzepakowego, wyraźna przewaga, to będzie miodem rzepakowym. Jeżeli będzie przewaga pyłku lipowego, będzie miodem lipowym. Jeżeli będzie przewaga pyłku faceliowego, będzie faceliowym. Jeżeli będzie charakterystyczny smak, kolor i przewaga pyłku gryki, to będzie miodem gryczanym. To tak z takiego polskiego. Oczywiście za granicą roślin jest więcej, więc można nazywać to inaczej. W różnych rośliny mogą występować tam też takie, które nie występują w Polsce. No tutaj trzeba też czasami uważać na to, ponieważ no, korzystać powinniśmy z miodu jak najbardziej, ale korzystać bardziej lokalnie. Oczywiście czasem można popróbować innego, jak pojedziemy gdzieś za granicę, ale też trzeba uważać właśnie na różne pyłki, ponieważ nie wiadomo, jak nasz organizm zareaguje na pyłek zawarty w tym miodzie. To jest taka rzecz. Więc tutaj sprawdza się pyłki, ponieważ no, dlaczego się sprawdza? No, w naturze, tak jak my mamy linie papilarne, jesteśmy niepowtarzalni. Każdy z nas ma inne i tym się różnimy na przykład. To w przyrodzie pyłki są różne. Ponieważ przyroda funkcjonuje tak, że pyłek z danej rośliny może być użyty w tym procesie rozmnażania tylko w ramach tego samego gatunku. Czyli wiadomo, muszą być tutaj różnice, żeby nie było sytuacji takiego pomieszania i pokrzyżowania się międzygatunkowego. Więc każdy pyłek jest inny. I stworzone są specjalne wzorniki, ponieważ te pyłki zostały pobrane pod mikroskopem, zbadane, określone to, w jaki sposób wygląda i na zasadzie po prostu analizy w części miodu, jakieś tam próbki miodu pod mikroskopem, sprawdzamy, jakie są pyłki. Liczy się te pyłki, określa się procentową zawartość w tej próbce no i na tej podstawie się decyduje, czy ten miód jest lipowy, czy on lipowy nie jest, tak? Ponieważ no, już jak można powiedzieć, że czasem może być to miód faceliowy, mimo tego, że jest odebrany po kwitnieniu lipy po tym kwitnieniu lipy może by się okazać, że miód wcale nie jest lipowy, tylko jest na przykład faceliowy. On czasem może mieć tam delikatny posmak lipowego, ale mimo wszystko no nie nazwiemy go lipowym, ponieważ no, tej przewagi pyłku nie było. Natomiast miód wielokwiatowy generalnie jest takim miodem, który nie do końca można określić ten przeważający pyłek, tak? Czyli taki no, zebrany z wielu roślin, zaproszony różnymi pyłkami. Więc to jest, dlatego nie możemy powiedzieć, nie da się policzyć, ile na świecie miodów różnych jest. Bo ja już tutaj wspominałem, że z każdego ula smakuje inaczej, w każdym ulu jest inny, na każdym plaszczu jest nieco odmienny, więc jest różnorodność, ale mimo wszystko powiem, to nie ma znaczenia, czy my będziemy korzystać z miodu rzepakowego, czy z miodu lipowego, czy z miodu faceliowego, czy gryczanego. Po prostu my jako konsumenci dobieramy sobie ten miód, który nam po prostu w jakiś sposób smakuje, który nasze kubki smakowe tolerują bardziej i chcą z niego korzystać. Wybieramy sobie, który nam odpowiada. Oczywiście zawsze decydujemy o tym, z którego korzystamy. Dla mnie istotne jest to, żebyśmy lokalnie, ponieważ wiadomo, że nasze organizmy bardziej są przystosowane, żyjemy w takim środowisku przyrodniczym, mamy do czynienia z takimi pyłkami poza miodem, więc jak spożywamy, to korzystajmy też z tego, żeby jakoś specjalnie naszego organizmu nie wystawiać na duże próby. Niemniej jednak no, warto też, jak się pojedzie gdzieś za granicę, warto spróbować, jak smakuje inny miód z innych roślin, no, bo wiadomo, w Polsce jest pewna tylko pula roślin, natomiast na jakieś bardziej egzotyczne, kwitnące kaktusy są w innych rejonach i tam no oczywiście tak, pszczoły też latają, też zbierają.
12: Tak, wiadomo. A tutaj na Podkarpaciu jaki miód jest najpopularniejszy? Którego się robi najwięcej? Zarówno tutaj na północy Podkarpacia, czyli okolice Tarnobrzega, Stalowej Woli, jak i tutaj bardziej wschód, czyli Przemyśl, potem Rzeszów, czyli Bieszczady.
13: Myślę, że najwięcej miodu to jest wielokwiatowego po prostu.
12: Wielokwiatowego,
13: czyli takiego bardzo różnorodnego, z bardzo różnorodnych roślin zbieranych, ponieważ tych roślin jest najwięcej, to jest takie najbardziej naturalne środowisko życia pszczół. Największa różnorodność roślinności, czyli powiedzmy poza tymi terenami rolniczymi, a tymi terenami leśnymi, no to już jest taki obszar, powiedzmy, można powiedzieć przejściowy, obszar terenów też zamieszkania, ogrodów przydomowych, no bo dla pszczół nie ma granic miasto-wieś, pszczoły są w całej przyrodzie obecne, więc one zbierają z tych różnych roślin, które my sobie uprawiamy i bo chcemy cieszyć się różnorodnością roślin, kwitnieniem przez cały sezon, tak? Czyli jak my to sobie tak gospodarujemy przyrodą, pszczoły są wśród nas, latają, zbierają nektar, tego miodu wielokwiatowego jest zdecydowanie najwięcej. Oczywiście w rejonach spadziowych, czyli w rejonach, gdzie występują te drzewa iglaste naturalnie i występują też warunki do rozwoju mszyc i organizmów spadziujących, tak, to wtedy na tego miodu spadziowego jest też dość dużo. No i zdarza się, że są takie sytuacje, zdarzają się takie lata, no to nie jest każdy rok i to nie jest sytuacja pewna, że zdarza się także, że tej spadzi i tego miodu spadziowego jest dużo. No stąd też ten produkt regionalny podkarpacki, miód spadziowy. Tak.
12: A który miód jest najzdrowszy?
13: Wszystkie miody są bardzo...
12: Wiadomo,
13: wszystkie są zdrowe. Reszta to są upodobania. Czy chcemy tego spadziowego bardziej, z tego spadziowego korzystać, czy chcemy korzystać z wielokwiatowego, czy z wielokwiatowego ze spadzią, to już musimy decydować generalnie sami. Oczywiście są tam takie zalecenia, preferencje, że jeden miód lepszy na to, drugi lepszy na to, tak?
12: Tak,
13: ale mimo wszystko moje zdanie jest takie, korzystajmy po prostu z miodu.
12: Okay.
13: Korzystajmy z miodu, bo jest to produkt zupełnie naturalny, to jest najbardziej naturalna słodycz, z jaką mamy do czynienia. Korzystajmy, wykorzystujmy do gotowania, do tworzenia napojów. No, w tych okresach takich gorących bardzo łatwo można sobie zrobić taki dobry napój. Wystarczy trochę cytryny, wystarczy miodu, woda, można dać szczyptę soli i mamy bardzo dobry napój, taki nawadniający organizm w okresie upałów. Także no, ten miód powinien być moim zdaniem obecny w naszej kuchni, bo przecież też do przygotowywania potraw i mięsnych i do przygotowywania sałatek warzywnych możemy ten miód używać. No, we wszystkich tych miejscach, gdzie chociaż odrobinę, nie wiem, słodzimy, gdzie dajemy jakąkolwiek ilość ilość cukru, no to możemy też to zastępować miodem.
12: Tak, to jest fajny zamiennik. Ja się jeszcze spotkałem z taką opinią, że miód ten ciemniejszy jest zdrowszy, ale nie wiem, czy to jest mit, bo to tak nieraz ktoś takie rzeczy mówi, ale nie wiem, czy to jest prawda.
13: Ciemniejszy, tak. No to myślę, że ktoś ma na myśli bardziej ten ciemniejszy kolor od spazi, tak?
12: Czyli, tak, tak.
13: Czyli taki że ten miód jest bardziej leśny, a mniej z terenów rolniczych. Tak. Można powiedzieć, że można się jakby zgodzić z tą teorią, że ten ciemniejszy to lepszy, no, ale tu będzie pewnym wyłomem będzie miód gryczany, bo on też jest ciemny, ale jest generalnie z terenu rolniczego. Więc to jest zupełnie... No, tak, myślę, że te miody spadziowe, no trzeba powiedzieć, no też to są przygotowywane przez pszczoły, no też jakby bardziej poza środowiskiem rolniczym, bardziej poza środowiskiem, gdzie występują, no w rolnictwie występują środki ochrony roślin, więc jak bardziej leśny, no to bardziej jakby pozbawione ewentualnych jakichś tam pozostałości. No ale no tutaj pocieszające jest to, że no, pszczoły w tym nektarze wybierają ten nektar, pojawia się chwilowo, także tutaj miód jako taki jest wciąż produktem zdrowym.
12: Wspomniał pan, że jest pan pszczelarzem tutaj na Podkarpaciu. No to proszę się pochwalić, jak dużą ma pan pasiekę?
13: Tak, jestem pszczelarzem. Mam kilka pasiek. Okay. Mam mniej więcej w 7 lokalizacjach mam pszczoły. Pszczoły mam w pasiekach stacjonarnych, a w sumie jest ich tak różnie, w zależności od roku, ale tak między 150 a 200, czasem ponad, w zależności od tego, jak się udaje gospodarować i jak układa się też sezon pszczelarski, no bo wiadomo, że...
12: No są takie lata, że choroby różne łapią na pszczoły, znaczy... że tych pszczół jest mniej, albo że, nie wiem, temperatura jest nieodpowiednia i może no, może wpływać, chyba, nie?
13: No tutaj dużo jest czynników. Wiadomo, pszczoły jako organizmy, jako żywe zwierzęta nie są, też chorują, nie są pozbawione chorób.
12: Są wrażliwe
13: chorób, dosyć. Są dosyć wrażliwe. Mhm. Oczywiście no tutaj obsługa tych pszczół i zapewniania im, pomagania im w tym, żeby higienę w gnieździe miały dużo większą przez wymianę na przykład plastrów. No, można wymieniać 30%, 50%, można wymieniać 90% plastrów w ulu, czyli z każdym plastrem my zabieramy jakąś część, powiedzmy, tych niesprzyjających bakterii, które w każdej rodzinie są obecne. Tych czynników chorobotwórczych zabieramy, przetapiamy te plastry, oddajemy im czyste nowe ramki, wymieniamy im

0: dalej, jakby zmniejsza bardzo, bardzo zmniejsza i pomaga pszczołom w utrzymaniu.
1: Minimalizuje to ryzyko.
0: Tak, minimalizuje ryzyko wystąpienia chorób zdecydowanie. Więc dlatego trzeba o te pszczoły dbać. Jeżeli ktoś ma pszczoły i tymi pszczołami się też musi odpowiedzialnie opiekować, czyli różne tam czynności koło nich robić, które pomagają, które przede wszystkim, żeby były odżywione i żeby miały też wyższą higienę w ulu. To jest niezwykle ważne. Tak, oczywiście są lata łatwiejsze i są lata trudniejsze. Też pszczelarstwo jest takim zajęciem bardzo silnie uzależnionym od środowiska przyrodniczego, od środowiska, od warunków pogodowych też, tak? Tu nie jest bez znaczenia, czy zima trwa tyle, czy tyle, jaka była zima, czy mroźna, czy lekka, jak przebiega wiosna, ile jest dni deszczowych w danym miesiącu. No, z obserwacji można powiedzieć, że mieliśmy na przykład okres maja, gdzie to jest czas, kiedy kwitnie najwięcej roślin i były takie przecież już pamiętamy, nawet gdybyśmy się cofnęli ostatnie 5-6 lat pamięcią, no to też był maj ciepły, był maj bardzo zimny. Był taki maj, w którym było tylko 4 dni na latanie pszczół i wtedy bez pszczelarza te pszczoły po prostu mogłyby z głodu umrzeć, ponieważ 4 dni to jest za krótki czas, żeby pszczoły nawet swoje własne potrzeby w tym okresie
1: zgromadziły.
0: No bo teraz filozofia roju, dlaczego w ogóle rój jest przystosowany do tego, żeby przetrwać rok. Wiosną, od stycznia, lutego pszczoły silnie się namnażają po to, żeby było ich dużo. Połowa kwietnia, maj, połowa czerwca to jest okres, kiedy kwitnie najwięcej roślin w przyrodzie, na przykład w Polsce. To jest w Polsce, tak mówimy o warunkach polskich.
1: No tak.
0: Więc pszczoły się przygotowują, żeby duża ilość robotnic zebrała jak najwięcej nektaru w okresie największego kwitnienia roślin. Później matka spowalnia ze składaniem jaj. Redukowane są trutnie, czyli darmo zjady z ula. Ilość robotnic maleje i chodzi o to, żeby ta duża ilość miodu zgromadzonego w okresie maja i czerwca wystarczyła pszczołom na przeżycie dalszej części roku. Czyli duża ilość robotnic zbiera dużo miodu, ale mniejsza ilość robotnic z tych zapasów korzysta dłużej. Tak by można to powiedzieć. I w związku z tym zamyka się pszczołom ten cykl. Oczywiście, jeżeli występują przyrodnicze i pogodowe zaburzenia, to już nie mają tak łatwo. No ale pszczelarz, który nad tą pszczołą miodną czuwa, też na zimę pomaga im utrzymać odpowiedni zapas, ponieważ jeżeli my też z tego miodu częściowo korzystamy, to musimy tym pszczołom też to oddać. To nie jest tak, że my tylko zabieramy i nic nie robimy. Musimy też pszczołom oddać, uzupełnić im zapasy na zimę po to, żeby one mogły przetrwać. Czyli to jest taka współpraca pszczelarza, obserwowania pogody, reagowania na różne czynniki. Jeżeli mamy 2 tygodnie nieodpowiedniej pogody, takiej deszczowej, gdzie pszczoły nie mogą latać, albo jest za zimno na loty pszczół, no to też pszczelarz idzie i sprawdza, czy jeszcze w tym ulu są zapasy. No jeżeli by brakowało, to musi im co nieco podać. Można to w różny sposób uzupełnić, na przykład sytą miodową, czyli rozcieńczonym miodem można w okresie pozyskiwania miodu też pszczołom pomóc, po to, żeby one po prostu miały zapas też tej energii, który nam pozwala im na to, że jak pogoda się poprawi, to muszą mieć za co polecieć, można tak powiedzieć. Więc to jest też niezwykle ważne.
1: Czy pszczelarzy na Podkarpaciu jest coraz mniej, czy ta liczba utrzymuje się raczej na stałym poziomie? Jak to jest z Pana obserwacji?
0: Ilość rodzin pszczelich, no tutaj na przestrzeni lat to się zmienia, bo było kiedyś mniej, potem było trochę więcej, teraz pewnie znów będzie ten moment, kiedy tych rodzin pszczelich będzie trochę mniej.
1: A z czego to wynika?
0: A choćby z tego, że no pszczelarstwo w jakiś sposób, ta obsługa pszczół musi się jakoś pszczelarzowi też finansowo zamykać.
1: Opłacać.
0: Jeżeli się nie opłaca, jeżeli są lata chude, nie ma możliwości pozyskania tego miodu, albo tego miodu pozyskanego jest zbyt mało, wtedy no też te pasieki są częściowo redukowane, rodziny są łączone ze sobą razem po to, żeby mniejszą ilość rodzin przygotowywać do zimy. No tutaj to jest takie dynamiczne, no jak wszystko, co jest związane z przyrodą, jest raz więcej, raz mniej. Jak obserwujemy nawet populację innych organizmów, szkodników, komarów, to wiemy, że raz jest ich więcej, raz jest ich mniej, że są lata, gdzie

0: gdzie jest więcej, powiedzmy, jakichś tam, nazwijmy to umownie, much w przyrodzie.
1: No to
0: tam,
1: prawda.
0: Czyli much uwaga w innym roku jest mniej, więc to się zmienia i pszczelarstwie też się zmienia. Także jak będzie, ile będzie rodzin pszczelich, trudno powiedzieć. W tym momencie można zaobserwować, że jakby ilość rodzin pszczelich na Podkarpaciu, czy nie tylko na Podkarpaciu, w ogóle w Polsce delikatnie maleje, ale jaka jest prawda, no to zobaczymy, bo to trzeba też poczekać na te statystyczne wyliczenia, no bo takie też są prowadzone każdego roku, sprawdzane jest i
1: chyba GUS to robi, nie?
0: Tak, tak. No, ale też pszczelarstwo jest też działalnością nadzorowaną przez powiatowego lekarza weterynarii, więc też powiatowy lekarz weterynarii wie, ile w danym roku tych rodzin pszczelich jest. Też wszedł obowiązek zgłaszania ilości rodzin pszczelich przez każdego pszczelarza 2 razy w roku, więc też się sytuacja zmieni i będzie to wszystko bardziej policzalne, także zobaczymy, trzeba poczekać rok czy dwa i zobaczymy, jaka jest faktycznie ilość rodzin pszczelich i jaka tendencja w przyszłych 10-15 latach będzie. Pszczoła miodna jest zwierzęciem gospodarskim, więc tutaj trochę inne decyzje są podejmowane. Tak.
1: W którym rejonie Podkarpacia jest najwięcej pszczelarzy?
0: No trudno mi tak to
1: trudno powiedzieć. Trudno mi to tak bardziej określić. Bieszczady, nie wiem, powiat przemyski, powiat rzeszowski, powiat starobowolski.
0: Nie, tego się nie da tego określić. Nie da się tego określić, okay. Ponieważ też pszczelarstwo jest albo stacjonarne, albo wędrowne, więc są momenty, kiedy tych rodzin pszczeli w danych rejonach pojawia się więcej, są po prostu przewożone na pożytki, na przykład kiedy wystąpi spać w okolicach Przemyśla, to pojawia się tam więcej rodzin pszczeli, ponieważ są przewożone przez pszczelarzy z innych rejonów. No i tak to wygląda. To jest trudne do określenia. Gdyby wszystkie były pasieki stacjonarne, to można by było określać. Natomiast no, to też chodzi o to, że ta ilość pszczół, no, przyroda ma pewną pojemność na pszczołę miodną, czy w ogóle na pszczoły. Tak? Jeżeli tych pszczół będzie za dużo, to wiadomo, że będą miały większe trudności z zbieraniem pokarmu, pożywienia, zbieraniem nektaru i pyłku. No, jakby to jest istotne, ile ich jest, tak? Natomiast, no mówię, to się zmienia każdego roku. Każdy tutaj z pszczelarzy też obserwuje swoją pasiekę i sprawdza, czy 30 rodzin w jego pasiece to jest dobra ilość, czy może lepiej, żeby było 15, tak? Bo może 15 będzie miało łatwiej, a 30 ma już trudniej, więc tutaj każdy z pszczelarzy obserwuje. Oczywiście bierze się pod uwagę też to, że pszczoła miodna nie jest jedyną pszczołą występującą w środowisku w Polsce i nie tylko na Podkarpaciu, ponieważ tych pszczół jest, można powiedzieć umownie, około 470 gatunków w Polsce w ogóle. Do pszczół zaliczają się też czmiele i one też muszą mieć miejsce na swoje życie. No ale przyroda sobie tutaj też z tym radzi, ponieważ no nie każda pszczoła korzysta z tych samych kwiatów, nie każda ma takie same potrzeby. Są te pszczoły, które pojawiają się w tych dzikich, pojawiają się też okresowo. No, pszczołę miodną mamy przez cały sezon wegetacyjny, natomiast jest wiele pszczół mieszkających w ziemi, które pojawiają się na 2 miesiące, które są związane z konkretnymi roślinami żywicielskimi, więc to jest taka duża różnorodność, ale jednak trzeba pamiętać o tym, że nie tylko pszczoła miodna środowisko, że są też pszczoły dzikie, że są też czmiele, że są też pszczoły murarki na przykład, są też pszczolinki, są porobnice i dużo można wymieniać. Widać je i zarówno też te dzikie widać w mieście, widać też na wsiach. No, a niektóre są bardzo trudne do zauważenia, ponieważ no, najmniejsza pszczoła to 4 mm długości ciała i zasięg lotu 50 metrów, więc takie maleństwo, no, które wprawne oko osoby, która no, potrafi rozpoznać, zauważyć i określić, że to jest pszczoła, też po charakterystycznych cechach w ogóle przyporządkowujemy pszczoły do pszczół, czyli mają 2 pary skrzydeł. To też trzeba się temu przyjrzeć. No, przy tej 4-milimetrowej no, trzeba się trochę wysilić i też użyć często jakiegoś szkła powiększającego, żeby poobserwować. Oczywiście one są też płochliwe, bardziej płochliwe niż pszczoła miodna. Na pszczołę miodną możemy, jak pszczoła miodna, która zbiera nektar czy zbiera pyłek, to możemy obserwować ją długo. Natomiast te małe, dzikie, mieszkające w ziemi są bardziej płochliwe, więc trzeba tak bardziej ze spokojem czasem usiąść wygodnie, patrzeć, skupić się, oddychać spokojnie i po prostu poczekać, aż jakiś owad przyleci i żeby się mu przyglądać. No, wszystkie są bardzo ciekawe. Wszystkie mają charakterystyczną budowę ciała, mają dwie pary skrzydeł, są bardzo ciekawe, w jaki sposób one w ogóle żyją, funkcjonują. Więc tutaj zachęcam też do, ze swojej strony, do takiego aktywnego obserwowania przyrody. Jak już idziemy na spacer, to żeby czasem też usiąść, wyciszyć się, skupić, zwrócić uwagę na kwiaty, popatrzeć przez chwilę w jedno miejsce i zaobserwować, co do nas przyleci, ponieważ te owady są obecne wśród nas i jak nie będziemy bardzo machać rękami, to będą po prostu jeszcze bliżej, tak na wyciągnięcie ręki tuż obok nas.
1: I tym akcentem zakończymy tę rozmowę, chociaż mam wrażenie, że moglibyśmy rozmawiać jeszcze bardzo, bardzo długo, bo temat jest rozległy.
0: Tak, temat pszczół jest bardzo ciekawy, bardzo duży. No, tutaj dotknęliśmy tylko części zagadnień.
1: Oczywiście, tak, zdaję sobie z tego sprawę.
0: Ale może pozostanie coś na kolejną rozmowę.
1: Oczywiście. Bardzo dziękuję za rozmowę i za wizytę w studiu.
0: Dziękuję bardzo.
2: SK Przemyśl.
1: Przemyśl już od średniowiecza pełnił ważne funkcje obronne, chroniąc trakty komunikacyjne z północy na południe i ze wschodu na zachód. Naturalny pasaż w zawężeniu Doliny Sanu oraz obniżenie wzgórz Pogórza Przemyskiego zyskało sobie w ciągu wieków miano Bramy Przemyskiej. W dalszej przeszłości miało to też wpływ na powstanie fortów. I na wędrówkę po tych właśnie fortach zapraszam Was teraz z Krzysztofem Pomorskim i jego gościem.
3: Znajdujemy się na forcie 11 Duńkowiczki, jest ze mną Marek Szymański. Pewnie wie Pan o tym forcie wszystko.
4: No, wszystkiego nie wiem. O to chodzi właśnie, żeby cały czas odnajdywać te tajemnice tego fortu, ale jest to dość potężny fort numer 11, fort dwuwałowy, fort unowocześniany, ale powiem tak szczerze, to jest, nie jest największy fort twierdzy przemyskiej, są większe. A rozpoczynając w ogóle przygodę z twierdzą, na początku trzeba sobie uzmysłowić, jak jest to ogromne. Mamy 45 km obwodu. Mamy 15 fortów głównych. Pomiędzy nimi powsadzane małe forty, tak zwane forte albo forty pomocnicze. Ogromna budowa. Ogromna. Monarchia budowała naraz twierdzę Przemyśl, twierdzę Kraków, ale i twierdzę Pula. I razem te wszystkie trzy twierdze obecnie stają się na wpis do listy UNESCO jako dziedzictwo.
3: Powiedzmy parę słów o historii w ogóle tych fortów. Kiedy one powstały, dlaczego powstały, a później wrócimy sobie z powrotem na ten konkretny 11.
4: Musimy zacząć od tego, w jakim miejscu się znajdujemy. Po 1772 roku my jesteśmy tutaj zaborem austriackim. Niedaleko jest granica z zaborem rosyjskim. A Przemyśl, dlaczego został twierdzą? Bo to świetne miejsce, gdzie krzyżują się trakty. Gdy będziemy na rynku przemyskim, zobaczymy takie stelle z napisem Santiago de Compostela 4007 km. Czyli jest tu szlak wschód-zachód. Ale patrząc na mapę, zobaczymy przełęcze na wysokości Przemyśla ze Słowacją, czyli z Górnymi Węgrami. To daje Przemyślowi pierwszy taki złoty okres w tym wieku XVI, kiedy handlujemy między innymi Węgrzynem z Węgrami. No później przychodzą te gorsze okresy, prawda? I będąc już pod zaborem austriackim, nagle dostajemy znowu szansę na rozwój jako miasto. Bo zapada decyzja, budujemy tutaj twierdzę. Na początku w latach 50., a później już w 1878, a szkielet całej twierdzy powstaje w latach 80. XIX wieku. Twierdza cały czas się rozbudowuje, cały czas jest pogoń pomiędzy tymi, którzy konstruują lepsze, większe pociski rozbijające te betony, a tymi, którzy chcą te betony jednak ulepszyć i przygotować je do obrony. Forty są budowane i w wieku XX, cała grupa fortów siedliskich powstaje już w wieku XX. Przemyśl przez Węgrów jest nazywany Bramą Węgier. Zresztą nie tylko przez Węgrów. Gdy będziemy w Budapeszcie, zobaczymy piękny, wielki pomnik żołnierzy, którzy walczyli, Węgrów, którzy walczyli o swoją ojczyznę tutaj daleko gdzieś w Polsce. Dlaczego? No bo zamykaliśmy drogę na Węgry. Byliśmy Bramą Węgier. Walki tutaj były naprawdę bardzo intensywne. Pierwsze oblężenie trwające 21 dni. Ogromne straty. Ten fort jest szturmowany. Przed tym fortem leży do 2000 Rosjan, którzy jak wariaci szturmują i którzy są bardzo blisko dostania się na wały tego fortu. Nie udaje im się to. Fort ocalał. No, było już inaczej w drugim oblężeniu, które trwało 134 dni. Fort też nie jest zdobyty. Fort jest oddany. Fort musi kapitulować, bo kończą się zapasy żywności. Wytrzymałość ludzka się kończy. Pod czym twierdza jest oddana? Fort jest wysadzony, ale on jeszcze istnieje. To Przemyśla przyjeżdża car, wielkie święto w Rosji, a u nas, tutaj, pomiędzy sojusznikami, czyli Niemcami, Austro-Węgrami, panika. Musimy coś zrobić. Mamy operację Gorlicką, to jest na początku maja i już w połowie maja mamy pod Przemyślem Niemców i Austriaków. Ale wtedy, jak w grze o tron, w Przemyślu bronią się już Rosjanie, a atakują Niemcy. Tylko że Niemcy są przygotowani, jak zawsze oni, mają coś takiego, słyszał pan pewnie o grubej bercie. Wielki moździerz, pocisk 810 kg, 42 cm średnicy. To jest zabójstwo dla tych fortów. I chodząc po tym forcie, to zobaczy pan parę takich uderzeń. I wtedy musi zapracować wyobraźnia, co się działo w środku, gdy taki pocisk eksplodował. I wtedy fort jest zdobyty. Wtedy Niemcy wchodzą, dokładnie Bawarczycy, zdobywają ten fort i to jest koniec twierdzy Przemyskiej. Stajemy się przyczółkiem mostowym i powoli kończy się ta pierwszowojenna historia twierdzy Przemyskiej.
3: Potem po wielu, wielu latach forty na nowo są odkrywane po to, żeby pokazać to, co się działo w przeszłości obecnym pokoleniom.
4: My tutaj w Przemyślu nie musieliśmy ich odkrywać. Myśmy zawsze tu byli. Myśmy zawsze tutaj w dzieciństwie jeździli, na rowerach biegali, odkrywali, ale chcemy te forty odkryć dla całej Polski. Naprawdę jest tu historia, architektura też jest przepiękna. Przepiękne są okoliczności przyrody, jak tam mawiał pewien człowiek w pewnym filmie. Naprawdę warto tu przyjechać i warto to zobaczyć, bo warto.
3: No właśnie, co zobaczy turysta, który przyjedzie sobie na fort 11 Duńkowiczki?
4: Mamy tutaj pełną, długą opowieść od powstania twierdzy aż po jej upadek. Jesteśmy w Przemyślu w roku 14. Panuje Belle Époque, wszystko jest piękne, ładne, mamy naprawdę przepiękne ulice. To zobaczycie w forcie, dokładnie w forcie. Dalej możemy przelecieć się sterowcem. Taki aerostat firmy Schutelands przypłynął do nas powietrzem w sierpniu 14 roku. Był 2 dni, ale myśmy na forcie go wykorzystali tak bardziej. On lata sobie wokół fortu w pół roku. Będąc w gondoli tego fortu, widzimy wszystko. Widzimy uciekające gdzieś tam pod nami forty, a patrząc w gogle, mamy przybliżenie i makiety tych fortów. Wrażenie naprawdę jest takie wow, tak sądzę. Jesteśmy na przedpolach twierdzy. Widzimy wioski, które muszą być zniszczone, aby twierdza miała czyste przedpole. Ale jesteśmy też w okopach. Obsługujemy karabin maszynowy, szturmują nas Rosjanie, odpieramy ten atak. Jesteśmy w Przemyślu już po kapitulacji. W Przemyślu są Rosjanie, a w tle leci wizyta cara, bo kapitulacja Przemyśla, no, dla Rosjan to było wielkie zwycięstwo. Parę tygodni później do Przemyśla przyjeżdża Mikołaj II, jest skręcony na 8 kamer przez kronikę Paty. Naprawdę wiele zdjęć i z samego Przemyśla i z fortów. Kawał historii jest.
2: SK Przemyśl News.
1: Teraz możecie się trochę wychillować, odprężyć, bo zaczynamy kolejny magazyn lokalny reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia. Tomasz Widek, zapraszam.
2: SK Przemyśl.
1: Nocny las, pohukiwania sów i liczenie ich terytoriów. Na Pogórzu Przemyskim zakończyły się badania 2 gatunków, puszczyka uralskiego i puszczyka zwyczajnego. Wyniki pokazują m.in., że puszczyk uralski wyraźnie zwiększył swoją liczebność i coraz mocniej zaznacza swoją obecność w najstarszych partiach lasu, co mówią te wyniki o kondycji tutejszej przyrody. O tym rozmawiałem z Dariuszem Kozikiem, dyrektorem Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu oraz ornitologiem Mateuszem Michalichą. A skoro o ptakach mowa, to przy okazji zaglądamy też na trasy jesiennej migracji i sprawdzamy, jakie ptaki drapieżne przelatują właśnie nad Pogórzem Przemyskim.
5: Panowie, kilka miesięcy temu, bo dokładnie na wiosnę, rozmawialiśmy o projekcie, który realizowaliście tutaj na Pogórzu Przemyskim, czyli liczenie puszczyków. Ten projekt właściwie już się zakończył, ale nadal czekamy na broszurę, która będzie takim podsumowaniem tego całego projektu. No to powiedzcie proszę, jak ten projekt przebiegał, co się udało tutaj zrobić.
6: tak, tej wiosny wyruszyliśmy w teren celem zbadania, jak zmieniły się terytoria Puszczyka Uralskiego i Puszczyka Zwyczajnego w stosunku do monitoringu przeprowadzonego jesienią. Z wyników przez nas uzyskanych oszacowaliśmy, że liczba terytoriów Puszczyka Uralskiego wyniosła 42 rewiry. Jest to aż o 30% więcej w stosunku do nasłuchów jesiennych, a więc wyraźny wzrost, dominacja Puszczyka Uralskiego. Zaś Puszczyk Zwyczajny na terenie Pogórza Przemyskiego zajmował mniej terytoriów, to jest 23, to jest spadek o około 15% w stosunku do jesieni. Puszczyki zajmowały zbliżone co do jesieni siedliska. Puszczyk Uralski gnieździł się w lasach jodłowych oraz w buczynach, zaś puszczyk zwyczajny był bardziej plastyczny, oprócz właśnie buczyn i jedlin zajmował też obszary z udziałem sosny, grabu czy dębu. Średni wiek drzewostanu, w którym gniazdowały puszczyki uralskie, liczył 129 lat, a puszczyk zwyczajny nieco młodsze drzewostany, czyli 111 lat. Co ciekawe, puszczyk uralski gnieździł się w głębi lasu, zaś puszczyk zwyczajny bliżej skraju lasu. Puszczyk uralski, jak widzimy, wypiera puszczyka zwyczajnego z tych takich najbardziej starych partii lasu. Być może jest to spowodowane tym, że jest to gatunek większy, bardziej agresywny. No i niejednokrotnie w terenie mogliśmy obserwować parę puszczyków uralskich, które zaciekle broniły swego terytorium, no podlatując bardzo blisko obserwatora. Także trzeba uważać na głowę.
5: Okej, powiedział pan, że spadła populacja puszczyka zwyczajnego względem ubiegłego roku, a wzrosła puszczyka uralskiego. No to z czego wynika z jednej strony ten spadek, a z drugiej strony ten wzrost?
6: Tak, liczebność ogólna terytoriów wzrosła. Jesienią było 59 łącznie, wiosną 65. Jednakże na jesień sowy rywalizują między sobą wstępnie o te najlepsze, cenne drzewostany, a wiosną no to już jest naprawdę walka o wszystko, ponieważ no, muszą gdzieś wyprowadzić lęk, gdzieś złożyć jaja, więc z naszych takich obserwacji wynika, że puszczyk uralski o wiele bardziej wypierał puszczyka zwyczajnego. Napływały też osobniki młodociane z innych populacji, które być może pierwszy raz w życiu przystępują do lęgu i w ten sposób mniejszy gatunek sowy, jakim jest puszczyk zwyczajny, ustępował swojemu rywalowi, więc prawdopodobnie wynika to właśnie z tego.
5: Badania prowadziliście głównie nocą. Jak wyglądała taka typowa noc w terenie od momentu wejścia do lasu aż no, po zakończenie obserwacji?
6: Wybieraliśmy się do lasu już o zmierzchu, począwszy od lutego. Punkty nasłuchowe były rozmieszczone mniej więcej równolegle, około 700 metrów od siebie, w zależności od ukształtowania terenu. I zaczynaliśmy nasłuchy spontanicznie odzywających się samców, głosem terytorialnym. Niekiedy wabiliśmy sowy przy pomocy głośnika, puszczając właśnie głos samca, na co ochoczo reagowały. I wtedy takie badania są bardziej rzetelne, można było prawidłowo zweryfikować liczebność takich samców, a tym samym par lęgowych na danym terenie.
5: Ale nagrywaliście też sowy, prawda?
6: Tak, nagrywaliśmy na dyktafon. Zdarzało się, że w jednym momencie odzywało się kilka osobników, dochodziło do sprzeczek. Również u puszczyka uralskiego jest takie zjawisko bronienia terytorium przez parę ptaków, zarówno samiec, jak i samica. Agresywnie reagują na głos rywala, a więc no, mamy udokumentowane dużo, może i godzin tych właśnie nocnych pohukiwań.
5: Czy praca w nocy w lesie nie jest trochę straszna?
7: Powiem szczerze, las nocą robi ogromne wrażenie, szczególnie kiedy przez kilka minut jest zupełnie cicho, a nagle odzywa się sowa, ale po pewnym czasie człowiek zaczyna odbierać ten las zupełnie inaczej. Zamiast patrzeć, zaczyna przede wszystkim słuchać, no i wtedy okazuje się, że ten nocny las tętni życiem.
5: No dobra, czy przed przystąpieniem do liczenia puszczyków założyliście sobie jakieś hipotezy badawcze i czy potem one się jakoś przełożyły na ten projekt?
6: Tak, głównym celem tych badań było dokładne policzenie tych terytoriów tutaj na obszarze Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego. No, cieszymy się, że mamy tak duże zagęszczenie Puszczyka Uralskiego, który jest no, symbolem parku. W skali też całej Polski i Europy jest to wartość godna odnotowania. Takie zagęszczenia wysokie SUF świadczą no, o dobrze funkcjonującym ekosystemie, o zrównoważonej gospodarce leśnej, wielofunkcyjnej, która oprócz pozyskania drewna również wspiera ochronę środowiska, ochronę przyrody, no bo taki Puszczyk Góralski jest gatunkiem z dyrektywy ptasiej, załącznika pierwszego, cenny gatunek, który wymaga odpowiednio starych, dojrzałych drzewostanów, no dużej ilości martwego drewna i jakichś miejsc do życia, czyli chodzi mi tu o drzewa dziuplaste, złomy czy gniazda ptaków szponiastych, kruchowatych, więc jest to taki gatunek wskaźnikowy, który świadczy o dobrym stanie lasu.
7: Ja też chciałbym jeszcze tutaj uzupełnić, że w przyrodzie nasze wyniki oczywiście pokazują, że w przyrodzie nic nie jest przypadkowe. Dwa gatunki mogą żyć obok siebie, ale każdy z nich wykorzystuje środowisko trochę inaczej. Mogą ze sobą konkurować, jednocześnie współistnieć. I chyba to jest najciekawsze w przyrodzie, że nie wszystko jest czarne albo białe. Czasami, żeby zrozumieć las, trzeba po prostu wejść do niego nocą i zacząć słuchać. Najbardziej cieszy nas nie tylko sama liczba słów, ale to, co te wyniki mówią nam właśnie o Pogórzu Przemyskim. Mamy tutaj bardzo dobrze zachowane siedliska, stare drzewostany i zasobną bazę pokarmową, a jednocześnie widzimy bardzo ciekawy mechanizm. Właśnie dwa podobne gatunki mogą żyć w jednym lesie, ale każdy z nich znajduje trochę inną przestrzeń dla siebie. I właśnie dlatego warto prowadzić takie badania, żeby nie tylko wiedzieć, ile jest tych gatunków, jak one są liczne, ale przede wszystkim, żeby zrozumieć, jak funkcjonuje cały ekosystem.
5: Co obecność obu tych gatunków mówi nam o stanie lasów Pogórza Przemyskiego? Czy można powiedzieć, że ich występowanie jest swego rodzaju wskaźnikiem kondycji tego środowiska?
7: Wyniki z pewnością pokazują, że na badanym terenie występują bardzo dobre warunki dla tych gatunków. Mamy zasobną bazę pokarmową, odpowiednie siedliska, w tym stare drzewostany bukowo-jadłowe. Natomiast trzeba pamiętać, że na stan populacji wpływa wiele czynników. Nie przypisywałbym więc konkretnego wyniku jednej przyczynie. Możemy natomiast powiedzieć, że obecność tak licznej populacji jest bardzo dobrym sygnałem dla kondycji tego ekosystemu.
5: A jakie znaczenie dla słów mają stare naturalne lasy i znajdujące się w nich dziuple oraz martwe drzewa?
7: Stare naturalne lasy są ważne przede wszystkim dla tego większego gatunku, który badaliśmy, dla Puszczyka Uralskiego, bo jest on mniej, można powiedzieć, plastycznym gatunkiem niż puszczyk zwyczajny. Gnieździ się on i znajduje miejsca lęgowe praktycznie tylko w takich drzewostanach. Natomiast puszczyk zwyczajny możemy go spotkać także i w miejscach bliżej osad ludzkich. Jest bardziej gatunkiem takim synantropijnym.
5: Okej, czyli w przypadku Puszczyka Uralskiego no, ten sposób gospodarowania lasem przez człowieka no, będzie pewnie miał jakieś znaczenie w przyszłości na liczebność tego gatunku.
7: Dokładnie tak. Prawidłowo prowadzona gospodarka leśna w znacznym stopniu oczywiście wpływa na takie gatunki jak Puszczyk Uralski. Są to tak zwane gatunki, można powiedzieć, wskaźnikowe.
5: Zakończyły się badania nad Puszczykiem Uralskim i Puszczykiem Zwyczajnym. Czy zakończenie tych badań oznacza koniec obserwacji słów, czy raczej jakiś początek kolejnych pytań i kolejnych badań?
7: W naszym przypadku oczywiście zakończyliśmy te badania, ale żeby dobrze zrozumieć cały ekosystem i mieć stałą wiedzę na temat tego, co się dzieje na naszym terenie zarządzanym przez Zespół Parków Krajobrazowych Przemyślu, staramy się różne badania prowadzić na bieżąco i w przyszłości na pewno będziemy te dane aktualizować. No i także mamy w planach już nowe badania poświęcone nie tylko sowom.
5: I do tych badań za chwileczkę przejdziemy, ale jeszcze skoncentrujmy się na puszczykach, bo tak, badania się zakończyły, natomiast teraz będziecie na jesieni, no właściwie nie będziecie, bo to już jest właściwie chyba prawie gotowe, będziecie tworzyć taki raport, który będzie takim podsumowaniem tego całego procesu.
7: Oczywiście taki raport naukowy już powstał. Mamy tutaj różne statystyki z tych badań, wnioski, podsumowanie. A teraz planujemy wydać także taką broszurę, publikację o charakterze popularno-naukowym, którą będziemy bezpłatnie dystrybuować wśród mieszkańców regionu, wśród turystów, wszystkich odwiedzających nasze parki krajobrazowe, także w różnych wydarzeniach, w których będziemy brali udział, na piknikach, warsztatach i tym podobnych. Tą broszurę planujemy wydać do końca tego roku.
5: No ale bardziej w październik, listopad?
7: Myślę, że bardziej to będzie listopad.
5: Listopad.
7: Listopad, tak.
5: Teraz zostawmy puszczyki i przejdźmy do tego drugiego tematu. Dopytam, jakie badania na ten moment prowadzicie?
7: Kończymy właśnie jeden projekt dotyczący sów, ale właśnie nie zwalniamy tempa. Rozpoczęliśmy kolejne badania ptaków. Tym razem chcemy przyjrzeć się jesiennej migracji ptaków drapieżnych. Pogórze Przemyskie jest bardzo ciekawym miejscem także z tego względu, że znajduje się na trasach sezonowych wędrówek ptaków. Jesienią wiele gatunków opuszcza swoje miejsca lęgowe, kieruje się głównie na południe. Chcemy sprawdzić, jak dokładnie te ptaki wykorzystują nasz park, którędy przylatują, w jakich miejscach się koncentrują, jakie gatunki możemy tutaj obserwować i jakie są kierunki ich migracji. Będziemy przede wszystkim obserwować ptaki drapieżne, ale również i bociana czarnego. Wśród interesujących nas gatunków są m.in. orlik krzykliwy, czmielojad, kania ruda, kania czarna, błotniak stawowy, pustułki, kobuzy. To trochę inne badanie niż w przypadku sów. Tam chodziliśmy nocą, właśnie nocą po lesie i nasłuchiwaliśmy ptaków. Tutaj będziemy wykorzystywać naturalne zachowanie migrantów i obserwować ich przelot z odpowiednio wybranych punktów widokowych.
5: Czy ten proces obserwacji ptaków już się rozpoczął, czy on dopiero się rozpocznie? Jak to będzie wyglądało?
7: Tak, rozpoczęliśmy te badania w sierpniu. Już początkiem sierpnia podpisaliśmy umowę z ornitologiem, z panem doktorem Mateuszem Michalichą, który rozpoczął już takie badania.
5: I do kiedy one potrwają? Bo ta migracja pewnie jakoś tak się zakończy chyba w październiku.
7: Tak, no szczyt migracji, myślę, że pan doktor tutaj będzie w stanie potwierdzić moje słowa, ale szczyt migracji przypada tak na wrzesień, październik i te badania planujemy prowadzić do połowy listopada bieżącego roku.
5: To ja chciałem dopytać, panie Mateuszu, jak wygląda w praktyce, w terenie śledzenie tych ptaków? Czy wysyłacie jakieś grupy patrolowe, czy to jest jedna osoba, a jeżeli tak, to kto tam jest wysyłany na to miejsce? Czy to jest ornitolog stricte, czy nie wiem, jakiś pracownik właśnie z Urzędu Marszałkowskiego? Jak to wygląda?
6: Na wybrane przez nas punkty na obszarze Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego wybieramy się wspólnie. Jeśli jest tylko dobra pogoda, to uzbrajamy się w lornetkę, w lunetę, obserwujemy przeloty ptaków. Właśnie trwa teraz migracja bociana czarnego wzmożona. Są też takie ciekawostki jak rybołów, gatunek, który w przeciwieństwie do innych ptaków migrujących, szponiastych, potrafi lecieć przez morze, nawet przez Saharę. Inne ptaki właśnie korzystając z prądów powietrznych, które powstają, koncentrują się tutaj na obszarze Pogórza Przemyskiego, Dolinie Sanu, na zboczach gór.
5: I rozumiem, że to są te wasze punkty obserwacyjne, tak? Dolina Sanu i wzgórza gór.
6: Tak, znaczy punkt obserwacyjny zawsze musi być na jakimś wzniesieniu, na przykład...
5: No i w odpowiedniej odległości, nie?
6: Tak,
5: żeby
6: tak,
5: nie wystraszyć tych ptaków.
6: Tak, żeby była panorama dookoła, na przykład tutaj taki punkt na szczycie Kopystanka, który znajduje się na terenie parków. Oprócz gatunków wymienionych przez pana dyrektora obserwujemy też inne gatunki, na przykład już żurawie wybrały się na południe i na zachód Europy. Już pierwsze klucze pojawiły się 25 sierpnia, teraz również trwa przelot, a orlik krzykliwy lada moment ruszy w daleką podróż do Afryki. Teren Pogórza Przemyskiego jest świetnym miejscem do obserwacji ptaków szponiastych i sokołowych, czyli popularnie łącznie nazywanych drapieżnymi. Lecą one tutaj szerokim frontem. ale też możemy obserwować ciekawe gatunki na wschód od Pogórza Przemyskiego, przez tak zwaną Bramę Przemyską. Ptaki omijają łuk Karpat, kierując się właśnie w naturalne obniżenia terenu i tutaj następuje taka koncentracja, więc niekiedy jednego dnia potrafi lecieć kilkadziesiąt osobników tego samego gatunku, na przykład czmielojad, błotniak łąkowy. Są to naprawdę spektakularne widowiska. Warto wybrać się w teren i podziwiać ten naturalny spektakl, który tak fascynuje z uwagi na nie do końca poznane mechanizmy tej migracji.
1: Okej, czyli podsumujmy. Obserwujecie ptaki na Pogórzu Przemyskim, tutaj w okolicach Przemyśla, koło Sanu i gdzie jeszcze? Jeżeli chodzi o cały powiat przemyski. Gdyby mógł pan wymienić takie kilka punktów?
6: No to takie przykładowe punkty to są okolice Birczy, okolice Kalwarii Pacławskiej, szczytu Kotystańka, również Cisowa. To są takie właśnie naturalne wzniesienia z dobrą perspektywą, odsłonięte punkty widokowe, widać cały horyzont, więc stanowią one tutaj dobre miejsce do prowadzenia naszych badań.
1: Okej, i obserwujecie te ptaki z jakiej odległości? I czy macie jakieś, nie wiem, jakiś sprzęt, jakieś lornetki albo coś innego?
6: Ptaki przeważnie przemieszczają się na południe, południowy wschód, południowy zachód. W zależności od wiatru nieraz lecą, wykorzystując prądy wznoszące wysoko nad ziemią, powiedzmy 400-500 metrów, a nieraz przy wietrze wiejącym, można powiedzieć w dziób, ptaki muszą obniżyć swój lot. Też w zależności od gatunku, na przykład błotniaki, błotniak stawowy, błotniak łąkowy, to są gatunki, które migrują nisko. Dzięki temu oprócz przemieszczania się w kierunku południowym mogą również żerować po prostu nad polami i łąkami.
1: Czy ten projekt z obserwacją migrujących ptaków, on jest realizowany co roku, czy to jest tylko co jakiś czas?
7: Nie, to jest projekt, który w tym roku realizujemy po raz pierwszy. Uzyskał on dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Dzięki temu dofinansowaniu mogliśmy zaopatrzyć się w specjalistyczny sprzęt. Między innymi zakupiliśmy lunetę do obserwacji tych ptaków z bardzo dobrą optyką, więc tutaj bardzo nam ona pomaga w tej pracy.
1: No dobrze, ale nie wykluczacie, że w przyszłości, gdyby było dofinansowanie, również taki projekt lub podobne inne projekty będziecie realizować tutaj na terenie Przemyśla czy Pogórza Przemyskiego?
7: Oczywiście. Takie projekty, uważam, mają sens tylko wtedy, jeśli są prowadzone regularnie, co roku, są porównywane wyniki z poszczególnych lat.
2: SK Przemyśl.
1: Przemyśl od lat przyciąga filmowców, a jego ulice i zabytkowe zakątki potrafią na ekranie zagrać nie tylko samo miasto, ale również Lwów, Wilno czy Kraków. Co ciekawe, w samym Przemyślu powstały sceny do ponad 20 produkcji, zarówno filmów fabularnych i seriali, jak i dokumentów, a filmowcy szczególnie chętnie sięgają po ulicę Katedralną, Rynek czy okolice Dworca. O filmowym obliczu Przemyśla, najciekawszych produkcjach i anegdotach związanych z ich realizacją rozmawiam z moim gościem, a jest nim
8: Arkadiusz Kubala, przewodnik terenowy z uprawnieniami na całe Podkarpacie, ale oczywiście Przemyśl i okolice dla mnie najważniejsze. No i obecnie prezes zarządu przemyskiego oddziału PTTK imieniem doktora Mieczysława Orłowicza.
1: Okej, zacznijmy sobie tą rozmowę, bo dzisiaj będziemy rozmawiać o filmowym Przemyślu, o tych filmowych szlakach tutaj, które się znajdują w naszym mieście. Dlaczego Przemyśl przyciąga tak chętnie filmowców? No bo tych produkcji trochę było na przestrzeni lat.
8: No już od 72 ponad 20 produkcji.
1: No to jest niezły wynik.
8: Ja myślę, że najlepszą rekomendacją będzie jeden z wywiadów, jaki udzielili producenci, autorzy filmu Dziewczyny ze Lwowa. Mhm. No bo przed produkcją filmową to się jeździ w różne miejsca, tak, robi zdjęcia, ogląda. No i sami mówili, że oglądali, dużo zdjęć robili tych i we Lwowie, i w Przemyślu, i tak oglądali, że to jest fajne miejsce, to fajne miejsce do zdjęć, to do tego. No i w pewnym momencie się zorientowali, że oni już od dłuższego czasu nie Lwów, a Przemyśl oglądają. Także te miasta są dla filmowców nie do rozróżnienia, tak? Także można zakątki Przemyśla wykorzystać jako Lwów, ale też w produkcjach był wykorzystany.
1: I o tym powiemy sobie potem. Jakie walory miasta sprawiają, że jest ono idealnym planem filmowym? Co takiego ma Przemyśl, czego nie mają inne miasta w Polsce? Może o tak zapytam.
8: To by trzeba było tak naprawdę filmowców zapytać, natomiast no, położenie miasta, no i ta bliskość Lwowa, tak? To mamy poza filmowym taki też szlakiem lwowskiego baroku, tak? Architekci, artyści określani właśnie jako lwowski barok z tamtego okresu XVIII wieku. Bliskość tego Lwowa powodowała, że łatwiej było im się jakby tutaj ich zaangażować, tak? I ten Lwów i Przemyśl, no przez to są podobne.
1: No Przemyśl w ogóle jest nazywany Małym Lwowem, tak jak pan powiedział, i Mały Lwów, Małym Rzymem.
8: Małym Rzymem, ale to z powodu ilości klasztorów i kościołów, tak? A to znowu już świadczy o tym, że mieszczanie mieszkający tutaj, czy też szlachta, magnateria, byli bogaci, bo kościoły, klasztory były fundacją wielkich rodów. Ilość tych kościołów, klasztorów świadczy o bogactwie miasta w dawnych czasach.
1: No to przejdźmy sobie do tych tytułów filmowych, które były kręcone tutaj w Przemyślu i w okolicach, bo tych tytułów, tak jak pan powiedział na początku, jest całkiem sporo. To są filmy, to są seriale. Wspomniał pan o Dziewczynach z Lwowa, to jest serial akurat. Ale co jeszcze? No na pewno Watacha.
8: Watacha, tak. Jeden z odcinków muzeum był kręcony.
1: Tak, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej.
8: Tak, tam była jedna konferencja na temat przestępczości transgranicznej. To tak w jednym z odcinków. Co jeszcze? No jeden z najstarszych, najwcześniejszych filmów to Skrzydła. Na podstawie takiej powieści Tadeusza Konwickiego Zwierzę, Człeko, Upiór z lat 60. To krótka etiuda filmowa. Później mamy też na przykład Pasję Różewicza dotyczącą historii czy biografii Edwarda Dębowskiego.
1: To chodzi o tą pasję z 1977 roku.
8: Tak, 6 czy 7.
1: No, jakoś tak.
8: Tak, lata 70. Lata 70. Tak, nie pasję
1: Mela Gibsona,
8: tylko pasja właśnie. No jest to syn senatora, a ma takie poglądy jak na tamte czasy, bardzo, bardzo takie postępowe. Tak? Uważa, że podział na stany już powinien nie istnieć, tak? Równość między chłopami a szlachtą czy magnaterią. To od czasy powstania krakowskiego, 1846 rok. I tutaj ta historia Różewicza właśnie tego człowieka bardzo, bardzo zainteresowała. No jest też taki ciekawy wątek. Sam Różewicz w jednym z wywiadów określił, że mało go, za przeproszeniem, szlag nie trafił, jak kręcili scenę przemarszu wojsk, tak? I wszystko jest fajnie ustawione, światła, kamery. No on patrzy, a bagnety się kiwają. Okazało się, że żeby sobie statyści, 200 statystów nie zrobiło krzywdy, to te bagnety zrobiło z takiej utwardzonej gumy. No a jak to wszystko szło równym krokiem, to ta guma do tego kroku marszowego zaczęła się kiwać. Także no, problem z montażystką mieli, bo zamiast światło, ustawienia, no to patrzyli się na sceny, bagnety się kiwają, nie kiwają i tylko te fragmenty do filmu wycinali. Także no, takie historie też są ciekawe.
1: To ciekawe. Tak, patrzę na tą listę jeszcze, co tu jeszcze było kręcone. No to Kronika Wypadków Miłosnych Andrzeja Wajdy.
8: Tak, no tu już taki troszeczkę przypadek, bo Po Człowieku z Marmuru no, miał zakaz, tak, filmów politycznych. No, mimo, że do Wilna jeździły polskie ekipy, no on dostał karę taką, że nigdzie za granicę nie może wyjechać.
1: Czyli taki wilczy bilet.
8: Taki wilczy bilet chwilowy dostał. No to jedyne miejsce, gdzie mógł zrobić to właśnie Przemyśl. Zagrał Wilno. No nie tylko Przemyśl, no to też są takie fajne. To też pokazuje technikę filmową. Na ulicy Katedralnej jest taka scena, jak Witek z Aliną rozmawiają przed szkołą rabinistyczną, otwarte okno. I tam też o miłości mówią. No i czym zdenerwowali tego rabina uczącego młodych uczniów żydowskich. I z takim ostentacyjnym ruchem zamyka to okno. No i tak, scena na ulicy była kręcona w Przemyślu, natomiast wnętrze tej szkoły rabinistycznej już w Lublinie.
1: No proszę.
8: Ale jeden ze statystów, który uczestniczył w tamtych czasach w jakichś tam scenach, mówi, że ten film oglądał kilkanaście razy, a z zaskoczeniem się dowiedział, bo był przekonany, mimo że mieszkaniec Przemyśla, że ta scena wewnętrzna to była również wewnątrz Przemyślu kręca.
1: To jest magia kina właśnie.
8: To jest właśnie taka magia kina.
1: No właśnie, filmowcy nieraz potrafią to ukryć w bardzo fajny sposób, że tego w ogóle nie da się odwrócić.
8: No, ciekawostką jest też taką, że mama mistrza Wajdy była Przemyślanką.
1: O, to tego nie wiedziałem. Tak. To jest w ogóle z tych rejonów, tak?
8: Tu tak, w ogóle z Przemyśla. Przemyśla, tak. W Przemyślu ukończyła konserwatorium nauczycielskie i dostała pracę w Bubrce pod Krosnem. Tam poznała swojego przyszłego męża. Ślub też odbył się w Przemyślu.
1: No proszę. No dobrze. To przejdźmy teraz do kolejnych tytułów filmowych. Mamy też film Daleko od siebie na tej liście filmowej.
8: Tak, to z Żebrowskim. No jest to taka historia w zasadzie małego chłopca i jego ojca, który się dowiaduje po 8 latach, że jest jego ojcem. Też dość fajne sceny. W Przemyślu to takie bardziej końcowe już, jak ten chłopak uciekł, nie mógł się dogadać ze swoim ojcem po tragicznej śmierci matki. I tu w Przemyślu ojciec tego Michałka szuka go po mieście. To też taki film, ja to zawsze mówię, o dorastaniu mężczyzny do ojcostwa. Tak.
1: Okej. Okay. No dobra. Na liście mamy jeszcze kilka tytułów. Tutaj widzę W kryjówce milczenia z 96 roku. Potem mamy Proste pragnienia z 2011. No i stosunkowo nowe, czyli Żużel z 2016 i Ułaskawienie z 2018 roku. One są we fragmentach oczywiście kręcone w Przemyślu, nie w całości. Czy któryś z tych tytułów jest kręcony?
8: To znaczy tak.
1: Znaczy był kręcony w całości w Przemyślu.
8: Tytuł W kryjówce...
1: Kryjówce milczenia.
8: Kryjówce milczenia to jest film o historii, która wydarzyła się w Przemyślu. Produkcja amerykańska, ale Amerykanie uznali, że najlepszym miejscem udającym Przemyśl będą Czechy i okolice Pragi.
1: Gdzie tu logika?
8: Tak im było wygodniej. Okay. Jest to piękna historia o Stefanii Podgórskiej, która, no jej matka została zabrana na robotę i została z kilkuletnią siostrą i przechowywała na strychu 13 Żydów w czasie wojny. Także nie będę opowiadał, bo to jest historia piękna, z pięknym happy endem. Natomiast no nie wszystkie te, oczywiście ta historia została spisana przez panią Podgórską w pamiętnikach wydanych w formie książkowej w Stanach Zjednoczonych i przez amerykańską produkcję, amerykańskie produkcje filmowe nakręcona. Tak jak mówię, Przemyśl najlepiej im pasował w Czechach niż w Przemyślu. To jest znowu taka odwrotna. My udajemy Lwów, Wilno, Kraków, tak?
1: Kraków nawet, tak?
8: No to, bo to pasja, tak? Bo się dzieje. Pasja Różewicza, więc tutaj i Lwów, Kraków, więc te sceny tutaj były kręcone właśnie w Przemyślu. A Przemyśl, no to trzeba gdzieś jechać za granicę, żeby fajnie wyszedł.
1: Okej. No dobra, a Żużel i Ułaskawienie, bo to są nowsze produkcje?
8: Nowsze. Żużel to podobno, nie oglądałem, szczerze mówiąc, tego filmu, ale w opiniach jest taki nieudany. On dość długo był nie tyle kręcony, co montowany. Pani reżyser, tak zmieniała się jej koncepcja. Nie jest to taki film typowo o żużlu, co o pewnych rozterkach i namiętnościach zawodników, tak? Ale no, opinię ma dość i widzów, i krytyki dość taką słabą.
1: No, tam
8: słabą.
1: Nie ma zbyt dużych not, rzeczywiście, tak. A Ułaskawienie?
8: A Ułaskawienie to jest bardzo fajny film Jana Jakubakowskiego. To jest taki poświęcony tak naprawdę jego wujkowi, tak? I dziadkom. To jest historia prawdziwa jego wujka, odrowąża, żołnierza Armii Krajowej, zabitego przez UB. I to jest historia tak naprawdę jego dziadków, bo i UB, i NKWD, i różne instytucje co chwilę rozkopywały ten grób, sprawdzając, czy ten wróg narodu rzeczywiście został zabity. No, pozostawiając jego rodziców, mieli go ten grób ponownie zakopać. Ta matka, czyli babcia Jakuba Kolskiego, już nie wytrzymała psychicznie. Tam zaatakowała jednego z urzędników, za co poszła do więzienia. No i później postanawiają te rodzice, że te zwłoki z trumną zawiozą do klasztoru, w którym ich starszy syn jest zakonnikiem. I cała historia tej podróży. Film świetny, bo tak naprawdę mało dialogów, a o wszystkim mówią gesty aktorów. Cudowne gesty. Naprawdę piękny film. Warto go obejrzeć.
1: Eska Przemyśl News. Jeżeli odpaliliście właśnie Eskę, to dobrze trafiliście, bo zaczynamy właśnie kolejny magazyn lokalny reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia. Tomasz Widak, zapraszam.
2: Eska Przemyśl.
1: Diagnoza choroby nowotworowej często oznacza dla pacjenta nie tylko strach, ale też mnóstwo pytań i niepewności, co zrobić dalej. Od 2011 roku te problemy rozwiązuje Stowarzyszenie Sanitas, które pomaga chorym i ich rodzinom, wskazując drogę do specjalistów, oferując wsparcie psychologiczne i finansowe oraz organizując akcje
5: profilaktyczne. Ważną częścią działalności stowarzyszenia są również badania przesiewowe i edukacja, które mają zwiększyć świadomość i sprzyjać wczesnemu wykrywaniu chorób nowotworowych, o działalności Sanitas, potrzebach pacjentów i o tym, jak można skorzystać z oferowanej pomocy. Rozmawiam dziś z Magdaleną Malisz ze Stowarzyszenia Onkologicznego Sanitas. Posłuchajcie. Zacznijmy od początku, czyli od tego, kiedy i w jakich okolicznościach powstało Przemyskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Osób Chorych Onkologicznie Sanitas.
9: Sanitas powstał w 2011 roku z bardzo osobistego doświadczenia jednej z założycielek, Anny Nowakowskiej, która zachorowała na chorobę nowotworową i właśnie podczas własnej choroby zorientowała się i widziała, czego jej brakuje. Dzięki temu powstała idea powstania Stowarzyszenia Sanitas, czyli na brakach, które doświadczyła podczas choroby, wykuła na swoim cierpieniu Stowarzyszenie.
5: Czyli to Sanitas było takim impulsem do stworzenia właśnie tego stowarzyszenia. Okej, okay. Jak wyglądały pierwsze miesiące i lata działalności Sanitas? Czy od początku wiedzieliście, w jakim kierunku chcecie rozwijać to stowarzyszenie?
9: Od początku ideą i do dzisiaj zawsze był i będzie pacjent, który po usłyszeniu diagnozy często zostaje z ogromną liczbą pytań. Co dalej? Gdzie mam iść? Co zrobić? Gdzie się zgłosić? Jakie badania mam zrobić? Jak się do tego ustosunkować? I my staliśmy się takim drogowskazem dla pacjenta, przygotowując materiały, rozmawiając z pacjentami, organizując różne spotkania, warsztaty. Tak się zaczęło. I tak jest do dzisiaj, ale rozszerzamy oczywiście swoje działania.
5: Jak na przestrzeni lat zmieniały się problemy i potrzeby osób, które zgłaszają się do Was, do Waszego stowarzyszenia?
9: Myślę, że tutaj jest zawsze ten jeden podstawowy temat i problem, czyli zagubienie pacjenta. Pacjent każdy, czy dorosły, czy dziecko, po usłyszeniu diagnozy onkologicznej jest zagubiony, więc to się nie zmienia. To nigdy się nie zmieni, więc my na przestrzeni lat będziemy i staramy się to robić w ten sposób, żeby każdy pacjent znalazł odpowiedź na swoje pytania. Czyli jak zadzwoni albo zgłosi się do nas pacjent, chcemy mu pomóc, chcemy mu powiedzieć, w jaki sposób ma kierować swoje działania, czyli zrobić badania, nie panikować, oczywiście nie zgłaszać się do doktora Google. Czyli
5: no tak, no bo to niestety jest dzisiaj bardzo częsty wybór.
9: To jest tragiczny wybór, ponieważ w internecie często gęsto dane tematy są poruszane przez laików, osoby, które w ogóle na ten temat nie mają.
5: No i bardzo ogólnie, a każdy przypadek trzeba jednak rozpatrywać indywidualnie.
9: Dokładnie tak. I my staramy się ludzi nauczyć czegoś innego, pacjentów, dzieci, młodzież, żeby korzystali jednak z tego doświadczenia lekarzy, specjalistów.
5: A czy pamięta Pani moment, w którym poczuliście, że Sanitas stał się takim ważnym miejscem dla pacjentów onkologicznych i ich rodzin tutaj w Przemyślu i okolicach?
9: Myślę, że chyba najważniejszym były to akcje badań przesiewowych, bo takowe robimy i była taka sytuacja kilka lat temu, nie umiem powiedzieć, czy to był sam początek, czy to było kilka lat później, może 5 lat już działania, był pacjent, który zrobił sobie badania przesiewowe i wykryto u niego chorobę nowotworową z Przemyśla, mieszkanie z Przemyśla. I to było wczesne wykrycie.
5: No, czyli jeszcze da się coś
9: tak,
5: podziałać.
9: Tak, dokładnie. I w tym momencie ja osobiście myślę, że każda z nas, nasza pani prezes, każda wolontariuszka myśli w taki sam sposób, że przez takie badania ratujemy życie. To jest, nawet jeżeli jest to jedna osoba, to jest uratowane życie. I to chyba jest najważniejsze, co nam przyświeca. Czyli badania przesiewowe i wczesne wykrycie, które daje szansę na wyleczenie.
5: Jak wygląda dziś działalność Sanitas? Z jakimi problemami najczęściej przychodzą do Was pacjenci?
9: Oj,
5: tych problemów jest pewnie dużo, nie?
9: Och, jest masa. Największym problemem to jest, co ze sobą ma zrobić taki pacjent? Do kogo pójść?
5: No właśnie, bo to jest dla niego nowa sytuacja.
9: Tak, i umówmy się, osoba chora na raka, nie tylko ona choruje, choruje też i cała rodzina. Czyli pacjent przychodzi, a za nim jest sznur tych, którzy go kochają, czyli matka, ojciec, brat, żona, kuzyn, dziewczyna. I te osoby przychodzą, rozkładają ręce i błagają o pomoc. Musi być pomoc psychologiczna, musi być rozmowa. I my jako stowarzyszenie nie lubimy stwierdzenia w rozmowie z takim pacjentem: wiem, co czujesz. Oczywiście te osoby, które doświadczyły choroby nowotworowej, mogą tak powiedzieć. My natomiast nie. my możemy powiedzieć, dobrze, zrobimy coś razem, poszukajmy. Nie, że poszukaj sobie, tylko może coś poszukamy razem. Może znajdziemy jakiś instytut, może jakąś klinikę, bo my nie leczymy. Absolutnie nie jesteśmy lekarzami. My pomagamy znaleźć drogę do wyleczenia.
1: Czyli można powiedzieć, że oferujecie wsparcie takie bardziej psychologiczne.
9: Nie tylko, i finansowe również.
1: Finansowe również?
9: Okay. Tak, oczywiście. Jeżeli mamy pacjenta, który ma sytuację trudną, a weryfikujemy takie sytuacje, taki pacjent potrzebuje środków na dojazd na przykład do Warszawy. Wiemy wszyscy, jakie są teraz ceny i wspieramy takich pacjentów. Tacy pacjenci otrzymują, albo kupujemy bilet, albo dostaje pomoc finansową. Bardziej jest to bilet, bo wiadomo, jesteśmy OPP, tak zwane, czyli jesteśmy non-profit instytucją pozarządową i kupujemy bilet, ta osoba dojeżdża do miejsca i z powrotem wraca, albo zakupujemy, albo wykupujemy miejsce w hotelu, ta osoba sobie może przeczekać na diagnozę, na przykład refundujemy leki, zwracamy na przykład za leki, ale to wszystko jest w granicach prawa i możliwości naszego statusu, ponieważ mamy swój status i musimy się go trzymać, bo wiadomo, zawsze ktoś się do czegoś przyczepi, więc musimy zgodnie z prawem działać tak, jak należy. Na przykład pomoc psychologiczna. Jeżeli dana osoba, nie stać tej osoby na spotkanie z panią psycholog, no to my refundujemy to spotkanie. Na przykład refundujemy badania, jak są prywatne. Więc tak to wygląda.
1: Diagnoza nowotworowa często całkowicie zmienia życie człowieka. Z jakimi emocjami pacjenci najczęściej mierzą się na początku tej drogi? No bo to jest dla nich
9: strach. To jest strach, to jest przerażenie, co ze mną będzie, pytania, mnóstwo pytań, co ze mną będzie, co ja zrobię, czy przeżyję, czy mi się uda wygrać, czy będę cierpiał, czy nie będę cierpiał. Także ci pacjenci są rozstrojeni całkowicie. Mężczyźni podchodzą do tego zupełnie inaczej niż kobiety. Kobiety otwarcie bardziej mówią na ten temat, mężczyźni cierpią w środku. To jest ten dla nas ogromny zgryz, ponieważ nawet w kontrolnych badaniach jakichś przysiewowych mamy problem, ponieważ mężczyzna zawsze pokazuje, że jest silny, a w tym przypadku nie musi być silny. Musi powiedzieć głośno, tak, jest mi trudno, jest mi ciężko, potrzebuję pomocy. Dlatego każdy pacjent, który styka się z chorobą nowotworową, potrzebuje wsparcia nie tylko nas, ale rodziny, przyjaciół.
1: Ale myślę, że też pomocne jest wsparcie innych osób chorych.
9: To są integracje, to jest zupełnie odrębny temat. Mhm. My to dzielimy, rozdzielamy to na inne płaszczyzny, dlatego że w momencie, kiedy osoba jest w gabinecie i słyszy diagnozę, nie leci od razu do drugiej osoby chorej.
1: To wiadomo, ale no na późniejszym etapie.
9: A na
1: oczywiście.
9: Późniejszym etapie jak najbardziej. Jeżeli chodzi o integrowanie, my robimy takie akcje, podczas których spotykają się osoby dotknięte chorobami nowotworowymi w trakcie leczenia, po leczeniu, dzieją się cuda, te osoby odzyskują siły, wiarę, uśmiechają, ich oczy się śmieją, bo wiedzą o tym, pomimo tego cierpienia, które mają, że nie są sami osamotnieni w tej chorobie, którą mają.
1: Czyli można powiedzieć, że Sanitas jest takim miejscem, w którym można porozmawiać, można spotkać drugiego człowieka, no i na chwilę oderwać się od tej codzienności, od tej choroby. To co powiedziałaby Pani osobie, która właśnie usłyszała diagnozę i nie wie jeszcze, gdzie szukać pomocy, gdzie szukać wsparcia?
9: Wie Pan co, przez te wszystkie lata spotkałam tak wiele osób, sama choruję na nowotwór, spotkałam tak wiele osób, widzę tak wiele twarzy i często, powiem Panu tak szczerze, z całego serca, życząc każdemu jak najlepiej, nie wiem, co bym powiedziała, bo każdy człowiek potrzebuje innego słowa. Jeden człowiek potrzebuje zapytać, czego potrzebujesz, tak? Drugi, jak mogę Ci pomóc? Trzeci, może pójdziemy na kawę i pogadamy sobie, tak? Mhm. Albo chodź na spacer, powiesz mi, co Cię gryzie. A czasami wystarczy kogoś przytulić, ta osoba się rozpłacze i wtedy wyrzuci z siebie wszystko. I wtedy powie, boję się może, a jak przegram, a jak umrę,
1: no
9: bo
1: właśnie.
9: My wszyscy myślimy, że choroba nowotworowa to jest coś na kartce papieru, bo tak jest. Zdrowe osoby nigdy tego nie zrozumieją. Co to znaczy choroba nowotworowa i usłyszeć niestety wyrok, tak? ale to nie musi być wyrok. To może być właśnie wygrana, że pokazuje nam, że mamy tyle siły, że możemy zwalczyć tą chorobę. A nawet jeżeli nam się to nie uda, to podczas tej ciężkiej drogi pokażemy innym, że można walczyć do końca.
1: Sanitas współpracuje z różnymi podmiotami, z różnymi stowarzyszeniami, z różnymi instytucjami, bo współpracujecie nie tylko z Europa Donna Przemyśl, ale również z Przemyskim Szpitalem, chyba tak?
9: Oj tak, my współpracujemy z klinikami, szpitalami, ośrodkami specjalnymi, z domami dziecka, z domami samotnych matek, bo w takich instytucjach też znajdują się osoby dotknięte chorobami nowotworowymi, z przychodniami. Także nasza współpraca polega na tym, że organizujemy wspólnie badania przesiewowe dla chorych, dla zdrowych ludzi, żeby przesiać te osoby, tak nieładnie mówiąc, i oddzielić te osoby, które są zdrowe i dać im tą nadzieję, super, jest świetnie, badaj się, nauczyć ich profilaktyki, słuchaj, jak się kontrolujesz i wiesz o tym, że jest wszystko w porządku, a innym dać możliwość znalezienia, oczywiście nie znalezienia, ja bym nie chciała, żeby każdy znalazł u siebie jakąś tam chorobę, ale jeżeli już znajdzie tą chorobę, żeby miał

0: bardzo często białe soboty. Jest ogromne zainteresowanie. Jak my wykonujemy listę do przyjęć, na przykład jest 150 osób, to zgłaszających się jest na przykład hipotetycznie 200. A my mamy tylko 150, bo są lekarze, którzy mogą przebadać tylko 100 albo 150 osób.
1: Wielokrotnie na Wesce nagłaśnialiśmy też te akcje Biała Sobota, Różowa chyba, nie Różowa.
0: Tak, Białe Soboty i Bajkowe Soboty.
1: Tak, Bajkowe Soboty.
0: Niebieskie.
1: Niebieskie Soboty.
0: Są bardzo dużo jest tego, organizuje masa takich spotkań.
1: Współpracujecie z placówką w Rzeszowie, a tutaj z Przemyślem jakie akcje robicie ze szpitalem?
0: Takie same. W każdym szpitalu robimy takie same akcje. To są Białe Soboty zazwyczaj, podczas których robimy badania przesiewowe. Są to badania dla mężczyzn, dla kobiet w Sanoku, w Brzozowie, w Rzeszowie, w Przemyślu. Teraz zbliża się Movember w Przemyskim Szpitalu, więc będziemy robić dla mężczyzn również badania przesiewowe.
1: W listopadzie?
0: W listopadzie.
1: Mhm. Tak. Dobra, a to właśnie miałem zapytać o te miesiące. W jakich miesiącach najczęściej robicie te akcje?
0: No jest odgórnie już.
1: Listopad to jest jeden miesiąc.
0: Jest to miesiąc dla mężczyzn zabukowany jakby, ale my nie ograniczamy się do tylko i wyłącznie do tego miesiąca. Robimy badania częściej. Mhm. Teraz nawet nasza pani prezes wymyśliła bardzo fajne spotkania w barberze, czyli w gabinetach barbera. Są badania przesiewowe, czyli mamy testy specjalne, bezpłatne PSA, czyli pobieramy krew z palca, sprawdzamy, czy jest tam podwyższony, czy zaznaczony jest, że jest podwyższony ten PSA i wtedy kierujemy takiego pacjenta, proszę pana, ma pan nie bardzo ten wynik, już widać, że coś tam się dzieje, proszę skontrolować, pójść do lekarza rodzinnego, wziąć sobie skierowanie, albo pójść bezpośrednio już do onkologa albo urologa i zrobić sobie pełny panel badania urologicznego.
1: Ale to jest dobry pomysł z tymi punktami u barbera, bo mężczyźni chyba jednak rzadziej się badają niż kobiety. Kobiety są chyba jednak bardziej świadome, tak mi się wydaje.
0: Oczywiście nie.
1: Mówię kobiety to z bólem serca, jako mężczyzna.
0: Kobiety są bardziej odważne w kwestii zdrowia. Mężczyźni nie, dlatego że mężczyzna jest postrzegany jako silny, ten męski i on nie może chorować. Więc pójście do barbera to jest pójście do mężczyzn, wyciągnięcie do nich ręki, żeby oni wiedzieli, a tu cię znalazłem, tu sobie zrobisz, nie chcesz przyjść, to my, nie, przyszła góra do Mahometa, nie przyszedł Mahomet do góry, to góra do Mahometa, takiej zasadzie. Więc w ten sposób próbujemy, na wszystkie sposoby. Tak samo robimy spotkania w szkołach, czyli już uczymy od najmłodszych. W jaki sposób chłopcy, dziewczynki, bo to już nie będę mówić młodzi mężczyźni, bo jeżeli są to szkoły licealne, czy tam 7-8 klasa szkoły podstawowej, to są dzieci. Więc już chcemy, żeby oni od najmłodszych lat wiedzieli. Bo wiemy o tym, że w tej chwili rodzice, nie ubliżając absolutnie żadnemu rodzicowi, bo wiemy o tym, że każdy rodzic kocha swoje dziecko, ale w tej chwili żyjemy w takich czasach, kiedy jest taka gonitwa za pracą i za pieniądzem, że gdzieś to ucieka, przemyka niektórym rodzicom między palcami, więc uczymy dzieci my, w jaki sposób mogą zadbać o siebie, a przy okazji też powiedzieć swojej mamie albo tacie, słuchaj, było u nas Stowarzyszenie Sanitas i mówili nam o tym, że trzeba robić takie, takie badania. A może się zbadacie przy okazji? Temu też służą nasze akcje bajkowe soboty, niedziele. Czyli badają się całe rodziny. W momencie, kiedy bawi się dziecko, bada się mama i tata. Wtedy, kiedy rodzice są gdzieś tam na korytarzu, bada się dziecko, tak? Albo w nagrodę za to, że zrobisz sobie badania, będziemy się później bawić, jest wielkie, piękne miasteczko odmuchane i dzieci się później bawią. Więc to są takie chwyty zachęcające do badań, ale też nie chcemy straszyć chorobami nowotworowymi, bo to nie chodzi o to, żeby kogoś nastraszyć, jak się nie będziesz badać, to zachorujesz na raka i tak dalej. Nie, nie, nie. Nie demonizujmy. Chodzi o to, żeby była świadomość. Świadomość badania, samobadania, nie tylko latanie do szpitala na badania, tylko można się samemu badać i sprawdzać swoje ciało, tak?
1: Powiedzieliśmy o współpracy z innymi podmiotami, no to zapytam o wolontariuszy. Czy można do Was dołączyć, do Stowarzyszenia Sanitas? A jeżeli tak, to jak to można zrobić? Czy trzeba mieć specjalistyczną wiedzę albo, nie wiem, doświadczenie w pracy z osobami chorymi?
0: Jeżeli chodzi o rolę wolontariuszy, bez wolontariuszy Sanitas w ogóle by nie istniał. Zresztą żadna fundacja, stowarzyszenie nie mogłoby istnieć, ponieważ robią wszystko to, czego nie zrobi jedna osoba, tak? Im więcej rąk na pokładzie, tym więcej zrobionych rzeczy. Więc wolontariusz nie jest tylko osobą, która przyjdzie i da paczkę. Absolutnie tak nie jest. To jest osoba, która

0: ma samochód, przywiezie coś albo coś zorganizuje. Jeden potrafi rozmawiać z pacjentami, drugi potrafi, ma kontakty z firmami, trzeci potrafi malować, czwarty potrafi pakować. To wszystko łączymy w jedną całość i powstaje nam piękny jeden wolontariat. A kto może zostać wolontariuszem? No nie trzeba być lekarzem, nie trzeba być, mieć specjalnego wykształcenia, nie trzeba być jakimś tam z zawodu, nie wiadomo, magistrem. Trzeba być człowiekiem. My stawiamy zawsze na człowieka, który ma w sobie empatię, który potrafi rozmawiać z drugim człowiekiem i poczuć to, co może postarać się, poczuć to, co może czuć druga osoba chora. Więc takich ludzi potrzebujemy.
1: Okej, to teraz zapytam jeszcze na koniec o przyszłość. Jakie są dziś największe wyzwania stojące przed Sanitas i czego najbardziej potrzebujecie, żeby móc jeszcze skuteczniej pomagać pacjentom, czy to z Przemyśla, czy w ogóle z Podkarpacia?
0: Nasze stowarzyszenie działa bardzo szeroko, czyli działamy już na całą Polskę. Przyszłość nasza, myślę, że się nie zmieni. Będziemy robić to, co robimy, natomiast bardzo nam zależy, żeby poszerzyć nasze działania o łączność z Ministerstwem Zdrowia. Czyli tak, już jesteśmy na tym etapie, mamy swoją rzeczniczkę Aleksandrę Rudnicką w Warszawie, która jest głosem naszych pacjentów, więc przypycha takie pomysły, które mamy i które ułatwią życie chorym, albo pacjentom, albo ludziom, którzy chcą się przebadać. Czyli musimy podzielić też ludzi na pewne grupy, czyli młodzież, dzieci, młodzież, starszych, bardzo starych osób, bo w momencie, kiedy przychodzi moment do badania i wiemy, że coś się dzieje, pacjent zderza się ze ścianą, bo kolejki są wydłużone, bo system nie pozwala, bo pierwszorazowy pacjent może przyjść za 4 czy 5 miesięcy. My musimy to zmienić, więc my jako stowarzyszenie próbujemy te rzeczy przepchać inaczej. Stąd mamy Aleksandrę Rutnicką, która rozmawia, spotyka się w ministerstwie. Pierwsze dyskutujemy na ten temat, w jaki sposób to w ogóle wszystko ma wyglądać. Potem ona próbuje to przepchnąć, tak jak było ze szczepionkami HPV, nasze dzieło, nie są refundowane, to znaczy są bezpłatne. Czyli dzieci od 9 roku życia w górę mogą się szczepić na szczepionki HPV. Mhm. Więc udało się. Przyszłość nasza, zaczęliśmy organizować wschód onkologii, o którym pewnie nie było głośno, ale będzie. Musimy na tej płaszczyźnie łączyć siły, czyli nie tylko samo stowarzyszenie, ale musimy połączyć nasze siły, moce z lekarzami, radiologami, pielęgniarkami, innymi medykami, ratownikami, żeby ułatwić drogę choremu, żeby chory wiedział, w jaki sposób może sam sobie pomóc i jak mogą jemu pomóc. Więc po to jest ten wschód onkologii, żeby tutaj w tym naszym regionie pacjenci wiedzieli, że jest taka możliwość, mogą mieć ośrodek, w którym się będą leczyć, bo wiemy o tym, że mamy szpital Brzozowski, wiemy o tym, że mamy szpital Przemyski, wiemy o tym, że mamy w Rzeszowie, ale pacjenci niektórzy tego nie wiedzą, bo biorąc
1: pod uwagę... Więc takie akcje są jak najbardziej potrzebne,
0: tak,
1: żeby zwiększyć ich świadomość.
0: Ale nam brakuje materiałów, bo pytał pan, jak wygląda nasza przyszłość, czego my potrzebujemy.
1: Tak.
0: Potrzebujemy rozgłosu, potrzebujemy głosu radia, telewizji, żeby wiedzieli o tym. Słuchajcie, jest takie stowarzyszenie Sanitas, które chce pomóc pacjentom.
1: Mam nadzieję, że tą audycją w Radiu SK Przemyśl przyczynimy się do tego w jakimś sposób.
0: Mam nadzieję. Potrzebujemy firm, które będą z nami rozmawiać, współpracować. Bo na przykład mamy broszurki, które chcemy drukować, bo chodzi o to, że przede wszystkim działamy, jeżeli chodzi w kierunku profilaktyki i edukacji, więc my musimy edukować. Kiedyś rozmawiałam z bardzo znaną osobą, nie mogę powiedzieć nazwiska, i powiedziałam właśnie na temat ulotek, naszych broszurek, profilaktyka, informatorów. Powiedziała mi coś takiego, no ale teraz każdy ma telefon, więc sobie znajdzie. No nieprawda, bo jak jedziemy na przykład do Bereski, nie obrażając oczywiście mieszkańców Bereski, albo gdzieś jeszcze głębiej w Bieszczady, są osoby, które nie mają pojęcia o tym, że istnieje fundacja, stowarzyszenie, czy coś, bo oni mają to w głębokim poważaniu, bo nie mają do tego dostępu. Nawet jeżeli mają jakiś tam internet, to sobie pooglądają filmiki na TikToku albo na Facebooku jakieś głupie filmiki. Ja nazywam głupie ze względu na to, że one nie przynoszą, nie wnoszą do życia nic, ale takie osoby, gdyby znalazły w ośrodku zdrowia albo w szkole, albo gdzieś, załóżmy, przy kościele, ulotkę, w której będzie napisane: słuchaj, badaj się, przyjdź, zrób, albo profilaktyka, co zrobić, żeby nie zachorować, a jak zachorujesz, co dalej zrobić. Czyli tak jak mówiłam na początku, ten drogowskaz. Czyli zachorowałem, no to mam tu, kierunek taki i taki, mogę zadzwonić tu i tu, pójść do tego i tego, mogę pojechać tam i tam, ośrodki, które są, to wszystko jest właśnie w tych naszych broszurkach, ale my musimy mieć na to środki, ewentualnie firmę, która nam pomoże wydrukować takie ulotki, broszurki, książki, bo mamy tego masę. To jest właśnie ta pomoc, której potrzebujemy i nasza przyszłość.
1: Więc zachęcamy do wsparcia Fundacji Sanitas, Stowarzyszenia Sanitas, a można to zrobić poprzez 1,5% na przykład przy rozliczeniach?
0: Jak najbardziej. Przez 1,5% jest na stronie internetowej www.sanitassanok.pl, ewentualnie na Facebooku jesteśmy jako Stowarzyszenie Sanitas. Zresztą samo hasło, jak wpisze się w Google, Sanitas Sanok, od razu wyskakujemy, więc tam są pełna informacja dotycząca tego, co robimy, jak robimy, jest pełna gama zdjęć, informacji, filmów, bo organizujemy mnóstwo akcji, na przykład mamy akcję Piękna w chorobie, o której na pewno, bo wiele razy Radio SK informowało naszych słuchaczy, waszych słuchaczy i naszych słuchaczy, przesyłka od serca i oczywiście nasza sztandarowa akcja Mikołajkowa Niezapominajka, to jest najpiękniejsza, uważam, akcja whatever. Nie ma takiej i nigdy nie będzie. Chcę o niej powiedzieć i powiem. To jest dzień, w którym przychodzimy do pacjentów nie tylko z paczkami. Przychodzimy, żeby usiąść, złapać kogoś za rękę, popatrzeć mu w oczy. Czasami jest tak, że się tylko pacjent przytuli i nie trzeba nic mówić. Bo ja osobiście uważam, że każde łóżko szpitalne, jak chodzimy, to jest takie małe Betlejem w tym okresie świątecznym. I w momencie, kiedy przychodzę do takiego pacjenta, ja czy moje koleżanki, nie wiemy, w jaki sposób pocieszyć, ale wiemy o tym, że przez całą akcję Świętego Mikołaja tworzymy albo nie tworzymy. Staramy się zrobić takie wrażenie, że każdy dorosły pacjent staje się dzieckiem. Czyli przychodzi Mikołaj i spełnia jego najmniejsze albo największe marzenia. Są to ludzie, do których nigdy nie przyszedł Mikołaj, bo są starsze osoby, które nawet nigdy w takie rzeczy się nie bawiły, prawda? Bo na wsiach informacja, że przyszedł Święty Mikołaj, to się sobie pukali w głowę. Jaki Święty Mikołaj, prawda? Twardo stąpają po ziemi. A tu przychodzi Mikołaj, nie tylko ta paczka, która ma tam jakieś prezenty, ale przychodzi ktoś, kto o nim pamięta. I wracam do początku. Czyli jesteśmy fundacją Człowieka dla Człowieka, czyli Sanitas równa się człowiek i chcemy się tego trzymać.
1: Zachęcamy zatem do odwiedzenia waszej strony internetowej, waszych social mediów. Bardzo dziękuję za rozmowę i za wizytę w studiu.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy.
2: SK Przemyśl.
1: Oszuści nieustannie wymyślają nowe sposoby, aby wyłudzić pieniądze, wykorzystując zaufanie i emocje swoich ofiar. Działają w zasadzie wszędzie, także i u nas w powiecie przemyskim, a wśród najczęstszych metod są oszustwa na wnuczka oraz na pracownika banku i policjanta, podczas których przestępcy próbują przekonać rozmówcę do przekazania pieniędzy lub kosztowności. O tym, jak rozpoznać takie zagrożenie i nie dać się oszukać, mówi Karolina Kowalik z Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu.
3: W przypadku metody na pracownika banku, rozmówca podający się za pracownika banku informuje ofiarę, że z jej konta skradziono pieniądze. Następnie do pokrzywdzonego telefonuje rzekomy policjant, który potwierdza fakt defraudacji pieniędzy z rachunku bankowego oraz przestrzega, że może dojść również do kradzieży mieszkaniowej. W celu ochrony przechowywanych w domu kosztowności i gotówki poleca albo przekazanie ich osobie, która się po nie zgłosi, albo na przykład wyrzucenie przez okno lub pozostawienie we wskazanym koszu na śmieci. Oszuści dzwonią do osób postronnych i wymyślają także inne historie, a w ten sposób grają na emocjach ludzkich. Ich działania są bardzo dynamiczne, rozmówca nie ma czasu na skontaktowanie się z rodziną i sprawdzenie takiej informacji. Apelujemy o zachowanie rozsądku i ostrożności w kontaktach z osobami obcymi, szczególnie takimi, które namawiają nas do wypłacenia i przekazania pieniędzy. Pamiętajmy, że przez telefon każdy może być wnuczkiem, policjantem, urzędnikiem, synem znajomego. Dlatego należy zachować ostrożność i kierować się ograniczonym zaufaniem wobec rozmówców podających się za bliskich, potrzebujących wsparcia finansowego lub innych osób, które zapewniają o chęci ochrony naszych oszczędności. Nie należy także wpuszczać do domu nieznajomych i przekazywać im pieniędzy.
1: A jak to wygląda w przypadku metody na wnuczka?
3: W przypadku przypadku metody na wnuczka do pokrzywdzonego dzwoni osoba przedstawiająca się za wnuczka lub innego członka rodziny, który pilnie potrzebuje pomocy finansowej. Rozmowa zawsze prowadzona jest w taki sposób, by ofiara sama podała imię, np. wnuczka czy siostrzeńca. Później następuje wypytywanie o zgromadzone oszczędności i opowiadanie nieprawdziwych historii o przeznaczeniu pieniędzy. Jednocześnie pada zapewnienie o szybkim zwrocie długu. Oczywiście będący w potrzebie członek rodziny nigdy nie może odebrać pożyczki osobiście, bo właśnie załatwia ważną sprawę, ale ma znajomego, który się po nią chętnie zgłosi. Pokrzywdzeni dowiadują się o tym, że zostali oszukani w momencie, gdy dochodzi do rozmowy z prawdziwym członkiem rodziny, który o pożyczce nic nie wie.
2: SK Przemyśl.
1: W Przemyślu trwają przygotowania do budowy kolejnych tras rowerowych, które mają przebiegać wzdłuż Sanu, zarówno po jego prawym, jak i lewym brzegu. Kiedy dokładnie mogłyby rozpocząć się prace i jaką długość będą miały poszczególne odcinki? O to podpytałem Beatę Bielecką z Urzędu Miejskiego w Przemyślu. Posłuchajcie.
4: Te ścieżki rowerowe planowane są w ramach dużego projektu turystycznego, który zaplanowaliśmy w ramach realizacji instrumentu, jakim są zintegrowane inwestycje terytorialne, które są dedykowane miejskim obszarom funkcjonalnym. Planujemy tutaj taki duży projekt partnerski ze wszystkimi naszymi partnerami, którzy tworzą miejski obszar funkcjonalny i w ramach tego projektu jednym z elementów jest właśnie budowa ścieżek rowerowych. Te ścieżki rowerowe stanowią uzupełnienie sieci infrastruktury rowerowej na terenie miasta Przemyśla, uzupełnienie ścieżek, które powstały w ramach projektu Green Velo i będzie to prawostronna ścieżka rowerowa. Tą prawostronną ścieżkę rowerową podzieliliśmy na 4 odcinki. Odcinek pierwszy ma szerokości 2,5 metra, który biegnie prawym wybrzeżem Sanu od hotelu Akademia do mostu kolejowego. Kolejny odcinek już szerokości 3,5 metra, to będzie od mostu kolejowego koroną wału rzecznego do ronda ofiar Wołynia. Odcinek trzeci to jest ścieżka o szerokości 2 metry od ronda ofiar Wołynia koroną wału ziemnego do wału fortecznego na Wilczu i tutaj będzie również budowa oświetlenia w ramach tego odcinka. I odcinek czwarty to już jest ścieżka o szerokości 2 metry biegnąca przy wałach fortecznych Fortu Szaniec Wilcze do drogi gminnej o długości 950 metrów, również z częściowym oświetleniem, uzupełnieniem tego istniejącego oświetlenia. Natomiast dodam jeszcze, że lewostronna ścieżka to jest ścieżka na odcinku od kapliczki przy osiedlu Kmiecie do przepławki na Sanie w Ostrowie.
2: Muzyką się żyje. Wszystko, czego chciałem, to tytuł nowej płyty Mroza. Album jest dostępny od kilku dni i może być niezłą odtrutką na jesienne smętne wieczory. To bardzo energetyczna płyta, bo i sam Mrozu czuję, że jest teraz muzycznie i życiowo we właściwym miejscu.
5: Ja rozpoczynam pewien nowy etap, taki bardzo szczęśliwy i spełniony w moim życiu, bo wszystko się świetnie układa od paru lat. Coraz więcej osób przychodzi na moje koncerty. Poprzednia trasa halowa się wyprzedała, ta też za chwilę się już wyprzeda, ostatnie bilety już tylko zostały, prawdopodobnie chyba tylko na Tauron Arenie w Krakowie.
2: Trasa Mroza startuje 2 października w łódzkiej Atlas Arenie, potem kolejne koncerty w Warszawie, Wrocławiu, Trójmieście i wspomnianym Krakowie. A nową płytę promowały takie single jak Pół na Pół czy Odpowiedni Moment w duecie z Zalią. Ta artystka przyznała w eskowym studiu, że bardzo dobrze im się współpracowało.
6: Mamy wspólny flow, że się szanujemy artystycznie. Chociażby tak miałam z Mrozem, że gdzieś tam ja bardzo chciałam mieć numer z Łukaszem. On się do mnie odezwał, ja bardzo lubię jego muzykę, on lubi mój głos, więc to jakoś się tak fajnie zespoiło.
2: Na nowej płycie Mroza jest też wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom. Jest już piosenka i teledysk. Równo miesiąc przed tegoroczną Eurowizją Junior poznaliśmy klip do polskiej propozycji. W tym roku, w tym konkursie reprezentować nas będzie 13-letni Wiktor Sas, który wykona piosenkę Gravity. W teledysku Wiktor unosi się nad ziemią na przekór grawitacji. Singiel Gravity współtworzyli m.in. Lambery i Trips. Duże doświadczenie w tworzeniu konkursowych hitów ma szczególnie Lambery, która w 2018 stworzyła piosenkę dla Roxy Węgiel, a rok później dla Wiki Gabor. A te artystki, przypomnijmy, wygrały Eurowizję Junior. Miejmy nadzieję, że tak będzie też tym razem. Eurowizja Junior, przypomnę, 24 października na Malcie. Malta Maltą, my pewnie teraz we własnych ukochanych łóżkach, znaczy nie tyle my, co wy, chociaż pewnie są i tacy, którzy, no właśnie, pracę zaczynają. Niedziela, świetny dzień. Rafał Adamczak, dzień dobry, a muzycznie Daria Zawiało w Podsiadło i to Bambino. Ej, żeby nie było, że tylko jednego po nazwisku. Dawid Podsiadło oczywiście i ciebie też. Bardzo.

17 po 9 to SK, to są hity na czasie, niedzielny poranek. Kiedyś mi się taka rolka gdzieś wyświetliła, jak to pies, kiedy widzi, że wieczorem już zdecydowanie wieczorny outfit narzucamy, to znaczy, że spaceru już nie będzie. No ale rano w niedzielę ten wieczorny outfit, albo jeszcze ten nocny, absolutnie nie przeszkadza, żeby był ten pierwszy spacer z psem. I rzeczywiście, kiedy rano w niedzielę szczególnie właśnie wybieramy się na spacer z czworonogiem, to spotykamy innych, którzy wyglądają tak... No oryginalnie, może powiedzmy w dużym uproszczeniu, czyli wiecie, dół od piżamy albo góra od piżamy gdzieś schowana pod jakąś tam taką domową narzutką. Wiecie, byle szybko, byle rzeczywiście ten pierwszy spacer zaliczyć. Niektórzy tak mają, nie? Mój kolega kiedyś założył spodnie na taki spacer, a potem w czasie spaceru z psem na przykład z nogawek wypadły mu skarpetki. Co one tam robiły, jak się tam znalazły? Nie wiem. Ale różnie z tym bywa. Słuchajcie, dzisiaj możemy sobie pozwolić na wszystko, na ogromnie dużo luzu i ogromnie dużo dystansu i odpoczynku. Od tego przecież jest niedziela. Nawet jak jesteście w pracy, to kombinujcie, a będzie dobrze. Temper City, Reverse Psychology, taka muzyczna uczta przed chwilą, a teraz już, no trochę rozgrzewkowo, tak żeby się jednak trochę chciało. Shakira i Burna Boy, daj.

0: Paulina napisała, że w spodni od piżamy na niedzielnym pierwszym porannym spacerze z psem. Czy to zupełnie jakbym ją widział? Znam życie, po prostu. Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Są takie fajne współprace jak właśnie Calvin Harris i Dua Lipa, ale też już mieliśmy kiedyś współpracę Naked i Portugal The Man. Oni dali nam numer Glide, niesamowicie popularny w streamingach. No i teraz znowu zabrali się do roboty i dają nam piosenkę, która odnosi się do tak zwanego odlotu, który pojawia się zawsze, kiedy jesteśmy zakochani. Jak brzmi w takim razie Some Kind of High? Posłuchajcie sami, Naked i Portugal The Man.

0: Zupełnie nieświadomie okazało się, że Katy Perry jest, pewnie nieświadomie dla niej samej, jesieniarą, bo w tym numerze z samego tytułu wynika, jakby o jesiennym dniu śpiewała. Rano zimno, jak nie wiem co, po południu ciepło i tak w kółko. Potem to się miesza i odwrotnie. Katy Perry, Hot and Cold, to jest Tecka, to są hity na czasie. Tak baliśmy się trochę tej jesieni, a jednak proszę bardzo, gładziutko weszliśmy, czy coś się komuś stało, a niektórzy w tej porze roku odnajdują się świetnie, na przykład nasi siatkarze zostali mistrzami Europy, więc wielkie brawa i to po raz drugi z rzędu i trzeci w historii. W finale, przypomnę, pokonali Francję 3-1, no i dzięki temu mamy bilet na igrzyska i tak to się dzieje. Ale ja wiem, że teraz niektórzy pójdą dalej i zapytają, no dobra, dobra, jak już mamy jesień, to kiedy skoki? 20 listopada sezon się zaczyna, jeżeli chodzi o skoki. W Lillehammer potrwa do 21 marca, wtedy finał w Planicy, ale dla nas, Polaków, tutaj najważniejsze są dwa weekendy. 5-6 grudnia, wtedy skoczkowie pojawią się w Wiśle i 16-17 stycznia, wtedy będą skakać w Zakopanem. Radio
1: SK. Reklama. Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
2: Wciąż możesz studiować od października. Wybierz studia drugiego stopnia w FSIS w Rzeszowie i zdobądź tytuł magistra. Analityka biznesowa i big data, digital marketing, kosmetologia i nowości, zarządzanie projektami oraz biznes i przywództwo. Zyskaj nowoczesne umiejętności i nowe możliwości na rynku pracy. Wybierz dobre studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Druga tura rekrutacji tylko do 30 września. Aplikuj na fsis.edu.pl.
3: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
4: To będzie ostatnia reklama. Bring the beat.

0: Adam Serlok, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.

ktoś potrzebował sobie zrobić rozgrzewkę, taką wiecie, żeby się dobudzić, taką trochę logopedyczną, no to mógł razem z tym gościem spróbować porapować. MJ Deli, Deli Supreme w Radiu SK to są hity na czasie za 5 minut 10.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: To będzie ostatnia reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
6: I po reklamie. Przemyśl na czasie.
7: Tomasz Widak, jeżeli lubicie podróże, zarówno te małe, jak i duże, zaglądajcie już 3 i 4 października do Centrum Kulturalnego w Przemyślu. Tam rusza wtedy 4. Festiwal Podróżniczy nad Sanem. Przed Wami 2 dni pełne opowieści z najodleglejszych zakątków świata. Na miejscu obejrzycie wyjątkowe zdjęcia i spotkacie się z ludźmi, którzy naprawdę wiedzą, co znaczy podróżować. W programie m.in. prezentacje, spotkania z podróżnikami i warsztaty. Będzie więc okazja nie tylko posłuchać fascynujących historii, ale też dowiedzieć się więcej o niezwykłych miejscach i kulturach. Pamiętajcie, 4. Festiwal Podróżniczy nad Sanem rusza 3 i 4 października w Centrum Kulturalnym w Przemyślu.
8: Muzyką się żyje.
9: Legenda muzyki klubowej zagra w Polsce. W przyszłym roku do Warszawy przyjedzie Tiesto. Ten znany na całym świecie producent wystąpi na Warsaw Music Festivalu 19 czerwca dokładnie. Wystąpi i zagra na stadionie Legii Warszawa. W rozmowie z Eską przyznał, że już nie może się doczekać. Minęło trochę czasu, bardzo dawno nie grałem w Warszawie. Chyba ostatni raz grałem tam, no nie pamiętam dokładnie kiedy. Więc to bardzo ekscytujące, bo to bardzo tętniące życiem miasto i zawsze miało taki trochę bardziej undergroundowy klimat muzyczny, więc miło będzie tam znowu wrócić się na pewno, tak mówi Tiesto. Tiesto to holenderski producent znany z takich hitów jak The Business, Lay Low czy Don't Be Shy. Pierwsza ogłoszona gwiazda przyszłorocznego Warsaw Music Festivalu w tym roku na tej imprezie zagrał m.in. przypomnę Armin van Buuren czy zespół The Black Eyed Peas. A Roxy Węgiel tworzy nowe numery z legendą branży muzycznej. Artystka jest teraz w Stanach Zjednoczonych, gdzie nie tylko zwiedza, ale też intensywnie pracuje i tworzy nową muzykę i to z wielkimi nazwiskami. Tworzę muzykę z legendą. Taki wpis dodała Roxy w mediach społecznościowych, a tą legendą jest Jerry Wanda Duplessis, który jest cenionym producentem. Stworzył m.in. takie hity jak Hips Don't Lie dla Shakiry czy My Love Is Your Love dla Whitney Houston, a więc być może jesteśmy świadkami początku światowej kariery Roxy Węgiel. Ostatnio Roxy wydała nowy numer dla wszystkich jesieniarzy. To kawałek Jesień Trwa Bez Końca, który zagraliśmy premierowo w Radiu Eska, no bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Szczyt gorącej dwudziestki należy tym razem do Szwecji. Waszym ulubionym hitem ostatniego tygodnia jest numer Happiness Is So Sad. Stoi za nim zespół producentów Swedish House Mafia i szwedzka wokalistka Leke Lee. Na miejsce drugie waszej listy hitów wskoczyła romantyczna propozycja od Zali Tylko Kochaj Mnie, co aktualnie najczęściej grana piosenka w polskich stacjach radiowych. Tak wynika z oficjalnej listy Airplay. Podium gorącej dwudziestki zamyka Sunflower, czyli piosenka z najnowszej części Spidermana, za którą stoi Post Malone i Swaley. Całe notowanie na sk.pl. Wpadajcie, głosujcie na wasze ulubione hity, no i słuchajcie gorącej dwudziestki w każdy piątek po godzinie 17. A teraz mamy niedzielę po godzinie 10. Dokładnie 3 po 10. Ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry, witajcie, jak już jesteście obudzeni. Będę tutaj to nieco wtrącał, a on będzie śpiewał. On, czyli Dawid Podsiadło na początek tej godziny. Na błysk.

Rozbujałem was trochę, udało się? No, to w takim razie misja zrealizowana. Mogę sobie przypisać sukces. Tu część Wiz Khalifa, We Own It, z Szybkich i Wściekłych, ten numer już za nami. Zaraz będzie Margaret i Prima Ballerina, będzie The Colors, będzie Tame Impala. To są hity na czasie, to jest SK 20 po 10. Słuchajcie, dzisiaj mamy, no to nie, czy niedziela, to wiadomo, to już mam nadzieję, że czujecie doskonale, ale też Światowy Dzień Turystyki. A, no i właśnie. Gdzie byście chcieli teraz się przenieść? Gdzie byście chcieli być? W którym regionie świata albo naszego kraju? Krótko mówiąc, gdzie byście chcieli się teleportować i dlaczego miałoby to być inne miejsce niż to, w którym jesteście w tym momencie? Czekam na wasze głosówki. Jak ktoś mi powie o Egipcie, to ja wam tylko powiem, że Bocian, ten słynny celebryta, nasz Bocian Krutek już w Egipcie jest. Was wyprzedził. Tą drogą nieźle to zwierzaki sobie wykombinowały, nie? Że my musimy tyle się narobić, żeby na wakacje do tego Egiptu. No, on sobie poleci, wróci. Elegancko. No dobra, to gdzie byście chcieli się teleportować z tej miejscówki, w której jesteście teraz? W jaki zakątek świata, kraju? Dajcie znać. Czekam na Messengerze, na głosówki. Ewentualnie SMS-y też przyjmuję pod 664 402 302.

0: taki dzień szczególny, prawda? W większości przypadków jesteśmy wszyscy w domu, ale mam nadzieję, że jakichś zgrzytów rodzinnych, domowych od rana nie było. 24 minuty do 11. Eben i Easy Bizu, All My Love już za nami. To jest SK, to są hity na czasie. Teraz Rock and Bone Man i Human. Odnośnie tego, gdzie chcielibyście się teleportować, gdzie teraz chcielibyście się przenieść, gdzie chcielibyście być. Krzychu napisał pod 664-402-302. Nie wiem, jak to ująć. Wczoraj byłem w biurze podróży i kupiłem urlop, mój kochany Egipt. No, to na ten teleport jeszcze trzeba będzie chwilkę poczekać, ale już jest zaklepane, zapłacone, więc teraz tylko Krzysiek czeka. Pewnie jeszcze walizek nie pakuje, ale zaraz będzie je pakował, więc teraz pewnie planuje, w co się zapakować, co zabrać i tak dalej. To jest bardzo przyjemna, jak nie najprzyjemniejsza część podróży. Ja bym chciał wylecieć na Malediwy w 4 osoby. No, niestety w tym momencie nie pomogę, ale Marcin jeszcze napisał, ja to bym chciał teleportować się na Wyspy Karaibskie, chociaż na jeden dzień, ale niestety dzisiaj do pracy. O, znam ten ból. Ból w cudzysłowie, bo praca bywa też bardzo przyjemną. O, i jeszcze to jest bardzo ładny SMS. Jestem na A4 koło Wrocławia, jadę na Nysę z ziemniakami tirem i chciałbym się teleportować do domu na obiad niedzielny. No i pewnie miałyby to być ziemniaki, może te ziemniaki ze schabowym. Tu się niestety kierowca tira nie podpisał pod tym SMS-em, ale ja w prezencie od Eski daję taką małą turystyczną wyprawkę. Będzie i torba eskowa, i butelka eskowa, i jeszcze coś dorzucę.
1: Autopromocja. Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
2: a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana
3: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
2: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
6: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm. Dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
12: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
13: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą 2. edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
14: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
15: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
16: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
17: Play. Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
18: Elektryk? Pewnie drogi.
17: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
18: Co? Z serwisem i gwarancją?
17: I tylko 10% opłaty wstępnej.
18: Tylko gdzie jest haczyk?
17: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
18: Czekaj, 30 tysięcy?
17: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
19: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
22: I po reklamie.

W wielu miejscach w naszym kraju dzisiaj i w nadchodzącym tygodniu pogoda ma sprawić bardzo przyjemną niespodziankę i to będzie naprawdę tydzieniem pełen pięknej, takiej typowej, złotej polskiej jesieni, więc korzystajcie, jeżeli teraz wyjrzeliście za okno i jest tam u was, gdzie wyglądacie za to okno całkiem znośnie i tak się wahacie, czy może jakiś spacer albo rower, to się nie wahajcie, to koniecznie spacer albo rower. No, chyba, że akurat jesteście tak nieszczęśliwie w takiej szerokości geograficznej, nawet w Polsce, gdzie ta aura no nie jest taka książkowa i nie jest taka, o jakiej mówią synoptycy i trochę kaprysi i się nie chce, no to róbcie co chcecie, bo w końcu od tego jest niedziela, prawda? Zawsze możecie postawić na hity na czasie w Radiu SK i już będzie zdecydowanie lepiej. U nas muzycznie za nami Liwka, Poza Tobą Nic, to jest ten numer, który nam trochę osładza oczekiwanie na drugi album Liwki. Ja już doczekać się nie mogę. A jeżeli wy chcielibyście się przenieść w jakieś fajne miejsce na świecie i ta teleportacja miałaby wam pomóc, bo o tym też w tej godzinie rozmawialiśmy, to myślę, że mogę już uchylić rąbka tajemnicy i zdradzić, że już niedługo znowu wam to zrobimy. To, czyli zabierzemy was totalnie w nieznane. Wiadomo tylko, że z kim polecicie, kiedy polecicie, no to będzie wiadomo, prawda? Ale dokąd? Aha. To się dopiero na lotnisko okaże. Znacie odlot ściśle tajny? No to niebawem znowu wam właśnie to zrobimy, a do zgłoszeń na pewno przyda wam się nasza eskowa apka.

0: autopromocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamej Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
7: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
8: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
7: Pieskie życie ma smak!
8: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
9: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
5: Fonix Ból Uszu Max.
9: Słucham?
5: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
9: Fonix Ból Uszu Max?
5: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
11: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
12: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
13: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
0: To będzie ostatnia reklama.
14: Wciąż masz szansę na bardzo dobre studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Dlaczego warto wybrać w SIS?
15: Zajęcia prowadzą praktycy z doświadczeniem.
16: Atmosfera tu jest super. Można się uczyć rozwijając pasję na wiele sposobów.
15: Oprócz zajęć jest wiele dodatkowych rzeczy. Odznaki cyfrowe, warsztaty czy certyfikaty.
17: Mamy studentów z wielu krajów. To naprawdę otwiera na świat.
15: Są mega dobre stypendia. Moje pokrywa całą opłatę za studia.
14: Druga tura rekrutacji trwa do 30 września. Aplikuj na sis.edu.pl. Create your life.
18: I po reklamie.
19: Muzyką się żyje.
20: Mamy wielki powrót po 26 latach. Zespół Sugar Babes powraca w oryginalnym składzie. Ekipa, którą znacie m.in. z kawałka Push the Button, zapowiedziała nowy album. Płyta ukaże się 12 lutego i będzie nosiła podtytuł po prostu Sugar Babes. Będzie to ich pierwszy wspólny krążek od 2000 roku. Od początku wiedziałyśmy, że nie chcemy się śpieszyć z tą płytą. Włożyłyśmy bardzo dużo w piosenki, brzmienie i każdy detal wokół niej, a im bardziej wszystko zaczynało się układać, tym wyraźniej widziałyśmy, że możemy nazwać ją tylko w jeden sposób. Sugar Babes. Tak komentują artystki. Dostaliśmy pierwszą zapowiedź tego krążka. To numer Ghost, który mogliście już usłyszeć w Radiu SK, no bo wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz mam imprezkową propozycję dla fanów Gipsa. W najbliższą sobotę raper będzie świętował 5. urodziny swojej wytwórni muzycznej i z tej okazji organizuje specjalny koncert w katowickim MCK-u. Na scenie oprócz Gipsa pojawi się ekipa spod szyldu Dope House oraz specjalni goście. To na przykład Opał, z którym Gips stworzył numer Drive. Na scenie pojawi się też Kukon, którego znacie z hitu Ty Masz, a także Guzior. Warto słuchać Eski, bo będziemy mieli dla Was zaproszenia. Taylor Swift zrobiła fanom niespodziankę. Wydała nie jedną, a 4 nowe piosenki. Artystka od kilku dni zapowiadała, że podzieli się z nami nowym singlem Patient Zero, ale okazało się, że jednocześnie dostaliśmy też rozszerzoną wersję ostatniego albumu The Life of a Showgirl. Tu, oprócz wspomnianego singla, doszły jeszcze 3 premierowe utwory. Taylor Swift zdradziła ponieważ nowe piosenki powstały, gdy ze współtwórcami swojej płyty świętowała jej sukces. Imprezkę zorganizowali w studiu w Szwecji i jakoś tak wyszło, że z tej radości powstały kolejne kawałki. Fani artystki twierdzą, że jej najnowszy numer, który na pewno zagram w tej godzinie w Radiu SK, to jest numer o jej byłym. Ciekaw jestem, jakie wy będziecie mieli skojarzenia. A jeżeli chodzi o Zalię, tylko kochaj mnie, lubicie? Tak zaczepiam i pytam, bo Zalia tym numerem otworzy tę godzinę pełną waszych ulubionych hitów na czasie, które mam nadzieję robią wam niedzielę. Ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry, to już 2 minuty po godzinie 11.

Jak sobie postanowiliście, że wskoczycie rano na bieżnię albo pójdziecie, no nawet pochodzić, ale będziecie szli na tej bieżni albo tak po prostu w rytm tego, co wam ASK zagra, no to bardzo przepraszam, nie zrobiłem tego specjalnie, że takie tempo zawrotne. To zrobili oni. Armin van Buuren i Sasha Everlasting, no ale musicie przyznać, że numer jest bardzo dobry i tempo też chyba pasuje każdemu, prawda? Bo to już 16 po 11, najwyższa pora nawet w niedzielę się o tej godzinie obudzić. Jakiś czas temu cała Polska mówiła o tym, że w jednej z podlaskich miejscowości dzięki inicjatywie młodego mieszkańca pojawił się kartoflomat, czyli taka drewniana budka, gdzie każdy mógł podjechać, czmychnąć sobie stamtąd worek ziemniaków, oczywiście płacąc za to. Na miejscu też czekała skarbonka, więc tak to dokładnie wygląda. To było Podlasie, a teraz proszę bardzo, mamy kolejną podobną inicjatywę. Tam był kartoflomat, tymczasem w Skrzeszewie, niedaleko Koszalina, pojawił się inny nietypowy punkt sprzedaży owoców tym razem. Jest odnowiony wóz konny, na nim worki świeżych jabłek, jest skarbonka, ale można też bliczkiem za taki worek jabłek zapłacić. I proszę bardzo, mamy teraz jabłkomat. No to gdybyście chcieli poszukać jeszcze innych podobnych urządzeń, to myślę, że podróż po Polsce w tej kwestii was dokształci rewelacyjnie, ale takim inicjatywom lokalnym oczywiście bijemy wielkie brawa. Jeżeli chodzi o nasz eskowy hitomat, to teraz tutaj ostatni dzień lata, Gibbs, Ego i For Money.

0: Bartek napisał odnośnie tych urządzeń nietypowych różnych matów, które się pojawiają to tu, to tam, że jeszcze powinien być taki z pieniędzmi, ale nie, że bankomat, tylko taki, że jak ktoś potrzebuje, idzie sobie, wypłaca tyle, ile chce i tyle. Świat wtedy by zwariował totalnie. Ale Bartek, dziękujemy bardzo za tę inicjatywę. Felix Jen, Jasmine Thompson już za nami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Zaczynają się w Esce.
0: Gdyby takie były... Nie wiem, nie mam komaty, tylko pieniądzomaty? Może? To ciekawe, ile byście dzisiaj wypłacili dla siebie. No ciekaw jestem. Ja sam nie wiem, ile ja bym wypłacił, bo pewnie zwariowałbym przed takim urządzeniem totalnie. Słuchajcie, ale dobra, teraz nowka sztuka hit. Wspominałem już, że zagram w tej godzinie nowość od Taylor Swift, numer, który nazywa się Patient Zero. To jest jeden z czterech nowych kawałków, które dostaliśmy na rozszerzonej wersji ostatniego albumu artystki The Life of a Showgirl. Jak brzmi, to przekonamy się już teraz, jeżeli jeszcze nie słyszeliście i będzie to dla was pierwszy raz, możecie śmiało zrobić głośniej, czy to jest numer o jej byłym, czy może zupełnie nie. No takie spekulacje są, gdzieś tam krążą w świecie, ale może postawmy trzy kropki, nie do powiedzenia. Patient Zero, Taylor Swift.

0: Jamelia. Chociaż miałem kiedyś kolegę, który mówił o niej Jamelia. Może, można i tak. Superstar za nami. To jest SK, to są hity na czasie. 26 minut i niedzielne południe. Postanowiłem sprawdzić, jak to będzie z pogodą w tym nowym tygodniu, który od jutra. Jak to będzie z pogodą w całej Polsce. I słuchajcie, okazuje się, że całkiem, całkiem przyjemnie. Podobno początek tygodnia chłodniejszy, potem miło, bo uwaga, lokalnie temperatura może podskoczyć nawet do 20, nawet do, uwaga, 25 stopni, ale zdecydowanie widać tutaj, że noce będą chłodne, więc jeżeli wychodzicie wcześniej rano z domu, no to zawsze warto mieć coś ciepłego, no nie tyle, że pod ręką, ale może na sobie, a jak będziecie wracać, to już to, co rano mieliście na sobie, będziecie mieć pewnie właśnie w ręku. Tak to dokładnie wygląda. Czyli krótko mówiąc, gdybyśmy mieli takiej koncertowej tutaj, koncertowego porównania użyć, no to zgodnie ze scenariuszem imprezy, bo taki czas na scenę zdecydowanie wchodzi już jesień, a lato jeszcze wywoływane jest na bis i na ten bis wraca na moment. To będzie fajny tydzień, więc fajne rzeczy możecie planować. Mam nadzieję, że one się jakoś komponować będą z tą fajną pogodą, a za chwileczkę też będzie zupełnie fajnie muzycznie. Thomas Gray i Rumors.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
4: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to Ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
5: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
9: I po reklamie.

Ach, syn Oskar, Oskar, mógłby do nas tak śpiewać i grać bez końca, prawda? Zupełnie jak w tym numerze. Bez końca, tak właśnie nazywa się ten hit, który wam zagrałem w Radiu SK, bo u nas, wiadomo, same hity na czasie, a południe niedzielne za 5,5 minuty.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
10: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
9: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
11: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
15: I po reklamie.
16: Przemyśl na czasie.
17: W Esse zapodajemy Wam fajne muze, ale podrzucamy Wam też miejsca, w których odbywają się fajne koncerty. I to jest właśnie ten moment. Tomasz Hidak, witajcie. A teraz mam propozycję dla fanów polskiego rocka, bo już 4 października w Przemyślu zagra legendarne SBB. I to w oryginalnym składzie. Na scenie pojawią się Józef Skrzyk, Apostolis Anhimos i Jerzy Piotrowski. Trio, które przez lata zapisało się w historii polskiego rocka i rocka progresywnego. Ten skład wraca z koncertem pełnym mocnych brzmień i muzycznej energii. SBB ma na koncie wiele klasycznych albumów, a takie tytuły jak Pamięć, Welcome czy Memento z banalnym tryptykiem do dziś są ważną częścią polskiej muzyki. Pamiętajcie, koncert zespołu SBB rusza 4 października o 18 na Przemyskim Zamku.
18: Muzyką się żyje.
19: Dopiero co wydał nową płytę, a już ma materiał na kolejną. Mrozu świętuje premierę 7 krążka w swojej karierze. To album pod tytułem Wszystko, czego chciałem. Mrozu zdradził w naszym studiu, że nie zamierza się zatrzymywać i już planuje kolejne premiery.
20: Na pewno mam już w szufladzie parę piosenek, z którymi coś mógłbym zrobić. I ja sobie cały czas działam w tym moim stylu muzyki soul, muzyki takiej starej R&B. I wydaje mi się, że cały czas jeszcze w tym garniturze jest mi dobrze, a będę potrzebował pewnie przeżyć jeszcze jakieś nowe doświadczenia, żeby móc się naładować i mieć po czym pisać teksty.
19: Na świeżo wydanym krążku Mroza jest m.in. wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom, czy odpowiedni moment w duecie z Zalią. Te kawałki już w październiku fani będą mogli usłyszeć na żywo, bo Mrozu rusza w trasę koncertową. W najbliższy piątek zagra w Atlas Arenie w Łodzi, potem dwukrotnie na warszawskim Torwarze, w hali stulecia we Wrocławiu, w Ergo Arenie w Trójmieście. Zakończenie trasy 30 października w Tauron Arenie w Krakowie. A Alicja Szemplińska podbija Wielką Brytanię. Jej eurowizyjny utwór Prey jest aktualnie jednym z największych hitów na wyspach. Zajął 3 miejsce na brytyjskiej liście popowych przebojów. O sukcesie Alicji zrobiło się głośno po tym, jak tę listę na swoim Instagramie udostępniła sama Mariah Carey. Single Prey zaledwie tydzień awansował z miejsca 15 na podium. To połączenie musiało przynieść hit. Mata i White 2115 na szczycie Rap 20 Radia SK. Ich wspólny numer 1 na milion wskoczył ostatnio na miejsce pierwsze. Drugie zajmuje Francis Isobel z hitem One Day in Poland, a na trzecim współpraca aż 4 artystów. To kawałek Wszystko na potem, za którym stoi Kubi producent, Hubert, Fukaj, Jan Rapowanie i Guzior. Cała lista czeka na sk.pl. Głosujecie na wasze ulubione rapowe kawałki oczywiście właśnie w tym miejscu i słuchajcie Rap 20 już jutro. Znowu po 23 będzie z wami Mati Puczyło. A teraz jest niedziela, 27 września, 2:00, czyli południe minęło i jestem z wami ja, Rafał Adamczak. Dzień dobry. Avicii Waiting for Love to będzie muzyczne otwarcie kolejnej godziny, a później Dawid Kwiatkowski w duecie z Margaret.

żebyśmy ten numer cofnęli kilkadziesiąt lat do tyłu. Wyobrażacie sobie na przykład, jak Reksio stemplowałby w czołówce swojej wieczorynki tę taśmę, która tam się przewijała w rytm Take It Slow? Albo jak Bolek i Lolek zasuwaliby dookoła świata? Albo jak Krecik jeździłby tym samochodem takim na pedały w rytm Take It Slow właśnie? No ja wiem, że może to trochę nadinterpretacja i zbyt szalone porównanie, ale czasami dla poprawy humoru samemu sobie warto sobie na takie rzeczy pozwolić. Robin Schulz, Watermark, Take It Slow. To jest SK, to są hity na czasie. Na naszym messengerze eskowym pojawiła się wiadomość od Maćka z Gdyni, który napisał: dzięki muzie, którą puszczasz, dobrze się biegło i dzięki tobie przebiegłem 11 kilometrów. Czyli jak ten sukces podzielimy na dwóch, to znaczy, że ja nie robiąc nic, tylko grając hity na czasie, przebiegłem 5,5 kilometra?

0: Zawsze tutaj wchodzę wokalnie, jak oczywiście nikt nie widzi, nikt nie słyszy, tylko że ten numer zaraz się kończy i tyle z mojego śpiewania i mojego ooo. Jamal Policeman, to jest SK, to są hity na czasie 27 minut i będzie godzina 13, pora taka i wieczory chłodne i ranki również. No jeżeli mieszkacie w tak zwanym własnym domu, to sami decydujecie, kiedy wpuścić do niego trochę więcej ciepła, wiadomo, kiedy tam odpalić piec, kiedy odpowiednią temperaturę ustawić, wiadomo, kosztem pewnie jakiegoś wydatku. Natomiast mieszkacie w bloku, sytuacja się komplikuje, bo też kosztem wydatku, natomiast już decyzja jest jakby troszkę mniejsza, prawda? I bardzo często takim miłym zaskoczeniem jest, kiedy dotykamy grzejnika, okazuje się, że jest ciepły, że można powiedzieć, już grzeją! Ciekaw jestem, u kogo w tym tygodniu taki radosny okrzyk już wybrzmiał u mnie, tak? Kaloryfery ciepłe, mówi wam, jakie są teraz przyjemne poranki w łazience, kiedy się wchodzi, jest tak przyjemnie cieplutko. Jutro znowu się nie będzie chciało z tej łazienki wyjść, ale moi drodzy, pamiętajcie o tym, że rzeczywiście ciepło ciepłem, fajna sprawa, rzeczywiście dbajmy o to, żeby było nie tylko to prawdziwe, ale i takie, wiecie, domowe. Natomiast pamiętajmy, że zimę i wszystkie inne pory roku nie spędzamy raczej metodą na tak zwanego kiszonego ogórka, tylko kiedy możemy, to takie grzejniki zakręcamy, otwieramy okna i też wietrzymy, bo o to chodzi i o tym nie zapominamy. 25 do 13, za chwileczkę Tame Impala i Jenny Dracula. No ale najgorsze, co moglibyśmy zrobić, to mieć odkręcone maksymalnie ogrzewanie i wietrzyć jednocześnie. Wtedy to ten koszt, o którym wspominałem na początku, a zresztą sami wiecie.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
5: Phonix Ból Uszu Max.
4: Słucham?
5: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
4: Phonix Ból Uszu Max?
5: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
8: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
9: Wybierz studia pierwszego stopnia we FSIS w Rzeszowie. Cyberbezpieczeństwo, analityka danych w biznesie, grafika komputerowa i produkcja multimedialna, marketing i nowe media, kosmetologia, logistyka, informatyka, programowanie, pielęgniarstwo, transport, spedycja i obsługa celna, biznes i innowacje oraz 5-letnia fizjoterapia. Wybierz dobre studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Druga tura rekrutacji do 30 września. Aplikuj na fsis.edu.pl. Create your life.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
12: I po reklamie.

0: Kuba i Kuba, chłopaki. I tu też chłopaki, bo już nie jestem sam, jest ze mną Łukasz Duńczyk. Cześć Łukasz.
1: Chłopak Łukasz, cześć.
0: Co tam wczoraj robiłeś, powiedz, bo już mi się tego pochwaliłeś.
1: To ja się pochwalę, mogę jeszcze raz?
0: Może, rzeczywiście.
1: Oglądałem mecz polskich siatkarzy i świętowałem razem z nimi.
0: Ja oglądałem polskich piłkarzy w piątek, nie świętowałem, bo nie było czego.
1: I zgadnijcie, który z nas teraz płacze ze szczęścia, a który w ten inny sposób.
0: Znaczy ja spodziewałem się jak będzie, ale nie ukrywam, potraktowałem ten mecz piłkarski w piątek jako powód do tego, żeby nie mieć wyrzutów, że zjadłem całą paczkę chipsów.
1: Także dziękujmy naszym piłkarzom, po to właśnie są.
0: Mam nadzieję, że u was na niedzielny obiad coś zdecydowanie lepszego, bo do obiadu będą hity na czasie, które zagra wam Łukasz Duńczyk, który z wami zostaje.
1: Polecam się.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: autopromocja.
1: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
2: a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem.
3: Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć?
4: Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana
5: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
6: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
0: Autopromocja.
7: Reklama.
8: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
9: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
10: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
11: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, podki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
12: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
13: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
12: Pieskie życie ma smak!
13: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie, co dobre.
14: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
16: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
17: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
18: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
19: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
18: I zrobiła nam super pokój.
19: Mamo, dzięki!
20: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
21: I po reklamie.
22: Muzyką się żyje.
23: Dopiero co zaczęła się jesień, a my już mamy imprezkowe plany na rozpoczęcie lata. 19 czerwca w Warszawie zagra Tiesto. To pierwsza z ogłoszonych gwiazd Warsaw Music Festivalu. Ten legendarny producent zapowiada, że przyjedzie do Polski z nowościami. W okresie zimowym piszę najwięcej muzyki, więc listopad, grudzień, styczeń, luty. Mam wtedy 4 miesiące wolnego, rzadko wtedy gram jako DJ. Dużo czasu spędzam w studiu, robię sesje pisarskie i mam nadzieję, że do tego czasu będę miał nowy album. Więc tak, pracuję nad tym, mam już nawet kilka gotowych utworów. Tak powiedział Tiesto w rozmowie z Mattim Fuczyło. Tiesto to holenderski producent znany z takich hitów jak The Business, Lay Low czy Don't Be Shy. To pierwsza ogłoszona gwiazda Warsaw Music Festivalu. Ta impreza w czerwcu przyszłego roku po raz drugi zagości na stadionie Legii Warszawa. Była premiera nowej płyty, a za chwilę rusza trasa koncertowa. Mrozu wydał nowy krążek Wszystko, czego chciałem. To już 7 album w jego karierze. Są na nim takie hity jak Odpowiedni moment, Z Zalią czy Nie ma miejsca jak dom. A czy Mrozu, zgodnie z tytułem tej płyty, ma już wszystko, czego chciał?
24: Właśnie to jest takie przewrotne, że wydaje mi się, że czego innego chciałem, jak miałem 20 lat, czego innego chcę dzisiaj, a to jest no rzeczywiście od losu dostałem bardzo dużo. No gram teraz wspaniałe koncerty, za chwilę trasa koncertowa, która praktycznie jest cała wyprzedana. To jest moja 7 płyta, spełniam się, robię to, co kocham, więc rzeczywiście jest piękne, ale to jest wszystko, czego chciałem do tej pory. Na pewno nie powiedziałem ostatniego słowa. Cały czas wydaje mi się, że ja się rozkręcam, bo z płyty na płytę robię jakiś progres.
23: Już w najbliższy piątek 2 października Mrozu rusza w trasę koncertową promującą ten krążek. Start w Atlas Arenie w Łodzi, a potem odwiedzi warszawski Torwar, Hale Stulecia we Wrocławiu, Ergo Arenę w Trójmieście i Tauron Arenę w Krakowie. Taylor Swift zaskoczyła fanów nowościami. Wydała nie jedną, a aż 4 nowe piosenki. Artystka od kilku dni zapowiadała, że podzieli się z nami singlem Patient Zero, ale okazało się, że jednocześnie dostaliśmy też rozszerzoną wersję ostatniego albumu The Life of a Showgirl. Tu oprócz wspomnianego singla doszły jeszcze 3 premierowe utwory. Taylor Swift zdradziła, że nowe piosenki powstały na imprezie, gdy ze współtwórcami swojej płyty świętowała sukces. Numer Patient Zero na pewno jeszcze dzisiaj usłyszycie w Radiu SK, bo wszystkie hity, wiadomo, zaczynają się gdzie? W Radiu SK. Teraz uwaga, weźcie głęboki oddech. Czujecie to? Tak się właśnie czują mistrzowie Europy. Jesteśmy najlepsi w siatkówce, słuchajcie. Dzisiaj wszyscy jesteśmy Fornalami, Semeniukami i Lemańskimi. Także ja nie jestem Łukasz Zduńczyk wyjątkowo, tylko Łukasz Lemański. Co prawda o 2 metry niższy, ale hity na czasie gram.

Black Eyed Peas i Justin Timberlake z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. Słuchajcie, już za chwilę dosłownie powitanie naszych mistrzów. Polscy siatkarze już za moment powinni wylądować na lotnisku Chopina w Warszawie i już tam czeka na nich tłum kibiców. Wczoraj, przypomnę, obroniliśmy tytuł mistrzów Europy. Wygraliśmy w wielkim finale z Francją 3-1, no i po meczu było wielkie świętowanie. I jak to za każdym razem bywa, po zwycięstwie polskich siatkarzy musi pojawić się pociąg. Konduktora. No oczywiście, że Tomasz Fornal. I tak się siatkarze bawili podobno do 4 nad ranem. Niektórzy przed wylotem w ogóle nie spali, także dzisiaj jak wylądują, to mogą nie być zbyt rozmowni. Ale słuchajcie, najbardziej mi się spodobał komentarz jednego z fanów pod tym filmikiem. I to jest właśnie taka mała różnica. Siatkarze bawią się po zwycięstwie, a piłkarze zawsze przed. Może to jest klucz do sukcesu. A już teraz na naszej antenie świeżo upieczony mąż. Damiano Dawid wziął ślub. I to była naprawdę impreza na bogato. Mamy zdjęcia na eskowym Instagramie. Polecam tam zajrzeć. To jest Radio SK.

0: Z nami zawsze jesteście na czasie. To gorąca nowość. Katriel i Paco Amoroso w Radiu SK. Numer z nadchodzącej gamingowej premiery GTA 6. Premiera 19 listopada. A to się, słuchajcie, dzieje właśnie teraz. Teraz polscy siatkarze wchodzą do hali przylotów na lotnisku Chopina w Warszawie. Olek Śliwka niesie puchar mistrzostw Europy, a reszta siatkarzy rozdaje autografy, zbijają piątki z fanami. Jest wielka wrzawa wśród fanów. Wszyscy teraz witają naszych mistrzów. Także jeszcze raz gratulujemy naszym siatkarzom mistrzostwa Europy i obrony tytułu i biletu na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. No ale właśnie, słuchajcie, dzisiaj możemy się wszyscy poczuć jak mistrzowie, więc dajcie znać, w czym jesteście dzisiaj, albo tak ogólnie, mistrzami, albo w czym wasza druga połówka nie ma dzisiaj sobie równych. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK i za chwilę gram coś dla wszystkich w samochodzie. Beat, dobry bas, autostrada, lewy pas, gips i opał po krótkiej przerwie. Radio
1: SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pko.pp.pl.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji Warszawskich Targów Obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl. Bring the beat back.

0: Serlok, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
5: I po reklamie.

0: Stanach w Radiu SK. Gramy niedzielne hity na czasie i świętujemy razem z naszymi siatkarzami Mistrzostwa Europy. Z tej okazji wy dajecie znać, dlaczego czujecie się mistrzami, albo dlaczego wasza połówka druga jest mistrzem. Dawid?
1: Cześć SK. Moja dziewczyna dzisiaj jest niesamowita pod względem tego, jakie dzisiaj wspaniałe śniadanie dostałem i jakie dzisiaj niesamowite porządki się dzieją u nas. Aktywna niedziela, pozdrawiam.
0: Dawid, ty już wtedy o poranku powinieneś się zorientować, że coś jest nie tak. Jeśli druga połówka jest zbyt miła rano i zrobi zbyt dobre śniadanie, to jest pierwszy znak ostrzegawczy, że potem będzie propozycja wspólnego remontu, zakupów, albo właśnie sprzątania. No ale dobra, no dobre śniadanie jest warte wszystkiego, dlatego leci do was zestaw eskowych gadżetów. Dawid, poczęstuj tym swoją dziewczynę. A wy też nagrajcie głosówkę, w czym wy albo wasza druga połówka nie ma sobie równych. A u nas za chwilę newsy.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Yeah. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: I po reklamie. Przemyśl na czasie.
8: Tomasz Widak, to propozycja dla miłośników aktywnego wypoczynku. Jeśli się do nich zajrzecie, zaglądajcie do Przemyśla. Tam już w pierwszej połowie października rusza 14. edycja biegu pod hasłem Wyganiamy Raka. Przypomnę tylko, że ten jest organizowany przez Wojewódzki Szpital w Przemyślu, a w tym roku uczestnicy będą mieli do pokonania kilkukilometrową trasę.
9: Trasa nie jest jakaś szczególnie wymagająca. Biegniemy tak naprawdę ścieżką pieszo-rowerową i takimi bocznymi drogami, więc tak nie kolidujemy jakoś z ruchem samochodowym, więc też jest bezpiecznie. Trasa jest stała ze szpitala na boisko na osiedlu Wilcze.
8: Mówi Paweł Bugira z Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu. Bieg rusza 10 października.
10: Dochodzi 14, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Polscy siatkarze po zdobyciu Mistrzostwa Europy wrócili do kraju. Przed godziną ich samolot wylądował w Warszawie. Na lotnisku Chopina czekał na nich tłum kibiców, a relacja z miejsca w kolejnych SK News. Kraków wybiera prezydenta. O stanowisko ubiega się 7 kandydatów. Na linii reporterski Jakub Solarz. Powiedz, jak przebiega głosowanie.
11: Wybory na ten moment przebiegają bardzo spokojnie. Krakowska policja odnotowała jedno zgłoszenie dotyczące prawdopodobnej agitacji wyborczej w mediach społecznościowych. Jeden z użytkowników miał opublikować post łamiący zasady ciszy wyborczej.
10: A ta potrwa do 21, kiedy zakończy się głosowanie. By zwyciężyć w pierwszej turze, kandydat musi zdobyć ponad połowę wszystkich głosów. I jeszcze ważne ostrzeżenie dla kierowców. Poważne problemy na A4. Na wysokości Opola na jezdni w stronę Katowic osobówka najechała w tył naczepy. Na miejscu lądował śmigłowiec ratunkowy, a korek ma już ponad 5 kilometrów.
12: A jeszcze wracając na chwilę do naszych siatkarzy, ja widziałem, jak oni wynosili ten wielki puchar Mistrzostw Europy i oni to normalnie mieli w bagażu podręcznym, w tym takim schowku w samolocie nad głową. Ja się zastanawiam, jak to możliwe, że taki kawał żelastwa przeszedł kontrolę bezpieczeństwa na lotnisku. Dobrze, że nikt im tego nie zabrał. A na lotnisku Chopina w Warszawie nieprawdopodobne tłumy, chyba się rodzi siatkówkomania w naszym kraju. Minuta po 14, Łukasz Zduńczyk, witajcie!

0: Kygo i Max Macnon. To są niedzielne hity na czasie w Radiu SK. Siatkarze mistrzami Europy, ale mistrzowie są też wśród was. Nagrywacie w tej sprawie głosówki na SK-owym Messengerze. Antosia z nami.
1: Ja uważam, że mój tata jest mistrzem, ponieważ wczoraj sam poszedł do lasu, nazbierał grzybów i dzisiaj od samego rana je, tnie, suszy, jest cały zarobiony.
0: Pozdrowienia dla taty i dla naszych wszystkich bohaterów, którym się chce te grzyby przygotować, żeby się nadawały do jedzenia. I coś czuję, że w to niedzielne popołudnie w sezonie grzybowym niektórzy wpadli teraz na pomysł, ty, a może byśmy tak wpadli w odwiedziny do teściów albo do rodziców?

0: with the shape of you. Ed Sheeran w Radiu SK w niedzielne popołudnie. W porze obiadowej na naszym muzycznym talerzu są najlepsze nowości.
1: Zaczynają się w SC.
0: Codziennie odkrywamy najlepsze nowe numery i teraz zaglądamy za ocean, do Ameryki, bo właśnie stamtąd pochodzi Ash, czyli rozkręcająca się wokalistka, która współpracowała z międzynarodowymi gwiazdami, jeździła na trasie koncertowej na przykład z Bensonem Boonem, a teraz przygotowuje się do wydania nowego albumu i ma dla nas nowość Stop the Wedding, czyli zatrzymać ślub. Podobno lepiej późno niż wcale, może ktoś tu przejrzał na oczy. I nie, obiecałem sobie, że nie zażartuję z Filipa Heizera i Bianki.

0: To jest recepta na zjazd energetyczny po obiedzie. Rihanna stawia nas na nogi. Tak wam gra Radio SK w niedzielne popołudnie, a wy szukacie mistrzów w waszym otoczeniu. Nagrywajcie głosówki na SK-owym Messengerze.
1: Siemano SK, Seba z tej strony. Moja narzeczona jest mistrzynią w przekonywaniu. Ma taki po prostu dar przekonywania. Ja na przykład dzisiaj powiedziałem jej, że będę grać na laptopie w swoją ulubioną gierkę. Ona powiedziała, że nie będziesz, i ja jednak stwierdziłem, że nie będę w to grał, także będziemy razem spędzać wieczór inaczej.
0: Nie no, Seba, to była po prostu wasza wspólna decyzja, to nie było jakieś tam wymuszenie, nie. Ty po prostu sam podjąłeś taką decyzję, że jednak nie masz ochoty grać, prawda? A poza tym w tej całej dyskusji to do ciebie należało to ostatnie słowo, prawda? Powiedziałeś, tak, masz rację, kochanie. Czyli co, Seba z okazji niedzieli założył pantofle.
2: Autopromocja.
3: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
4: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
5: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
3: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamej Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl. Albo w aplikacji.
2: Autopromocja.
6: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
7: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Wciąż możesz studiować od października. Wybierz studia drugiego stopnia w EFSIS w Rzeszowie i zdobądź tytuł magistra. Analityka biznesowa i big data, digital marketing, kosmetologia i nowości, zarządzanie projektami oraz biznes i przywództwo. Zyskaj nowoczesne umiejętności i nowe możliwości na rynku pracy. Wybierz dobre studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Druga tura rekrutacji tylko do 30 września. Aplikuj na EFSIS.edu.pl.
9: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
10: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
2: To będzie ostatnia reklama.
11: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
12: I po reklamie.

0: To nowa gwiazda polskiego rapu, MJ Deli. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, a tymczasem ktoś obliczył, ile wynosiłby majątek Stanisława Wokulskiego z lalki, gdyby żył w dzisiejszych czasach. To byłoby, słuchajcie, 100 milionów złotych. Przecież on by był na liście Forbesa. On by jeździł drogim samochodem i miał mieszkanie na wynajem. Tym bardziej się dziwię, że ta Łęcka go wtedy nie chciała. Ja myślę, że w dzisiejszych czasach ona zachowywałaby się zupełnie inaczej. A jeśli tak jak ja już trochę pozapominaliście, co tam w lalce się działo, od czasów szkolnych jednak parę lat minęło, to przypominam, w najbliższą środę, 30 września, kinowa premiera filmu Lalka. A u nas za chwilę premiera najnowszych newsów.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Wakacje.
1: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
2: a potem przyjemności.
3: Najlepiej z nowym sprzętem.
4: Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć?
5: Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana
6: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
7: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
8: Autopromocja. Reklama.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
13: Wygenerowano z AI.

0: i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Mediaexpert, taniej masz.
2: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: I po reklamie.
7: Minęła 15, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Setki kibiców przywitały polskich siatkarzy na lotnisku Chopina w Warszawie. Złoci medaliści Mistrzostwa Europy wrócili dziś z Mediolanu. No, skandowali kibica, w rozmowie z naszym reporterem podkreślali.
8: Nie ma takiej drugiej drużyny, naprawdę. U mnie jak oglądam mecze siatkarzy, to dom się trzęsie w posadlach jak La Bomboniera w Argentynie, także...
9: Myśleliśmy, że będzie 3-0, ale troszeczkę tamtego jednego seta, nie? Ale fajnie, fajnie.
10: Ten trzeci set najbardziej nerwowy.
9: No, ale ekipa fajna się zebrała.
7: A wygrywając mistrzostwo, Polacy zapewnili sobie też awans na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, które odbędą się za 2 lata. Wypadek na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Sobolewie koło Białegostoku. Kierowca auta wjechał pod przejeżdżający szynobus. 2 osoby zostały ranne. A siatkarskie złoto to nie jedyny sukces Polaków ten weekend. Srebrny medal kolarskich mistrzostw świata w Montrealu zdobyła Katarzyna Niewiadoma Fini. To drugi medal imprezy tej rangi w dorobku Polki. Przed 5 laty zdobyła brązowy krążek.
11: I to jest naprawdę piękne popołudnie, bo nie dość, że jesteśmy mistrzami Europy, to jeszcze do dnia na P jest bardzo daleko, z czego cieszą się szczególnie studenci, którzy w tym tygodniu zaczynają nowy rok akademicki. Trzymajcie z Eską, my was trochę rozluźnimy, żebyście bez napięcia weszli w nowy rok. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

Temper City w Radiu SK. To są właśnie niedzielne hity na czasie 16 minut po godzinie 15, a takiej serii w XXI wieku nie ma nikt. Trener polskich siatkarzy Nikola Grbić po prostu nie ma sobie równych. Wczoraj zdobyliśmy Mistrzostwo Europy i uwaga, według statystyk, odkąd Nikola Grbić objął polską reprezentację w 2022 roku, to od tamtej pory z każdej imprezy międzynarodowej przywozimy medal i tych medali u Nikoli Grbicia nazbierało się już w sumie 10. Jaka seria, słuchajcie. Może warto go zapytać, czy nie chciałby sobie dorobić na drugim etacie i trochę piłkarzy potrenować, co?

0: September w Radiu SK z hitem zawsze na czasie. 1 października już za chwilę. Dla niektórych to oznacza, że wypłata niebawem wleci na konto. A niektórzy już wiedzą, że z tej wypłaty trzeba będzie jednak trochę zabrać i kupić dziecku albo sobie nowy sprzęt na studia. No i właśnie wtedy wchodzi Radio SK. Mamy dla Was 1000 zł na nowy sprzęt. Na taki sprzęt, na którym się można trochę pouczyć, ale przy okazji się zrelaksować. No bo jak na przykład kupicie sobie nowego tableta, tam można mieć materiały do nauki, ale też na przykład serwis streamingowy z serialami albo jakąś fajną grę. SK ma 1000 zł, zgłaszajcie się za darmo na sk.pl i już jutro Jankę, Skama i Wiktor o poranku dzwonią w tej sprawie do kogoś z Was.
1: Radio SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
4: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
3: No tak. 10 na 10.
5: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
6: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
7: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
8: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
12: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
12: 15 zł.
13: Lepiej.
12: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
12: Ciepło.
13: Z kuponami?
12: Cieplej.
13: W Orlen Witaj.
14: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
17: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
16: A, no to w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
19: I po reklamie.

0: nowość od Miley Cyrus. Tak gra Radio SK w niedzielne popołudnie. No i to jest świetna informacja, słuchajcie. Polska jest numerem jeden na świecie. Jesteśmy po prostu liderem, nie mamy sobie równych. Uwaga, według najnowszych danych to właśnie w Polsce najszybciej rośnie liczba osób ultrazamożnych, których majątek przekracza 30 milionów dolarów. Nie no, bardzo dobrze, cieszymy się, jesteśmy dumni, że Polacy, najbogatsi Polacy, bogaczą się jeszcze bardziej, prawda? Czyli to jest jasny sygnał, że chyba można iść do szefa po podwyżkę. Podobno co za dużo, to niezdrowo.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.

0: 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera. Play.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
5: Wciąż masz szansę na bardzo dobre studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Dlaczego warto wybrać WSIS?
6: Zajęcia prowadzą praktycy z doświadczeniem.
7: Atmosfera tu jest super. Można się uczyć rozwijając pasję na wiele sposobów.
6: Oprócz zajęć jest wiele dodatkowych rzeczy. Odznaki cyfrowe, warsztaty czy certyfikaty.
8: Mamy studentów z wielu krajów. To naprawdę otwiera na świat.
6: Są mega dobre stypendia. Moje pokrywa całą opłatę za studia.
5: Druga tura rekrutacji trwa do 30 września. Aplikuj na wsis.edu.pl. Create your life.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
14: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
15: I po reklamie.
16: Przemyśl na czasie.
17: Tomasz Widak, obraz, poezja, muzyka i trochę refleksji nad codziennością. Już 8 października w sali kolumnowej Zamku Kazimierzowskiego w Przemyślu odbędzie się spotkanie artystyczne pod hasłem Tam, gdzie kwitną pory roku. Będzie ono połączeniem malarstwa Marzeny Walickiej i poezji Małgorzaty Żak. Punktem wyjścia są obrazy inspirowane naturą, kwiatami, drzewami, ptakami czy zmieniającymi się porami roku. Do nich powstały wiersze, które nie opisują obrazów, ale próbują oddać emocje. Podczas wieczoru odbędzie się też premiera wspólnej książki obu artystek. Będzie więc naprawdę różnorodnie. Przypomnę tylko, że spotkanie rusza 8 października o 18 na Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu.
18: Zbliża się 16, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam, polscy siatkarze wrócili do Polski po pokonaniu Francji w finale Mistrzostwa Europy. Na lotnisku w Warszawie czekały na nich tłumy kibiców. Trener reprezentacji Nikola Grbić nie krył za to dumy ze swojej drużyny.
19: Oni wiedzą, jak muszą grać, jak muszą się przygotować. Oni to robią i ja czasami jestem kibic. Ja jestem tylko oglądam, co się dzieje na boisku, bo oni naprawdę robią świetne rzeczy.
18: Siatkarze mistrzostwami zakończyli długi reprezentacyjny sezon. Teraz po krótkim urlopie zaczną przygotowania do sezonu w swoich klubach. Teraz w newsach: Kraków i pożar hali magazynowej w Nowej Hucie. Znajdowały się w niej środki łatwopalne. Z budynku ewakuowano 10 osób.
20: Trwa dogaszanie pogorzeliska oraz oddymianie pomieszczeń składowych hali.
18: Mówi Hubert Ciepły ze Straży Pożarnej w Krakowie. W pożarze nikt nie ucierpiał. Kierowcy ogromny korek na S3 w Zachodniopomorskiem w rejonie węzła Rzęśnica. Na jezdni w stronę Świnoujścia motocykl zderzył się z osobówką. Duże utrudnienia występują na obu jezdniach.
21: A w pogodzie za to zero utrudnień, prawie w całym kraju słońce i okolice 20 stopni. To my możemy zrobić tylko jedno, dorzucić do tego hity na czasie, bo u nas ciągle wakacyjnie brzmiąca playlista. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tak.

Sean Paul w Radiu SK, ale to jest dobry zestaw, hity na czasie, słońce prawie wszędzie i jeszcze do tego złoto polskich siatkarzy. A co byście jeszcze do tego zestawu dołożyli? Nagrajcie o tym głosówkę na SK-owym Messengerze. Co was cieszy dzisiaj, w niedzielne popołudnie, tak jak złoto siatkarzy, tak jak słońce? Może kosz pełny grzybów, a może cieszy was absolutny brak planów? Może dzisiaj nic nie robicie, tylko leżenie do góry brzuchem, nie otwieracie drzwi, nikogo do siebie nie wpuszczacie, po prostu odpoczywacie. Co was dzisiaj cieszy? Nagrywajcie o tym głosówki, a ja dobrze zagram Margaret już teraz. Czemu mi Margaret nie gra? Czekajcie. O, teraz powinna zagrać.

A cześć Radio SK, cześć Łukasz. Co mnie dzisiaj cieszy? Oczywiście złoto też wczorajsze, ale jakie leżenie. Jest idealna aura. Oczywiście ja jak zwykle biegam z waszą muzyką. Jest dzisiaj po prostu świetnie. Trzymajcie się, hej.

0: i Ben w duecie z Easy Bizu. W Radiu SK są najlepsze nowości na niedzielne popołudnie. Zapytałem, co was dzisiaj cieszy, no i jest ważne przypomnienie.
1: To jest Kałka z tej strony, a co mnie cieszy? A mnie cieszy srebrny medal indywidualnego mistrza świata Bartka z Mazlika. Ja wiem, że siatkarzom należy się pierwszeństwo, ale Bartek zdobył 10. medal w swojej karierze, także na propsie. I ja tam wczoraj w Toruniu też byłem. Kibicowałem, trzymałem kciuki.
0: Jakby nie patrzeć, to jest też częściowo twoja zaskuga, że kibicowałeś. Na miejscu też był nasz eskowy Michał Korościel, który przecież Żużel komentuje w telewizji i którego teraz pozdrawiamy. Słuchajcie, no tyle sukcesów jak na jeden weekend to dawno nie było. Siatkarze, Żużel. Jeszcze przed chwilą Hubert Hurkacz awansował do półfinału turnieju w Chinach. Także naprawdę, bardzo dobrze, że przynajmniej piłkarze wybijają nas z rutyny.
2: Autopromocja. Jesienią najpierw naukowe obowiązki.
3: A potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana.
4: I zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
5: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
9: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
10: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
11: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
12: Ty, ale akcja!
11: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
12: A jak?
11: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
13: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
14: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
15: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
17: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
18: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
17: Mhm. Dokładkę rabatu.
16: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
19: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
20: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
21: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
20: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
24: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
23: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
24: Ach, ci panowie z Media Expert.
23: Prawda?
25: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
26: I po reklamie.

0: Armin van Buuren. Jeśli go lubicie, słuchajcie SK Live Remix w każdy piątek po 23:00 tylko na antenie Radia SK. A tymczasem w niedzielne popołudnie pytam was, co was dzisiaj cieszy, bo mamy bardzo dużo sukcesów. Siatkarze, dobra pogoda prawie w całym kraju, ale Magda ma jeszcze jeden powód.
1: Otóż mnie cieszy to, że posprzątałam cały dom po remoncie, więc teraz chwila odpoczynku, no i za chwilę do pracy.
0: Domownicy też się cieszą, że miałaś na tę późniejszą zmianę i przed pracą zdążyłaś posprzątać. Magda, na twoim miejscu na drugi raz to ja bym brał tę wcześniejszą zmianę w pracy, bo wtedy byś odpoczęła dwa razy. Najpierw w pracy, a potem w czystym domu. A was co dzisiaj cieszy? Dopisujcie kolejne rzeczy na naszej liście, nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Wizir, kapsułki do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 23,99 za opakowanie. 19 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
3: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
4: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
3: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
9: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje. Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
10: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
11: Elektryk? Pewnie drogi.
10: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. A w racie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
11: Co? Z serwisem i gwarancją?
10: I tylko 10% opłaty wstępnej.
11: Tylko gdzie jest haczyk?
10: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
11: Czekaj, 30 tysięcy?
10: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
12: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
15: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
16: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
15: I zrobiła nam super pokój.
16: Mamo, dzięki!
17: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.
19: Zbliża się 17, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Tragedia na torach. Na niestrzeżonym przejeździe w Kopydłowie pod Wieluniem w Łódzkiem auto wjechało pod nadjeżdżający pociąg Intercity. Zmarł mężczyzna jadący samochodem. Kobieta, która z nim jechała, trafiła do szpitala. Nikomu z pasażerów nic się nie stało. Stolica Tajlandii pod wodą, Bangkok. Popularny kierunek wśród turystów zmaga się z podtopieniami. Deszcz nie ustaje tam od kilku dni. Ulice zamieniły się w rzeki, a dla mieszkańców przygotowano specjalne schroniska. Setki autograf rozdane. Kilkuset kibiców przywitało polskich siatkarzy na lotnisku Chopina w Warszawie. Ci wrócili do kraju po obronie Mistrzostwa Europy. MVP turnieju Wilfredo Leon, oceniając sukces, podkreśla.
20: Nie jest łatwo, jak jesteś wielkim faworytem i masz parę meczów, które wiesz, że wygrywasz. Jest skoncentrowany z głową na treningi, na taki mecze i później budować powoli, żeby na końcu turniej mieć swoją najlepszą formę.
19: No, przypomnę, że już za rok Mistrzostwa Świata, których gospodarzem będzie Polska.
18: Ale to będzie siatkarskie święto. Ja już nawet wiem, jak my wtedy będziemy krzyczeć.
21: Jesteśmy mistrzami świata!
18: Tak jest. A na razie cieszymy się z wolnego niedzielnego popołudnia, także witam was serdecznie w strefie wolnej od słowa poniedziałek. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Robin Schulz i Watermet w Radiu SK. Przy tym numerze można zwalniać, korzystać z wolnego niedzielnego popołudnia. 17 minut po godzinie 17 zakończył się maraton warszawski. Tam niektórzy naprawdę mocno przyspieszyli. Wśród kobiet najlepsza była Węgierka, która skończyła bieg w czasie 2 godzin i 24 minut. A wśród mężczyzn najlepszy był Kenijczyk z czasem 2 godziny i 9 minut na ponad 42 kilometry. Słuchajcie, przecież większość z nas przez cały sezon letni tyle nie robi, a on zrobił w jedno niedzielne popołudnie. Musiał być strasznie zmotywowany. Pewnie musi jakieś wesele zbliżać i musi się zmieścić w spodnie od garnituru.

0: Jason Derulo w Radiu SK. Teraz mam dla was nowość, która dosłownie w kilka godzin stała się światowym hitem.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: A słychać, że się pan lektor zna na radiu. On doskonale wie, że w Radiu SK zawsze są najlepsze premiery. Nie pozwalamy wam przegapić żadnej dobrej nowości. No i Taylor Swift przychodzi do nas z nowością. Kawałek powstał na imprezie w Szwecji i fani twierdzą, że w tym numerze Taylor Swift śpiewa o swoim byłym. Musiał ją strasznie czymś wkurzyć, skoro już cały świat o tym wie. Na miejscu jej obecnego męża to bym się trzymał, bym się pilnował. Taylor Swift i Patient Zero, już teraz w Radiu SK.

0: Jennifer Lopez i Pitbull w Radiu SK. Gramy właśnie takie energiczne hity na czasie dla tych wszystkich, którzy w tę niedzielę nie mogą sobie pozwolić na słodkie nic nie robienie, tak jak Sara.
1: SK, pozdrawiamy ze składania łóżka w niedzielę. Nie dla wszystkich niedziela jest wolna, niestety.
0: Oho, czyli klocki dla dorosłych. Ja mam wrażenie, że oni specjalnie tak te instrukcje składania robią, żeby się człowiek najpierw namęczył, a potem, jak już się uda wszystko zrobić, to człowiek był tak zmęczony, jednocześnie szczęśliwy, żeby nie przyszło mu do głowy zwracanie takiego mebla, który się tak ciężko składało. A wiadomo, jak coś potem będzie piszczało to łóżko, skrzypiało, to wiadomo, nasza wina, że my źle złożyliśmy. Żeby się wszystko dobrze układało, gram za chwilę, no między innymi romantycznego Alexa Warrena, jakby ktoś wpadł na pomysł, żeby takie świeżo złożone łóżko testować.
2: Radio SK. Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
7: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
6: Od poniedziałku do środy pizza Feliciana tylko 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kawa mielona Chibo 500 gramów jedynie 24,99. Kaufland.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja!
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
10: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
12: Elektryk? Pewnie drogi.
11: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
12: Co? Z serwisem i gwarancją?
11: I tylko 10% opłaty wstępnej.
12: Tylko gdzie jest haczyk?
11: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
12: Czekaj, 30 tysięcy?
11: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
13: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
14: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
15: To będzie ostatnia reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
16: Dobrze.
15: 15 zł.
16: Lepiej.
15: 20 zł.
16: Najlepiej. Na Orlenie?
15: Ciepło.
16: Z kuponami?
15: Cieplej.
16: W Orlen witaj.
17: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
18: I po reklamie.

0: Bez końca.
1: Oskar Sims w Radiu SK na poprawę humoru w niedzielne popołudnie, kiedy zbliżający się dzień na P już powoduje takie leciutkie napięcie. To ja mam coś jeszcze, słuchajcie. Pewien bardzo przyjemny dźwięk z wczorajszego wieczora. Być może coś wam się obiło o uszy.
2: Semeniuk, Semeniuk, Tomasz Forward,
3: lockout! Lockout i tam się położył pod siatką Tomasz Forward. Teraz wszyscy biegają. Jesteśmy po raz trzeci mistrzami Europy.
1: I co, humor od razu się poprawia, prawda? Od razu banan na twarzy wraca. A w newsach Radia SK, które już za chwilę tak dla odmiany powiemy o naszych piłkarzach i też będą dobre informacje, bo podobno nie Słowacja, tylko Szwecja osłabiona przed jutrzejszym meczem w Lidze Narodów. Radio
4: SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: promocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
5: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja!
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto.
8: To co, przekonałem cię?
7: A jak?
6: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
10: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
11: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
12: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
13: Play. W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
14: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
15: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
16: Wybierz studia pierwszego stopnia we FSIS w Rzeszowie. Cyberbezpieczeństwo, analityka danych w biznesie, grafika komputerowa i produkcja multimedialna, marketing i nowe media, kosmetologia, logistyka, informatyka, programowanie, pielęgniarstwo, transport, spedycja i obsługa celna, biznes i innowacje oraz 5-letnia fizjoterapia. Wybierz dobre studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Druga tura rekrutacji do 30 września. Aplikuj na fsis.edu.pl. Create your life.
17: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
18: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
21: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
22: I po reklamie.
23: Przemyśl na czasie.
24: My sobie dobrze wiemy, że wolny czas najlepiej spędzić z dobrą imprezką. I my takie imprezki prezentujemy Wam każdego dnia. Tomasz Witak, witajcie. A tym razem zabieram Was na wycieczkę do Przemyśla, a konkretnie na Zamek Kazimierzowski. Tam już 11 października czeka Was wyjątkowy koncert muzyki filmowej. Na scenie pojawi się hiszpański pianista Manuel Fernandez, który zabierze publiczność w podróż przez najbardziej niezwykłe filmowe historie. W programie znajdą się m.in. motywy z takich produkcji jak Amelia, Dom czy Rodzina Połanieckich. Będzie nastrojowo, ale nie zabraknie też odrobiny nostalgii. Manuel Fernandez nie tylko zagra wyjątkowe kompozycje, ale również opowie o emocjach i historiach, które za nimi stoją. Pamiętajcie, koncert rusza 11 października na Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu.
0: Zbliża się 18, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. 5 osób zatrzymanych przez brytyjską policję pod zarzutem przygotowywania ataku terrorystycznego koło bazy RAF. W jej pobliżu pojawiły się 3 podejrzane ciężarówki. Ewakuowano pobliskich mieszkańców, a do akcji przystąpiła jednostka saperska. A jeszcze 3 godziny mają mieszkańcy Krakowa na oddanie głosu w wyborach na nowego prezydenta miasta. Głosowanie potrwa do 21 i do tej godziny obowiązuje też cisza wyborcza. A Szwecja poważnie osłabiona przed meczem z Polską. W jutrzejszym spotkaniu nie zagrają napastnik Aleksander Isak i obrońca Hjalmar Ekdal. Za to w naszej drużynie na występ liczy wracający do kadry Tymoteusz Puchacz.
1: Mam nadzieję, że pokażę, że potrafię bronić, jeśli znajdę się na boisku, i z tego założenia wychodzę, bo jestem obrońcą, muszę ze swoich zadań się wywiązać jak najlepiej w obronie, a to, że do przodu potrafię dać, to już nie udowodniłem nieraz.
0: Szwecja w pierwszym meczu Ligi Narodów wygrała z Rumunią 2-1. Polacy, przypomnę, bezbramkowo zremisowali z Bośnią i Hercegowiną. Początek jutrzejszego meczu o 20:45.

pierwszy kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył.

0: Reklama.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
3: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
2: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
4: Ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
9: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
10: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
11: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
15: I po reklamie.

0: Eska. Reklama.
1: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
2: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co? Jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann. Moja drogeria.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
8: Elektryk? Pewnie drogi.
7: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
8: Co? Z serwisem i gwarancją?
7: I tylko 10% opłaty wstępnej.
8: Tylko gdzie jest haczyk?
7: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
8: Czekaj, 30 tysięcy?
7: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: I po reklamie.

0: Jacka Przemyśl.
1: Reklama.
2: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
6: I po reklamie.

0: SK Przemyśl News.
1: Rozsiądźcie się wygodnie w fotelu, bo zaczynamy kolejny magazyn lokalny reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia. Tomasz Witak, zapraszam.
0: SK Przemyśl.
1: Przemyśl to nie tylko miasto historii i zabytków, ale również miejsce, które od wieków inspirowało pisarzy, poetów i artystów. W jego literackiej historii znajdziemy zarówno Ignacego Krasickiego i Stefana Grabińskiego, jak i niezwykłe historie związane z wojakiem Szwajkiem. O tym, jakie literackie tajemnice kryją przemyskie ulice i które miejsca warto odwiedzić, by spojrzeć na miasto z zupełnie nowej perspektywy, rozmawiam z Małgorzatą Wilgucką, przewodnikiem przemyskiego oddziału PTTK.
2: Przemyśl kojarzy się przede wszystkim z historią i zabytkami. A czy można powiedzieć, że jest również miastem literatury?
3: Myślę, że tak. Może nie w taki sposób oczywisty, ale bardzo wiele zagadek ciekawych, nieoczywistych, literackich tutaj się kryje w tym mieście.
2: Oprowadza Pani w ramach PTTK, oprowadza Pani po mieście i opowiada o tej literaturze. Skąd wziął się pomysł na spacery po literackim Przemyślu?
3: To był taki temat przez kilka lat pomijany, natomiast ja z racji tego, że jestem także nauczycielem języka polskiego w drugim liceum ogólnokształcącym imienia profesora Kazimierza Morawskiego, to pomyślałam, że warto też ten temat przybliżyć Przemyślanom.
2: Co uczestnicy mogą zobaczyć, co mogą usłyszeć podczas takiego spaceru?
3: Mogą usłyszeć o historii literackiej Przemyśla od czasów najdawniejszych, czyli na przykład o pierwszych zabytkach literackich, aż do czasów współczesnych. Mogą się dowiedzieć kilku ciekawostek, czy na przykład rozmyślanie przemyskie to rozmyślanie o Przemyślu i dowiedzieć się, że w naszym mieście mieszkał Homer.
2: No proszę. Czy Przemyśl był inspiracją dla wielu pisarzy i poetów? Tak patrząc na ostatnie, nawet nie lata, wieki.
3: Myślę, że tak, a najbardziej znane, bo nie sposób wymienić wszystkich, najbardziej znane inspiracje z naszego miasta to dotyczą dwóch pisarzy. Jeden jest bardziej znany na pewno, to jest Ignacy Krasicki.
2: No, znamy go chociażby z bajek.
3: Tak, tak. Natomiast jeszcze w dawnej szkole średniej w podstawie programowej był taki utwór Monachomachia, który opowiadał o sporze między dwoma zakonami, zgromadzeniami zakonnymi, karmelitami i dominikanami, tak się na ogół uważa. I podobno inspiracją do napisania Monachomachii stało się dla Krasickiego Nasze miasto, które spór między zakonami karmelitów położonym na wzgórzu i dominikanów, już w tej chwili ich nie ma, który znajdował się w centrum miasta. A skąd wiemy, że to Przemyśl? Krasicki wprawdzie nie podaje nazwy miasta, ale opisuje je tak, że badacze literatury kojarzą je z Przemyślem i tutaj zacytuję: klasztorów 9 i gdzieniegdzie domki.
2: A które postacie literackie są najsilniej związane z naszym miastem?
3: Postacie literackie?
2: Tak.
3: Z postaci literackich myślę, że najbardziej z naszym miastem kojarzy się, no, bynajmniej nie Polak, ale bardzo sympatyczna postać literacka, mianowicie wojak Szwajk, który szczególnie został ulubiony bardziej nawet przez Polaków niż Czechów i Słowaków, ponieważ siedzi na rynku naszego miasta i funkcjonowanie takich rzeźb, takich pomników, postaci, które nie istniały, zostały wymyślone, właśnie są bohaterami literackimi, ale jednak bardzo się mocno związały z wyobraźnią odbiorców. To przykładem jest dobry wojak Szwajk siedzący na rynku w Przemyślu i w Sanoku. Aż dwa polskie miasta tę postać literacką polubiły.
2: Mhm. Wspomnieliśmy już o pisarzach, którzy pisali o Przemyślu, którzy nawiązywali w swoich dziełach literackich do naszego miasta, ale czy są pisarze urodzeni właśnie tutaj w Przemyślu, którzy zdobyli ogólnopolską lub światową sławę?
3: Współcześnie nie, natomiast najbardziej znanym pisarzem, który w Przemyślu żył, mieszkał, urodził się w niedalekich Orzechowcach, to jest właśnie Stanisław Orzechowski. Dworek Orzechowskiego, nazwany jego imieniem, w którym ten kanonik przemyski mieszkał, znajduje się naprzeciwko katedry. Postać dość kontrowersyjna, ponieważ był to ksiądz katolicki, przeciwnik celibatu, który miał żonę, dzieci, ale był tak znany, że jakoś te kościelne kary go omijały. Więc to chyba jest taka najbardziej znana postać z samego Przemyśla, Przemyślanin.
2: No, to bardzo wyrazista postać, bardzo. Jak to słyszę. Jak się sprzeciwił
3: jeszcze naprzeciwko katedry mieszkał, więc drzwi, no ale to samo życie.
2: Okej, okay, no dobrze. A który z twórców pozostawił po sobie największy ślad w historii naszego miasta? zarówno tych, którzy pisali o Przemyślu, jak i tych, którzy, no to tutaj pani powiedziała o jednym, którzy pochodzili tutaj z tego rejonu.
3: To trudno byłoby odpowiedzieć na to pytanie, bo mamy wiele też postaci właśnie nieprzemyślan, które zaznaczyły swój ślad i dzisiaj nawet jeszcze bardziej zaznaczają, chociażby historia ulicy Tatarskiej i książka i film obecnie w Kryjówce Milczenia, znany już w tej chwili, opowiadający historię dwóch sióstr podgórskich, ukrywających Żydów, czy bardzo ostatnio też popularny pamiętnik Reni Spiegel, Żydówki, która zginęła w czasie II wojny światowej, napisała pamiętnik, ocalał i dzisiaj też jest on wydawany, wznawiany i ma nawet powstać film na ten temat. A Reni Spiegel mieszkała u swoich dziadków przy ulicy Słowackiego niedaleko synagogi.
2: A jak Przemyśl był w ogóle przedstawiany w książkach na przestrzeni wieków?
3: Zawsze jako miasto niezwykłe, jako miasto niezwykle klimatyczne i miasto wielu kultur, to bym chyba podkreśliła, czyli kultury polskiej, żydowskiej i ukraińskiej, ale to oczywiście tylko część.
2: No tak, zbitek różnych narodowości.
3: Tak. Mhm.
2: No dobra, ale czy nasze miasto częściej pojawiało się jako taki główny bohater w dziełach literackich, czy jedynie jako tło wydarzeń? Lub jakiś taki poboczny gdzieś tam wątek, który się gdzieś tam przejawiał na krótko?
3: To różnie. Jako tło wydarzeń, chociażby w opowieści o dobrym wojaku Szwejku, czy w Monachomachii Ignacego Krasickiego. Jako bohater to chyba nie, wyjąwszy na przykład pieśń ogólnie znaną, ogólnopolską, znaczy znaną pieśń religijną, Chwalcie Łąki Umajone, której inspiracją były podobno łąki Pogórza Przemyskiego i pieśń tę napisał jezuita ze Starej Wsi, ksiądz Karol Antoniewicz, właśnie zachwycony już nie tylko naszym miastem, ale krajobrazem, który je otacza.
2: A czy są takie książki, które oddają klimat dawnego Przemyśla, które poleciłaby pani naszym słuchaczom? A jeżeli tak, to co by to było? Jakie to by były tytuły?
3: Myślę, że klimat rozwijającego się Przemyśla, na przykład Kolei Żelaznej, to znakomicie oddaje coraz bardziej popularne i przeżywające renesans książki Stefana Grabińskiego, tak zwana Groza Kolejowa. Stefan Grabiński siedział na Przemyskim Dworcu dniami i nocami, i godzinami, i miesiącami i właśnie opisywał Przemyśl w czasie jego największego rozkwitu, czyli pod koniec XIX wieku. Bardzo popularne dzisiaj pisarz, a jeszcze wciąż mało znany.
2: No okej. Powiedziała pani o rozwijającym się Przemyślu. No to zapytam od tej drugiej strony. Jak zmieniał się literacki obraz miasta na przestrzeni kolejnych epok? No bo on się zmieniał, miał swoje etapy, miał swoje wzloty i upadki, można powiedzieć. Jak on był przedstawiony w literaturze?
3: Myślę, że tutaj akurat specyfiką naszego miasta jest to, że on właśnie tak bardzo się nie zmienia, bo okay. Mamy to stare miasto, które 250 lat już w niezmienionej formie architektonicznej trwa. Nie bardzo ta ingerencja techniki oprócz dworca kolejowego w nasz krajobraz się pojawiła i skoro pan wspomniał o tych zmianach, to bardzo podobnie Przemyśl i okolice przedstawiał Stanisław Orzechowski, jak i współczesna poetka Teresa Paryna. To jest cały czas miasto takie magiczne, tajemnicze, z niezwykłym krajobrazem, który buduje i Stare Miasto, no i okolice nadsania. Więc tutaj akurat nie obserwujemy jakiejś takiej szczególnej zmiany.
2: Okej, a czy jest jakaś taka literacka ciekawostka, która panią najbardziej zaskoczyła?
3: Właśnie to, że w naszym mieście mieszkał Homer, co jest zaskakujące dla niektórych, a oczywiście to jest dość nieoczywiste. Homerem Przemyskim nazywany był węgierski poeta czasów I wojny światowej Gezagioni, który wydał tomik poezji, bardzo bliski nastrojowi Kolumbów naszych, czyli takie wiersze praktycznie antywojenne, jak Krzysztof Kamil Baczyński czy Tadeusz Gajcy. I Gezagioni nazywany był Homerem Przemyskim, ponieważ tak jak Homer pisał o wojnie trojańskiej, tak Gezagioni pisał o I wojnie światowej. Tomik był wznawiany 11 razy, cieszył się ogólnym powodzeniem, bardzo dużym powodzeniem żołnierze czytali. No, Gezagioni niestety zginął w niewoli rosyjskiej, więc to, że mieliśmy swojego Homera, to dla mnie było takie największe zaskoczenie. zaskoczenie i ciekawostka.
2: Czy on, będąc tutaj w Przemyślu lub na ziemiach przemyskich tutaj w naszych okolicach, czy wiadomo jest ze źródeł, że on tutaj coś napisał, jakiś konkretny utwór, czy nie mamy takiej informacji?
3: Tak, napisał jeden z bardziej znanych utworów, taki bardzo poruszający utwór pod tytułem Na jedną noc przynajmniej. To jest taka odezwa do tych wszystkich mocodawców, którzy wojny planują, wywołują i po oto, znaczy właściwie taka prośba, taki wyrzut, aby przynajmniej na jedną noc pojawili się w żołnierskich okopach. I to był wiersz pisany tutaj, właśnie w okolicach fortu Łętownia w czasie jednego z ataków. Czyli no jednej z potyczek.
2: A czy są miejsca w naszym mieście, obok których, nie wiem, na co dzień przechodzimy, nie wiedząc o ich literackiej historii?
3: Oczywiście, takich miejsc jest mnóstwo.
2: No to właśnie, no to przejdźmy sobie teraz przez te poszczególne miejsca, jakby pani je wymieniła i scharakteryzowała.
3: Przede wszystkim oczywiście chodzimy ulicami i nie zwracamy uwagi na nazwy ulic, które bardzo wielu mają swoich literackich patronów. Oczywiście, tak jak w każdym mieście większym w Polsce, znajdują się ulice Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Henryka Sienkiewicza, Aleksandra Fredry, Adama Asnyka. No oczywiście mamy pomnik Adama Mickiewicza w centrum miasta, pod którym zazwyczaj się zatrzymujemy z wycieczkami i tutaj zimny pot oblewa uczestników, bo proszę, żeby zacytowali fragment pana Tadeusza, przynajmniej inwokację, chociaż jest to taka bardzo ciekawe też spotkanie i bardzo wielu ludzi ten fragment pamięta, a Mickiewicza nieczęsto zauważamy. Są ciekawe też inne ulice, na przykład ulica Kordiana, znanego nam zapewne jako uczniom też ze szkoły średniej, a ulica Kordiana znajduje się w okolicach cmentarza i co ciekawe, to imię wymyślił Juliusz Słowacki, nie ma takiego imienia w imienniku. Już w tej chwili jest i to też jest ciekawe. Mamy też ulice bohaterów trylogii, Kmicica, Skrzetuskiego, Wołodyjowskiego, Augustyna Kordeckiego i te wspomnienia, to ja zazwyczaj zaczynam wycieczkę od przypomnienia i to jest też taki, jakby przebiegamy sobie myślą, gdzie te ulice się znajdują i też uczestnicy się dzielą informacją na temat tych nazwisk. Niektóre znają bardziej, inne mniej. Znajduje się też wśród tych ulic ulica Wernychory, ukraińskiego legendarnego wieszcza i lirnika kozackiego. Także te ulice, na same nazwy ulic literackich kryją wiele tajemnic, niespodzianek i zaskoczeń.
2: A czy ma pani jakiś taki swój ulubiony rejon miasta, który właśnie gdzieś tam nawiązuje do tej literatury? Tych wymienionych przed chwilą.
3: Najbardziej, jeśli już miałabym wybierać, bo to jest bardzo trudne, to miasto mnie nieustannie fascynuje, inspiruje. Jestem przemyślanką zresztą z urodzenia. Natomiast gdybym miała wybierać, to myślę, że okolice katedry, gdzie znajdowała się dawna biblioteka kapituły grecko-katolickiej, z której pochodzi najstarszy i najciekawszy zabytek przemyski, rozmyślanie przemyskie. A rozmyślanie przemyskie to jest apokryf w tej chwili już w Bibliotece Narodowej w Warszawie. I dlaczego to jest takie dla mnie ciekawe, bo pokazuje historię religijną Jezusa i Maryi, no niekanoniczną, nieopisaną w Biblii. Spotykamy tam bardzo ciekawy opis tego, jak Jezus wyglądał jako 3-4-latek, jak się bawił, czym się zajmował, jak wyglądała Maryja. Oczywiście w tym przekazie to była blondynka z długim warkoczem i bardzo szczegółowo jest tutaj opisane życie świętej rodziny i to jest ten nasz najcenniejszy zabytek, więc jakbym miała wybierać, to właśnie okolice katedry, tym bardziej, że są to też miejsca, które były inspiracją dla malarzy, chociażby dla Mariana Stońskiego, który malował te klimatyczne uliczki, więc ta najstarsza, powiedzmy, część naszego miasta i literacko, i artystycznie.
2: No, Stońskiego, który też silnie jest związany z Przemyślem.
3: Tak.
2: To też trzeba podkreślić. No dobrze, spacery z przewodnikiem, bo wrócę do tej formuły tych spacerów. Do kogo je kierujecie? Mieszkańców, turystów, a może chcecie się otworzyć na ludzi młodych?
3: Przede wszystkim ten pomysł zrodził się podczas opracowywania propozycji dla szkół, bo tutaj są spacery filmowe, literackie, właśnie historyczne też.
2: Tak.
3: I zrodził się ten pomysł spaceru literackiego. Przeprowadziłam kilka takich spacerów z młodszymi, starszymi dziećmi. Dla każdego każdego, nawet i dla nauczycieli to była ciekawa przygoda. Odwiedzaliśmy też po drodze biblioteki, szukając książek autorów przemyskich, więc dzieci też były bardzo zainteresowane, szczególnie taką, powiedzmy, poezją, która do nich trafia, czy Mateusza Pieniążka, legendy przemyskie też oglądaliśmy, więc i dla starszych, i dla młodszych dzieci także, ale spacery już takie wakacyjne Przemyśl w samo południe gromadzą zazwyczaj starszą publiczność i też ludzi z zewnątrz. No, wszystkie nasze spacery cieszą się ogromnym zainteresowaniem, a te wakacyjne w szczególności, bo wtedy jest więcej czasu.
0: SK Przemyśl News.
1: Jeżeli odpaliliście właśnie SK, to dobrze trafiliście, bo zaczynamy właśnie kolejny magazyn lokalny reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia. Tomasz Widak, zapraszam.
0: SK Przemyśl.
1: Diagnoza choroby nowotworowej często oznacza dla pacjenta nie tylko strach, ale też mnóstwo pytań i niepewności, co zrobić dalej. Od 2011 roku te problemy rozwiązuje Stowarzyszenie Sanitas, które pomaga chorym i ich rodzinom, wskazując drogę do specjalistów, oferując wsparcie psychologiczne i finansowe oraz organizując akcje profilaktyczne. Ważną częścią działalności stowarzyszenia są również badania przesiewowe i edukacja, które mają zwiększyć świadomość i sprzyjać wczesnemu wykrywaniu chorób nowotworowych. O działalności Sanitas, potrzebach pacjentów i o tym, jak można skorzystać z oferowanej pomocy, rozmawiam dziś z Magdaleną Malisz ze Stowarzyszenia Onkologicznego Sanitas. Posłuchajcie. Zacznijmy od początku, czyli od tego, kiedy i w jakich okolicznościach powstało Przemyskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Osób Chorych Onkologicznie Sanitas.
4: Sanitas powstał w 2011 roku z bardzo osobistego doświadczenia jednej z założycielek, Anny Nowakowskiej, która zachorowała na chorobę nowotworową i właśnie podczas własnej choroby zorientowała się i widziała, czego jej brakuje. Dzięki temu powstała idea powstania Stowarzyszenia Sanitas, czyli na brakach, które doświadczyła podczas choroby, wykuła na swoim cierpieniu Stowarzyszenie.
1: Czyli to było takim impulsem do stworzenia właśnie tego stowarzyszenia. Okej, jak wyglądały pierwsze miesiące i lata działalności Sanitas? Czy od początku wiedzieliście, w jakim kierunku chcecie rozwijać to stowarzyszenie?
4: Od początku ideą i do dzisiaj zawsze był i będzie pacjent, który po usłyszeniu diagnozy często zostaje z ogromną liczbą pytań. Co dalej? Gdzie mam iść? Co zrobić? Gdzie się zgłosić? Jakie badania mam zrobić? Jak się do tego ustosunkować? I my staliśmy się takim drogowskazem dla pacjenta, przygotowując materiały, rozmawiając z pacjentami, organizując różne spotkania, warsztaty. Tak się zaczęło. I tak jest do dzisiaj, ale rozszerzamy oczywiście swoje działania.
1: Jak na przestrzeni lat zmieniały się problemy i potrzeby osób, które zgłaszają się do Was, do Waszego stowarzyszenia?
4: Myślę, że tutaj jest zawsze ten jeden podstawowy temat i problem, czyli zagubienie pacjenta. Pacjent każdy, czy dorosły, czy dziecko, po usłyszeniu diagnozy onkologicznej jest zagubiony, więc to się nie zmienia. To nigdy się nie zmieni, więc my na przestrzeni lat będziemy i staramy się to robić w ten sposób, żeby każdy pacjent znalazł odpowiedź na swoje pytania. Czyli jak zadzwoni albo zgłosi się do nas pacjent, chcemy mu pomóc, chcemy mu powiedzieć, w jaki sposób ma kierować swoje działania, czyli zrobić badania, nie panikować, oczywiście nie zgłaszać się do doktora Google, czyli
1: no tak,
4: nie
1: no bo to niestety jest dzisiaj bardzo częsty wybór.
4: To jest tragiczny wybór, ponieważ w internecie często gęsto dane tematy są poruszane przez laików, osoby, które w ogóle na ten temat nie mają.
1: No i bardzo ogólnie, a każdy przypadek trzeba jednak rozpatrywać indywidualnie.
4: Dokładnie tak. I my staramy się ludzi nauczyć czegoś innego, pacjentów, dzieci, młodzież, żeby korzystali jednak z tego doświadczenia lekarzy, specjalistów.
1: A czy pamięta Pani moment, w którym poczuliście, że Sanitas stał się takim ważnym miejscem dla pacjentów onkologicznych i ich rodzin tutaj w Przemyślu i okolicach?
4: Myślę, że chyba najważniejszym były to akcje badań przesiewowych, bo takowe robimy i była taka sytuacja kilka lat temu, nie umiem powiedzieć, czy to był sam początek, czy to było kilka lat później, może 5 lat już działania, był pacjent, który zrobił sobie badania przesiewowe i wykryto u niego chorobę nowotworową z Przemyśla, mieszkanie z Przemyśla. I to było wczesne wykrycie.
1: No, czyli jeszcze da się coś
4: tak,
1: podziałać.
4: Tak, dokładnie. I w tym momencie ja osobiście myślę, że każda z nas, nasza pani prezes, każda wolontariuszka myśli w taki sam sposób, że przez takie badania ratujemy życie. To jest, nawet jeżeli jest to jedna osoba, to jest uratowane życie. I to chyba jest najważniejsze, co nam przyświeca. Czyli badania przesiewowe i wczesne wykrycie, które daje szansę na wyleczenie.
2: Jak wygląda dziś działalność Sanitas? Z jakimi problemami najczęściej przychodzą do Was pacjenci?
4: Oj,
2: tych problemów jest pewnie dużo, nie?
4: Och, jest masa. Największym problemem to jest, co ze sobą ma zrobić taki pacjent, do kogo pójść.
2: No właśnie, bo to jest dla niego nowa sytuacja.
4: Tak, i umówmy się, osoba chora na raka, nie tylko ona choruje, choruje też i cała rodzina. Czyli pacjent przychodzi, a za nim jest sznur tych, którzy go kochają, czyli matka, ojciec, brat, żona, kuzyn, dziewczyna. I te osoby przychodzą, rozkładają ręce i błagają o pomoc. Musi być pomoc psychologiczna. Musi być rozmowa. I my jako stowarzyszenie nie bardzo nie lubimy stwierdzenia w rozmowie z takim pacjentem: wiem, co czujesz. Oczywiście te osoby, które doświadczyły choroby nowotworowej, mogą tak powiedzieć. My natomiast nie. My możemy powiedzieć: dobrze, zrobimy coś razem, poszukajmy. Nie, że poszukaj sobie, tylko może coś poszukamy razem. Może znajdziemy jakiś instytut, może jakąś klinikę, bo my nie leczymy. Absolutnie nie jesteśmy lekarzami. My pomagamy znaleźć drogę do wyleczenia.
2: Czyli można powiedzieć, że oferujecie wsparcie takie bardziej psychologiczne.
4: Nie tylko, i finansowe również.
2: Finansowe również? Jest, okay.
4: Tak, oczywiście. Jeżeli mamy pacjenta, który ma sytuację trudną, a weryfikujemy takie sytuacje, taki pacjent potrzebuje środków na dojazd na przykład do Warszawy. Wiemy wszyscy, jakie są teraz ceny i wspieramy takich pacjentów. Tacy pacjenci otrzymują, albo kupujemy bilet, albo dostaje pomoc finansową. Bardziej jest to bilet, bo wiadomo, jesteśmy OPP, tak zwane, czyli jesteśmy non-profit instytucją pozarządową i kupujemy bilet, ta osoba dojeżdża do miejsca i z powrotem wraca, albo zakupujemy, albo wykupujemy miejsce w hotelu, ta osoba sobie może przeczekać na diagnozę, na przykład refundujemy leki, zwracamy na przykład za leki, ale to wszystko jest w granicach prawa i możliwości naszego statusu, ponieważ mamy swój status i musimy się go trzymać, bo wiadomo, zawsze ktoś się do czegoś przyczepi, więc musimy zgodnie z prawem działać tak, jak należy. Na przykład pomoc psychologiczna. Jeżeli dana osoba, nie stać tej osoby na spotkanie z panią psycholog, no to my refundujemy to spotkanie. Na przykład refundujemy badania, jak są prywatne. Więc tak to wygląda.
2: Diagnoza nowotworowa często całkowicie zmienia życie człowieka. Z jakimi emocjami pacjenci najczęściej mierzą się na początku tej drogi? No bo to jest dla nich
4: strach. To jest strach, to jest przerażenie, co ze mną będzie, pytania, mnóstwo pytań, co ze mną będzie, co ja zrobię, czy przeżyję, czy mi się uda wygrać, czy będę cierpiał, czy nie będę cierpiał. Także ci pacjenci są rozstrojeni całkowicie. Mężczyźni podchodzą do tego zupełnie inaczej niż kobiety. Kobiety otwarcie bardziej mówią na ten temat, mężczyźni cierpią w środku. To jest ten dla nas ogromny zgryz, ponieważ nawet w kontrolnych badaniach jakichś przesiewowych mamy problem, ponieważ mężczyzna zawsze pokazuje, że jest silny, a w tym przypadku nie musi być silny. Musi powiedzieć głośno: tak, jest mi trudno, jest mi ciężko, potrzebuję pomocy. Dlatego każdy pacjent, który styka się z chorobą nowotworową, potrzebuje wsparcia nie tylko nas, ale rodziny, przyjaciół.
2: Ale myślę, że też pomocne jest wsparcie innych osób chorych.
4: To są integracje, to jest zupełnie odrębny temat. My to dzielimy, rozdzielamy to na inne płaszczyzny, dlatego że w momencie, kiedy osoba jest w gabinecie i słyszy diagnozę, nie leci od razu do drugiej osoby chorej.
2: To wiadomo, ale no na późniejszym etapie.
4: Późniejszym etapie jak najbardziej. Jeżeli chodzi o integrowanie, my robimy takie akcje, podczas których spotykają się osoby dotknięte chorobami nowotworowymi w trakcie leczenia, po leczeniu, dzieją się cuda. Dzieją się cuda, te osoby odzyskują siły, wiarę, uśmiechają, ich oczy się śmieją, bo wiedzą o tym, pomimo tego cierpienia, które mają, że nie są sami osamotnieni w tej chorobie, którą mają.
2: Czyli można powiedzieć, że Sanitas jest takim miejscem, w którym można porozmawiać, można spotkać drugiego człowieka, no i na chwilę oderwać się od tej codzienności, od tej choroby. To co powiedziała pani osobie, która właśnie usłyszała diagnozę i nie wie jeszcze, gdzie szukać pomocy, gdzie szukać wsparcia?
4: Wie pan co, przez te wszystkie lata spotkałam tak wiele osób, sama choruję na nowotwór, spotkałam tak wiele osób, widzę tak wiele twarzy i często, powiem panu tak szczerze, z całego serca, życząc każdemu jak najlepiej, nie wiem, co bym powiedziała, bo każdy człowiek potrzebuje innego słowa. Jeden człowiek potrzebuje zapytać, czego potrzebujesz, tak? Drugi, jak mogę ci pomóc? Trzeci, może pójdziemy na kawę i pogadamy sobie, tak? Mhm. Albo chodź na spacer, powiesz mi, co cię gryzie. A czasami wystarczy kogoś przytulić, ta osoba się rozpłacze i wtedy wyrzuci z siebie wszystko. I wtedy powie, boję się może, a jak przegram, a jak umrę?
2: No
4: bo
2: właśnie.
4: My wszyscy myślimy, że choroba nowotworowa to jest coś na kartce papieru, bo tak jest. Zdrowe osoby nigdy tego nie zrozumieją. Co to znaczy choroba nowotworowa i usłyszeć niestety wyrok, tak? Ale to nie musi być wyrok. To może być właśnie wygrana, że pokazuje nam, że mamy tyle siły, że możemy zwalczyć tą chorobę. A nawet jeżeli nam się to nie uda, to podczas tej ciężkiej drogi pokażemy innym, że można walczyć do końca.
2: Sanitas współpracuje z różnymi podmiotami, z różnymi stowarzyszeniami, z różnymi instytucjami, bo współpracujecie nie tylko z Europa Donna Przemyśl, ale również z Przemyskim Szpitalem. Chyba tak?
4: Oj tak, my współpracujemy z klinikami, szpitalami, ośrodkami specjalnymi, z domami dziecka, z domami samotnych matek, bo w takich instytucjach też znajdują się osoby dotknięte chorobami nowotworowymi, z przychodniami. Także nasza współpraca polega na tym, że organizujemy wspólnie badania przesiewowe dla chorych, dla zdrowych ludzi, żeby przesiać te osoby, tak nieładnie mówiąc, i oddzielić te osoby, które są zdrowe i dać im tą nadzieję, super, jest świetnie, badaj się, nauczyć ich profilaktyki, słuchaj, jak się kontrolujesz i wiesz o tym, że jest wszystko w porządku, a innym dać możliwość znalezienia, oczywiście nie znalezienia, ja bym nie chciała, żeby każdy znalazł u siebie jakąś tam chorobę, ale jeżeli już znajdzie tą chorobę, żeby miał ten czas na działanie, jak najszybsze działanie, żeby wygrać, prawda, żeby zdiagnozować chorobę nowotworową, jest potrzebny czas.
2: Jasne, no
4: czyli
2: tak, tak.
4: Tu goni nas czas. Jak jest to osoba młoda, tym bardziej ja naciskam na osoby młode. Ja nie mówię, że starsze osoby nie mają prawa się badać, jak najbardziej, ale młode osoby mają najmniej czasu, ponieważ ja nie jestem lekarzem, jestem medykiem. Natomiast wiemy, każdy jak przeczyta sobie nawet w medycznych publikacjach, że komórki nowotworowe u młodych osób dzielą się bardzo szybko. Więc jak młoda osoba rozpozna szybko zmianę, zadziała szybko, ma większe szanse na wyleczenie. Stąd ta współpraca ze szpitalami. Stąd w Rzeszowie na przykład na Chopina robimy bardzo często białe soboty. Jest ogromne zainteresowanie. Jak my wykonujemy listę do przyjęć, na przykład jest 150 osób, to zgłaszających się jest na przykład hipotetycznie 200. A my mamy tylko 150, bo są lekarze, którzy mogą przebadać tylko 100 albo 150 osób.
2: Wielokrotnie na Wesce nagłaśnialiśmy też te akcje Biała Sobota, Różowa chyba, nie Różowa.
4: Tak, Białe Soboty i Bajkowe Soboty.
2: Tak, Bajkowe Soboty.
4: Niebieskie
2: Soboty.
4: Są bardzo
2: tak.
4: Dużo jest tego, organizuje masa takich
2: no dobra,
4: spotkań.
2: Współpracujecie z placówką w Rzeszowie, a tutaj z Przemyślem jakie akcje robicie?
4: Takie same. W każdym szpitalu robimy takie same okay. Akcje. To są Białe Soboty zazwyczaj, podczas których robimy badania przesiewowe. Są to badania dla mężczyzn, dla kobiet, w Sanoku, w Brzozowie, w Rzeszowie, w Przemyślu. Teraz zbliża się Movember w Przemyskim Szpitalu, więc będziemy robić dla mężczyzn również badania przesiewowe.
2: W listopadzie.
4: Mhm. Tak.
2: Dobra, a to właśnie miałem zapytać o te miesiące. W jakich miesiącach najczęściej robicie te akcje?
4: No jest odgórnie już.
2: Listopad to jest jeden miesiąc.
4: Jest to miesiąc dla mężczyzn zabukowany jakby, ale my nie ograniczamy się tylko i wyłącznie do tego miesiąca. Robimy badania częściej. Mhm. Teraz nawet nasza pani prezes wymyśliła bardzo fajne spotkania w barberze, czyli w gabinetach barbera. Są badania przesiewowe, czyli mamy testy specjalne, bezpłatne PSA, czyli pobieramy krew z palca, sprawdzamy, czy jest tam podwyższony, czy zaznaczony jest, że jest podwyższony ten PSA i wtedy kierujemy takiego pacjenta, proszę pana, ma pan nie bardzo ten wynik, już widać, że coś tam się dzieje, proszę skontrolować, pójść do lekarza rodzinnego, wziąć sobie skierowanie, albo pójść bezpośrednio już do onkologa albo urologa i zrobić sobie pełny panel badania urologicznego.
2: Ale to jest dobry pomysł z tymi punktami u Barbera, bo mężczyźni chyba jednak rzadziej się badają niż kobiety. Kobiety są chyba jednak bardziej świadome, tak mi się wydaje.
4: Oczywiście nie.
2: Mówię kobiety to z bólem serca, jako mężczyzna.
4: Kobiety są bardziej odważne w kwestii zdrowia. Mężczyźni nie, dlatego że mężczyzna jest postrzegany jako silny, ten męski i on nie może chorować. Więc pójście do Barbera to jest pójście do mężczyzn, wyciągnięcie do nich ręki, żeby oni wiedzieli, a tu cię znalazłem, tu sobie zrobisz, nie chcesz przyjść, to my nie. Przyszła góra do Mahometa, przyszedł, nie, Mahomet, nie przyszedł czy... Mahomet do góry, czy góra do Mahometa, takiej zasadzie. Więc w ten sposób próbujemy, na wszystkie sposoby. Tak samo robimy spotkania w szkołach, czyli już uczymy od najmłodszych. W jaki sposób chłopcy, dziewczynki, bo to już nie będę mówić młodzi mężczyźni, bo jeżeli są to szkoły licealne, czy tam siódma, ósma klasa szkoły podstawowej, to są dzieci. Więc już chcemy, żeby oni od najmłodszych lat wiedzieli. Bo wiemy o tym, że w tej chwili rodzice, nie ubliżając absolutnie żadnemu rodzicowi, bo wiemy o tym, że każdy rodzic kocha swoje dziecko, ale w tej chwili żyjemy w takich czasach, kiedy jest taka gonitwa za pracą i za pieniądzem, że gdzieś to ucieka, przemyka niektórym rodzicom między palcami, więc uczymy dzieci my, w jaki sposób mogą zadbać o siebie, a przy okazji też powiedzieć swojej mamie albo tacie, słuchaj, było u nas stowarzyszenie Sanitas i mówili nam o tym, że trzeba robić takie, takie badania, a może się zbadacie przy okazji. Temu też służą nasze akcje bajkowe soboty, niedziele, czyli badają się całe rodziny. W momencie, kiedy bawi się dziecko, bada się mama i tata. Wtedy, kiedy rodzice są gdzieś tam na korytarzu, bada się dziecko, tak? Albo w nagrodę za to, że zrobisz sobie badania, będziemy się później bawić, jest wielkie, piękne miasteczko dmuchane i dzieci się później bawią. Więc to są takie chwyty zachęcające do badań, ale też nie chcemy straszyć chorobami nowotworowymi, bo to nie chodzi o to, żeby kogoś nastraszyć, jak się nie będziesz badać, to zachorujesz na raka i tak dalej. Nie, nie, nie. Nie demonizujmy. Chodzi o to, żeby była świadomość. Świadomość badania, samobadania, nie tylko latanie do szpitala na badania, tylko można się samemu badać i sprawdzać swoje ciało, tak?
2: Powiedzieliśmy o współpracy z innymi podmiotami, no to zapytam o wolontariuszy. Czy można do Was dołączyć, do Stowarzyszenia Sanitas? A jeżeli tak, to jak to można zrobić? Czy trzeba mieć specjalistyczną wiedzę albo, nie wiem, doświadczenie w pracy z osobami chorymi?
4: Jeżeli chodzi o rolę wolontariuszy, bez wolontariuszy Sanitas w ogóle by nie istniał. Zresztą żadna fundacja, stowarzyszenie nie mogłoby istnieć, ponieważ robią wszystko to, czego nie zrobi jedna osoba, tak? Im więcej rąk na pokładzie, tym więcej zrobionych rzeczy. Więc wolontariusz nie jest tylko osobą, która przyjdzie i da paczkę. Absolutnie tak nie jest. To jest osoba, która ma samochód, przywiezie coś albo coś zorganizuje. Jeden potrafi rozmawiać z pacjentami, drugi potrafi, ma kontakty z firmami, trzeci potrafi malować, czwarty potrafi pakować. To wszystko łączymy w jedną całość i powstaje nam piękny jeden wolontariat. A kto może zostać wolontariuszem? No nie trzeba być lekarzem, nie trzeba być, mieć specjalnego wykształcenia, nie trzeba być jakimś tam z zawodu, nie wiadomo, magistrem. Trzeba być człowiekiem. My stawiamy zawsze na człowieka, który ma w sobie empatię, który potrafi rozmawiać z drugim człowiekiem i poczuć to, co może postarać się, poczuć to, co może czuć druga osoba chora. Więc takich ludzi potrzebujemy.
2: Okej, okay. To teraz zapytam jeszcze na koniec o przyszłość. Jakie są dziś największe wyzwania stojące przed Sanitas i czego najbardziej potrzebujecie, żeby móc jeszcze skuteczniej pomagać pacjentom, czy to z Przemyśla, czy w ogóle z Podkarpacia?
4: Nasze stowarzyszenie działa bardzo szeroko, czyli działamy już na całą Polskę. Przyszłość nasza, myślę, że się nie zmieni. Będziemy robić to, co robimy, natomiast bardzo nam zależy, żeby poszerzyć nasze działania o łączność z Ministerstwem Zdrowia. Czyli tak, już jesteśmy na tym etapie, mamy swoją rzeczniczkę Aleksandrę Rudnicką w Warszawie, która jest głosem naszych pacjentów, więc przypycha takie pomysły, które mamy i które ułatwią życie chorym, albo pacjentom, albo ludziom, którzy chcą się przebadać. Czyli musimy podzielić też ludzi na pewne grupy, czyli młodzież, dzieci, młodzież, starszych, bardzo starych osób, bo w momencie, kiedy przychodzi moment do badania i wiemy, że coś się dzieje, pacjent zderza się ze ścianą, bo kolejki są wydłużone, bo system nie pozwala, bo pierwszorazowy pacjent może przyjść za 4 czy 5 miesięcy. My musimy to zmienić, więc my jako stowarzyszenie próbujemy te rzeczy przepchać inaczej. Stąd mamy Aleksandrę Rutnicką, która rozmawia, spotyka się w ministerstwie. Pierwsze dyskutujemy na ten temat, w jaki sposób to w ogóle wszystko ma wyglądać. Potem ona próbuje to przepchnąć, tak jak było ze szczepionkami HPV, nasze dzieło. Nie są refundowane, to znaczy są bezpłatne. Czyli dzieci od 9 roku życia w górę mogą się szczepić na szczepionki HPV. Mhm. Więc udało się. Przyszłość nasza, zaczęliśmy organizować wschód onkologii, o którym pewnie nie było głośno, ale będzie. Musimy na tej płaszczyźnie łączyć siły, czyli nie tylko samo stowarzyszenie, ale musimy połączyć nasze siły, moce z lekarzami, radiologami, pielęgniarkami, innymi medykami, ratownikami, żeby ułatwić drogę choremu, żeby chory wiedział, w jaki sposób może sam sobie pomóc i jak mogą jemu pomóc. Więc po to jest ten wschód onkologii, żeby tutaj w tym naszym regionie pacjenci wiedzieli, że jest taka możliwość, mogą mieć ośrodek, w którym się będą leczyć, bo wiemy o tym, że mamy szpital Brzozowski, wiemy o tym, że mamy szpital Przemyski, wiemy o tym, że mamy w Rzeszowie, ale pacjenci niektórzy tego nie wiedzą, bo biorąc
2: pod uwagę... Więc takie akcje są jak najbardziej potrzebne, tak, żeby zwiększyć ich świadomość.
4: Ale nam brakuje materiałów, bo pytał pan, jak wygląda nasza przyszłość, czego my potrzebujemy. Tak. Potrzebujemy rozgłosu, potrzebujemy głosu, radia, telewizji, żeby wiedzieli o tym. Słuchajcie, jest takie stowarzyszenie Sanitas, które chce pomóc.

0: fundacja, stowarzyszenie, czy coś, bo oni mają to w głębokim poważaniu, bo nie mają do tego dostępu. Nawet jeżeli mają jakiś tam internet, to sobie pooglądają filmiki na TikToku albo na Facebooku jakieś głupie filmiki, ja nazywam głupie ze względu na to, że one nie przynoszą, nie wnoszą do życia nic, ale takie osoby, gdyby znalazły w ośrodku zdrowia albo w szkole, albo gdzieś, załóżmy przy kościele, ulotkę, w której będzie napisane: słuchaj, badaj się, przyjdź, zrób, albo profilaktyka, co zrobić, żeby nie zachorować, a jak zachorujesz, co dalej zrobić. Czyli tak jak mówiłam na początku, ten drogowskaz, czyli zachorowałem, no to mam tu, kierunek taki i taki, mogę zadzwonić tu i tu, pójść do tego i tego, mogę pojechać tam i tam, ośrodki, które są, to wszystko jest właśnie w tych naszych broszurkach, ale my musimy mieć na to środki, ewentualnie firmę, która nam pomoże wydrukować takie ulotki, broszurki, książki, bo mamy tego masę. To jest właśnie ta pomoc, której potrzebujemy i nasza przyszłość.
1: Więc zachęcamy do wsparcia Fundacji Sanitas, Stowarzyszenia Sanitas, a można to zrobić poprzez 1,5% na przykład przy rozliczeniach?
0: Jak najbardziej. Przez 1,5% jest na stronie internetowej www.sanitassanok.pl, ewentualnie na Facebooku jesteśmy jako Stowarzyszenie Sanitas. Zresztą samo hasło, jak wpisze się w Google Sanitas Sanok, od razu wyskakujemy, więc tam są pełna informacja dotycząca tego, co robimy, jak robimy, jest pełna gama zdjęć, informacji, filmów, bo organizujemy mnóstwo akcji, na przykład mamy akcję Piękna w chorobie, o której na pewno, bo wiele razy Radio SK informowało naszych słuchaczy, waszych słuchaczy i naszych słuchaczy, przesyłka od serca i oczywiście nasza sztandarowa akcja Mikołajkowa Niezapominajka, to jest najpiękniejsza, uważam, akcja whatever. Nie ma takiej i nigdy nie będzie. Chcę o niej powiedzieć i powiem. To jest dzień, w którym przychodzimy do pacjentów nie tylko z paczkami. Przychodzimy, żeby usiąść, złapać kogoś za rękę, popatrzeć mu w oczy. Czasami jest tak, że się tylko pacjent przytuli i nie trzeba nic mówić. Bo ja osobiście uważam, że każde łóżko szpitalne, jak chodzimy, to jest takie małe Betlejem w tym okresie świątecznym. I w momencie, kiedy przychodzę do takiego pacjenta, ja czy moje koleżanki, nie wiemy, w jaki sposób pocieszyć, ale wiemy o tym, że przez całą akcję Świętego Mikołaja tworzymy albo nie tworzymy. Staramy się zrobić takie wrażenie, że każdy dorosły pacjent staje się dzieckiem. Czyli przychodzi Mikołaj i spełnia jego najmniejsze albo największe marzenia. Są to ludzie, którzy, do których nigdy nie przyszedł Mikołaj, bo są starsze osoby, które nawet nigdy w takie rzeczy się nie bawiły, prawda? Bo na wsiach informacja, że przyszedł Święty Mikołaj, to się sobie pukali w głowę. Jaki Święty Mikołaj, prawda? Twardo stąpają po ziemi. A tu przychodzi Mikołaj, nie tylko ta paczka, która ma tam jakieś prezenty, ale przychodzi ktoś, kto o nim pamięta. I wracam do początku. Czyli jesteśmy fundacją człowieka dla człowieka, czyli Sanitas równa się człowiek i chcemy się tego trzymać.
1: Zachęcamy zatem do odwiedzenia waszej strony internetowej, waszych social mediów. Bardzo dziękuję za rozmowę i za wizytę w studiu.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy.
2: SK Przemyśl.
1: Oszuści nieustannie wymyślają nowe sposoby, aby wyłudzić pieniądze, wykorzystując zaufanie i emocje swoich ofiar. Działają w zasadzie wszędzie, także i u nas w powiecie przemyskim, a wśród najczęstszych metod są oszustwa na wnuczka oraz na pracownika banku i policjanta, podczas których przestępcy próbują przekonać rozmówcę do przekazania pieniędzy lub kosztowności. O tym, jak rozpoznać takie zagrożenie i nie dać się oszukać, mówi Karolina Kowalik z Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu.
3: W przypadku metody na pracownika banku, rozmówca podający się za pracownika banku informuje ofiarę, że z jej konta skradziono pieniądze. Następnie do pokrzywdzonego telefonuje rzekomy policjant, który potwierdza fakt defraudacji pieniędzy z rachunku bankowego oraz przestrzega, że może dojść również do kradzieży mieszkaniowej. W celu ochrony przechowywanych w domu kosztowności i gotówki poleca albo przekazanie ich osobie, która się po nie zgłosi, albo na przykład wyrzucenie przez okno lub pozostawienie we wskazanym koszu na śmieci. Oszuści dzwonią do osób postronnych i wymyślają także inne historie, w ten sposób grają na emocjach ludzkich. Ich działania są bardzo dynamiczne, rozmówca nie ma czasu na skontaktowanie się z rodziną i sprawdzenie takiej informacji. Apelujemy o zachowanie rozsądku i ostrożności w kontaktach z osobami obcymi, szczególnie takimi, które namawiają nas do wypłacenia i przekazania pieniędzy. Pamiętajmy, że przez telefon każdy może być wnuczkiem, policjantem, urzędnikiem, synem znajomego. Dlatego

0: należy zachować ostrożność i kierować się ograniczonym zaufaniem wobec rozmówców podających się za bliskich, potrzebujących wsparcia finansowego lub innych osób, które zapewniają o chęci ochrony naszych oszczędności. Nie należy także wpuszczać do domu nieznajomych i przekazywać im pieniędzy.
1: A jak to wygląda w przypadku metody na wnuczka?
0: W przypadku metody na wnuczka do pokrzywdzonego dzwoni osoba przedstawiająca się za wnuczka lub innego członka rodziny, który pilnie potrzebuje pomocy finansowej. Rozmowa zawsze prowadzona jest w taki sposób, by ofiara sama podała imię, np. wnuczka czy siostrzeńca. Później następuje wypytywanie o zgromadzone oszczędności i opowiadanie nieprawdziwych historii o przeznaczeniu pieniędzy. Jednocześnie pada zapewnienie o szybkim zwrocie długu. Oczywiście będący w potrzebie członek rodziny nigdy nie może odebrać pożyczki osobiście, bo właśnie załatwia ważną sprawę, ale ma znajomego, który się po nią chętnie zgłosi. Pokrzywdzeni dowiadują się o tym, że zostali oszukani w momencie, gdy dochodzi do rozmowy z prawdziwym członkiem rodziny, który o pożyczce nic nie wie.
2: SK Przemyśl.
1: W Przemyślu trwają przygotowania do budowy kolejnych tras rowerowych, które mają przebiegać wzdłuż Sanu, zarówno po jego prawym, jak i lewym brzegu. Kiedy dokładnie mogłyby rozpocząć się prace i jaką długość będą miały poszczególne odcinki? O to podpytałem Beatę Bielecką z Urzędu Miejskiego w Przemyślu. Posłuchajcie.
3: Te ścieżki rowerowe planowane są w ramach dużego projektu turystycznego, który zaplanowaliśmy w ramach realizacji instrumentu, jakim są zintegrowane inwestycje terytorialne, które są dedykowane miejskim obszarom funkcjonalnym. Planujemy tutaj taki duży projekt partnerski ze wszystkimi naszymi partnerami, którzy tworzą miejski obszar funkcjonalny i w ramach tego projektu jednym z elementów jest właśnie budowa ścieżek rowerowych. Te ścieżki rowerowe stanowią uzupełnienie sieci infrastruktury rowerowej na terenie miasta Przemyśla, uzupełnienie ścieżek, które powstały w ramach projektu Green Velo i będzie to prawostronna ścieżka rowerowa. Tą prawostronną ścieżkę rowerową podzieliliśmy na 4 odcinki. Odcinek pierwszy ma szerokości 2,5 metra, który biegnie prawym wybrzeżem Sanu od hotelu Akademia do mostu kolejowego. Kolejny odcinek już szerokości 3,5 metra, to będzie od mostu kolejowego Koroną Wału Rzecznego do ronda Ofiar Wołynia. Odcinek trzeci to jest ścieżka o szerokości 2 metry od ronda Ofiar Wołynia Koroną Wału Ziemnego do Wału Fortecznego na Wilczu i tutaj będzie również budowa oświetlenia w ramach tego odcinka. I odcinek czwarty to już jest ścieżka o szerokości 2 metry biegnąca przy wałach fortecznych Fortu Szaniec Wilcze do drogi gminnej o długości 950 metrów, również z częściowym oświetleniem, uzupełnieniem tego istniejącego oświetlenia. Natomiast dodam jeszcze, że lewostronna ścieżka to jest ścieżka na odcinku od kapliczki przy osiedlu Kmiecie do przepławki na Sanie w Ostrowie.
2: SK Przemyśl News.
1: Teraz możecie się trochę wychillować, odprężyć, bo zaczynamy kolejny magazyn lokalny reporterów z Przemyśla i spod Krawacia. Tomasz Widak, zapraszam.
2: SK Przemyśl.
1: Nocny las, pohukiwania sów i liczenie ich terytoriów. Na Pogórzu Przemyskim zakończyły się badania dwóch gatunków, puszczyka uralskiego i puszczyka zwyczajnego. Wyniki pokazują m.in., że puszczyk uralski wyraźnie zwiększył swoją liczebność i coraz mocniej zaznacza swoją obecność w najstarszych partiach lasu, co mówią te wyniki o kondycji tutejszej przyrody. O tym rozmawiałem z Dariuszem Kozikiem, dyrektorem Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu oraz ornitologiem Mateuszem Michalichą. A skoro o ptakach mowa, to przy okazji zaglądamy też na trasy jesiennej migracji i sprawdzamy, jakie ptaki drapieżne przelatują właśnie nad Pogórzem Przemyskim.
4: Panowie, kilka miesięcy temu, bo dokładnie na wiosnę, rozmawialiśmy o projekcie, który realizowaliście tutaj na Pogórzu Przemyskim, czyli liczenie puszczyków. Ten projekt właściwie już się zakończył, ale nadal czekamy na broszurę, która będzie takim podsumowaniem tego całego projektu. No to powiedzcie proszę, jak ten projekt przebiegał, co się udało tutaj zrobić?
5: Tak, tej wiosny wyruszyliśmy w teren celem zbadania, jak zmieniły się terytoria puszczyka uralskiego i puszczyka zwyczajnego w stosunku do monitoringu przeprowadzonego jesienią. Z wyników przez nas uzyskanych oszacowaliśmy, że liczba terytoriów Puszczyka Uralskiego wyniosła 42 rewiry. Jest to aż o 30% więcej w stosunku do nasłuchów jesiennych, a więc wyraźny wzrost, dominacja Puszczyka Uralskiego. Zaś Puszczyk Zwyczajny na terenie Pogórza Przemyskiego zajmował mniej terytoriów, to jest 23, to jest spadek o około 15% w stosunku do jesieni. Puszczyki zajmowały zbliżone co do jesieni siedliska. Puszczyk Uralski gnieździł się w lasach jodłowych oraz w buczynach, zaś puszczyk zwyczajny był bardziej plastyczny, oprócz właśnie buczyn i jedlin zajmował też obszary z udziałem sosny, grabu czy dębu. Średni wiek drzewostanu, w którym gniazdowały puszczyki uralskie, liczył 129 lat, a puszczyk zwyczajny nieco młodsze drzewostany, czyli 111 lat. Co ciekawe, puszczyk uralski gnieździł się w głębi lasu, zaś puszczyk zwyczajny bliżej skraju lasu. Puszczyk uralski, jak widzimy, wypiera puszczyka zwyczajnego z tych takich najbardziej starych partii lasu. Być może jest to spowodowane tym, że jest to gatunek większy, bardziej agresywny. No i niejednokrotnie w terenie mogliśmy obserwować parę puszczyków uralskich, które zaciekle broniły swego terytorium, no podlatując bardzo blisko obserwatora. Także trzeba uważać na głowę.
4: Okej, powiedział pan, że spadła populacja puszczyka zwyczajnego względem ubiegłego roku, a wzrosła puszczyka uralskiego. No to z czego wynika z jednej strony ten spadek, a z drugiej strony ten wzrost?
5: Tak, liczebność ogólna terytoriów wzrosła. Jesienią było 59 łącznie, wiosną 65. Jednakże na jesień sowy rywalizują między sobą wstępnie o te najlepsze, cenne drzewostany, a wiosną no to już jest naprawdę walka o wszystko, ponieważ no, muszą gdzieś wyprowadzić lęk, gdzieś złożyć jaja, więc z naszych takich obserwacji wynika, że puszczyk uralski o wiele bardziej wypierał puszczyka zwyczajnego. Napływały też osobniki młodociane z innych populacji, które być może pierwszy raz w życiu przystępują do lęgu i w ten sposób mniejszy gatunek sowy, jakim jest puszczyk zwyczajny, ustępował swojemu rywalowi, więc prawdopodobnie wynika to właśnie z tego.
4: Badania prowadziliście głównie nocą. Jak wyglądała taka typowa noc w terenie od momentu wejścia do lasu aż no, po zakończenie obserwacji?
5: Wybieraliśmy się do lasu już o zmierzchu, począwszy od lutego. Punkty nasłuchowe były rozmieszczone mniej więcej równolegle, około 700 metrów od siebie, w zależności od ukształtowania terenu. I zaczynaliśmy nasłuchy spontanicznie odzywających się samców, głosem terytorialnym. Niekiedy wabiliśmy sowy przy pomocy głośnika, puszczając właśnie głosy samca, na co ochoczo reagowały. I wtedy takie badania są bardziej rzetelne, można było prawidłowo zweryfikować liczebność takich samców, a tym samym par lęgowych na danym terenie.
4: No ale nagrywaliście też sowy, prawda?
5: Tak, tak, nagrywaliśmy na dyktafon. Zdarzało się, że w jednym momencie odzywało się kilka osobników, dochodziło do sprzeczek. Również u puszczyka uralskiego jest takie zjawisko bronienia terytorium przez parę ptaków, zarówno samiec, jak i samica agresywnie reagują na głos rywala, a więc no, mamy udokumentowane dużo, dużo może i godzin tych właśnie nocnych pohukiwań.
4: Czy praca w nocy w lesie nie jest trochę straszna?
6: Powiem szczerze, las nocą robi ogromne wrażenie, szczególnie kiedy przez kilka minut jest zupełnie cicho, a nagle odzywa się sowa, ale po pewnym czasie człowiek zaczyna odbierać ten las zupełnie inaczej. Zamiast patrzeć, zaczyna przede wszystkim słuchać, no i wtedy okazuje się, że ten nocny las tętni życiem.
4: No dobra, czy przed przystąpieniem do liczenia puszczyków założyliście sobie jakieś hipotezy badawcze i czy potem one się jakoś przełożyły na ten projekt?
5: Tak, głównym celem tych badań było dokładne policzenie tych terytoriów tutaj na obszarze Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego. No, Cieszymy się, że mamy tak duże zagęszczenie Puszczyka Uralskiego, który jest no, symbolem parku. W skali też całej Polski i Europy jest to wartość godna odnotowania. Takie zagęszczenia, wysokie SUF świadczą no, o dobrze funkcjonującym ekosystemie, o zrównoważonej gospodarce leśnej, wielofunkcyjnej, która oprócz pozyskania drewna również wspiera ochronę środowiska, ochronę przyrody. No bo taki Puszczyk Uralski jest gatunkiem z dyrektywy ptasiej, załącznika pierwszego. Cenny gatunek, który wymaga odpowiednio starych, dojrzałych drzewostanów, no dużej ilości martwego drewna i jakichś miejsc do życia, czyli chodzi mi tu o drzewa dziuplaste, złomy czy gniazda ptaków szponiastych, kruchowatych, więc jest to taki gatunek wskaźnikowy, który świadczy o dobrym stanie lasu.
6: Ja też chciałbym jeszcze tutaj uzupełnić, że w przyrodzie nasze wyniki oczywiście pokazują, że w przyrodzie nic nie jest przypadkowe. Dwa gatunki mogą żyć obok siebie, ale każdy z nich wykorzystuje środowisko trochę inaczej. Mogą ze sobą konkurować, jednocześnie współistnieć. I chyba to jest najciekawsze w przyrodzie, że nie wszystko jest czarne albo białe. Czasami, żeby zrozumieć las, trzeba po prostu wejść do niego nocą i zacząć słuchać. Najbardziej cieszy nas nie tylko sama liczba słów, ale to, co te wyniki mówią nam właśnie o Pogórzu Przemyskim. Mamy tutaj bardzo dobrze zachowane siedliska, stare drzewostany i zasobną bazę pokarmową, a jednocześnie widzimy bardzo ciekawy mechanizm. Właśnie dwa podobne gatunki mogą żyć w jednym lesie, ale każdy z nich znajduje trochę inną przestrzeń dla siebie. I właśnie dlatego warto prowadzić takie badania, żeby nie tylko wiedzieć, ile jest tych gatunków, jak one są liczne, ale przede wszystkim, żeby zrozumieć, jak funkcjonuje cały ekosystem.
4: Co obecność obu tych gatunków mówi nam o stanie lasów Pogórza Przemyskiego? Czy można powiedzieć, że ich występowanie jest swego rodzaju wskaźnikiem kondycji tego środowiska?
6: Wyniki z pewnością pokazują, że na badanym terenie występują bardzo dobre warunki dla tych gatunków. Mamy zasobną bazę pokarmową, odpowiednie siedliska, w tym stare drzewostany bukowo-jadłowe. Natomiast trzeba pamiętać, że na stan populacji wpływa wiele czynników. Nie przypisywałbym więc konkretnego wyniku jednej przyczynie. Możemy natomiast powiedzieć, że obecność tak licznej populacji jest bardzo dobrym sygnałem dla kondycji tego ekosystemu.
4: A jakie znaczenie dla słów mają stare naturalne lasy i znajdujące się w nich dziuple oraz martwe drzewa?
6: Stare naturalne lasy są ważne przede wszystkim dla tego większego gatunku, który badaliśmy, dla Puszczyka Uralskiego, bo jest on mniej, można powiedzieć, plastycznym gatunkiem niż puszczyk zwyczajny. Gnieździ się on i znajduje miejsca lęgowe praktycznie tylko w takich drzewostanach. Natomiast puszczyk zwyczajny, możemy go spotkać także i w miejscach bliżej osad ludzkich, jest bardziej gatunkiem takim synantropijnym.
4: Okej, czyli w przypadku Puszczyka Uralskiego no, ten sposób gospodarowania lasem przez człowieka no, będzie pewnie miał jakieś znaczenie w przyszłości na liczebność tego gatunku.
6: Dokładnie tak. Prawidłowo prowadzona gospodarka leśna w znacznym stopniu oczywiście wpływa na takie gatunki jak Puszczyk Uralski. Są to tak zwane gatunki, można powiedzieć, wskaźnikowe.
4: Zakończyły się badania nad Puszczykiem Uralskim i Puszczykiem Zwyczajnym. Czy zakończenie tych badań oznacza koniec obserwacji słów, czy raczej jakiś początek kolejnych pytań i kolejnych badań?
6: W naszym przypadku oczywiście zakończyliśmy te badania, ale żeby dobrze zrozumieć cały ekosystem i mieć stałą wiedzę na temat tego, co się dzieje na naszym terenie zarządzanym przez Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu, staramy się różne badania prowadzić na bieżąco i w przyszłości na pewno będziemy te dane aktualizować. No i także mamy w planach już nowe badania poświęcone nie tylko sowom.
4: I do tych badań za chwileczkę przejdziemy, ale jeszcze skoncentrujmy się na puszczykach, bo tak, badania się zakończyły, natomiast teraz będziecie na jesieni, no właściwie nie będziecie, bo to już jest właściwie chyba prawie gotowe, będziecie tworzyć taki raport, który będzie takim podsumowaniem tego całego procesu.
6: Oczywiście taki raport naukowy już powstał. Mamy tutaj różne statystyki z tych badań, wnioski, podsumowanie. A teraz planujemy wydać także taką broszurę, publikację o charakterze popularno-naukowym, którą będziemy bezpłatnie dystrybuować wśród mieszkańców regionu, wśród turystów, wszystkich odwiedzających nasze parki krajobrazowe, także w różnych wydarzeniach, w których będziemy brali udział, na piknikach, warsztatach i tym podobnych. Tą broszurę planujemy wydać do końca tego roku.
4: No ale bardziej w październik, listopad?
6: Myślę, że bardziej to będzie listopad.
4: Listopad.
6: Listopad, tak.
4: Teraz zostawmy puszczyki i przejdźmy do tego drugiego tematu. Dopytam, jakie badania na ten moment prowadzicie?
6: Kończymy właśnie jeden projekt dotyczący sów, ale właśnie nie zwalniamy tempa. Rozpoczęliśmy kolejne badania ptaków. Tym razem chcemy przyjrzeć się jesiennej migracji ptaków drapieżnych. Pogórze Przemyskie jest bardzo ciekawym miejscem także z tego względu, że znajduje się na trasach sezonowych wędrówek ptaków. Jesienią wiele gatunków opuszcza swoje miejsca lęgowe, kieruje się głównie na południe. Chcemy sprawdzić, jak dokładnie te ptaki wykorzystują nasz park, którędy przylatują, w jakich miejscach się koncentrują, jakie gatunki możemy tutaj obserwować i jakie są kierunki ich migracji. Będziemy przede wszystkim obserwować ptaki drapieżne, ale również i bociana czarnego. Wśród interesujących nas gatunków są m.in. orlik krzykliwy, czmielojad, kania ruda, kania czarna, błotniak stawowy, pustułki, kobuzy. To trochę inne badanie niż w przypadku sów. Tam chodziliśmy nocą, właśnie nocą po lesie i nasłuchiwaliśmy ptaków. Tutaj będziemy wykorzystywać naturalne zachowanie migrantów i obserwować ich przelot z odpowiednio wybranych punktów widokowych.
4: Czy ten proces obserwacji ptaków już się rozpoczął, czy on dopiero się rozpocznie? Jak to będzie wyglądało?
6: Tak, rozpoczęliśmy te badania w sierpniu. Już początkiem sierpnia podpisaliśmy umowę z ornitologiem, z panem doktorem Mateuszem Michalichą, który rozpoczął już takie badania.
4: I do kiedy one potrwają? Bo ta migracja pewnie jakoś tak się zakończy chyba w październiku.
6: Tak, no szczyt migracji, myślę, że pan doktor tutaj będzie w stanie potwierdzić moje słowa, ale szczyt migracji przypada tak na wrzesień, październik i te badania planujemy prowadzić do połowy listopada bieżącego roku.
4: To ja chciałem dopytać, panie Mateuszu, jak wygląda w praktyce, w terenie śledzenie tych ptaków? Czy wysyłacie jakieś grupy patrolowe, czy to jest jedna osoba, a jeżeli tak, to kto tam jest wysyłany na to miejsce? Czy to jest ornitolog stricte, czy nie wiem, jakiś pracownik właśnie z Urzędu Marszałkowskiego? Jak to wygląda?
5: Na wybrane przez nas punkty na obszarze Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego wybieramy się wspólnie. Jeśli jest tylko dobra pogoda, to uzbrajamy się w lornetkę, w lunetę, obserwujemy przeloty ptaków. Właśnie trwa teraz migracja bociana czarnego wzmożona. Są też takie ciekawostki jak rybołów, gatunek, który w przeciwieństwie do innych ptaków migrujących, szponiastych, potrafi lecieć przez morze, nawet przez Saharę. Inne ptaki właśnie korzystając z prądów powietrznych, które powstają, koncentrują się tutaj na obszarze Pogórza Przemyskiego, Dolinie Sanu, na zboczach gór.
4: I rozumiem, że to są te wasze punkty obserwacyjne, tak? Dolina Sanu i wzgórza gór.
5: Tak, znaczy punkt obserwacyjny zawsze musi być na jakimś wzniesieniu, na przykład...
4: No i w odpowiedniej odległości, nie?
5: Tak,
4: żeby tak, nie wystraszyć tych ptaków.
5: Tak, żeby była panorama dookoła, na przykład tutaj taki punkt na szczycie Kopiestanka, który znajduje się na terenie parków. Oprócz gatunków wymienionych przez pana dyrektora obserwujemy też inne gatunki, na przykład już żurawie wybrały się na południe i na zachód Europy. Już pierwsze klucze pojawiły się 25 sierpnia, teraz również trwa przelot, a orlik krzykliwy lada moment ruszy w daleką podróż do Afryki. Teren Pogórza Przemyskiego jest świetnym miejscem do obserwacji ptaków szponiastych i sokołowych, czyli popularnie łącznie nazywanych drapieżnymi. Lecą one tutaj szerokim frontem. ale też możemy obserwować ciekawe gatunki na wschód od Pogórza Przemyskiego, przez tak zwaną Bramę Przemyską. Ptaki omijają łuk Karpat, kierując się właśnie w naturalne obniżenia terenu i tutaj następuje taka koncentracja, więc niekiedy jednego dnia potrafi lecieć kilkadziesiąt osobników tego samego gatunku, na przykład czmielojad, błotniak łąkowy. Są to naprawdę spektakularne widowiska. Warto wybrać się w teren i podziwiać ten naturalny spektakl, który tak fascynuje z uwagi na nie do końca poznane mechanizmy tej migracji.
4: Okej, czyli podsumujmy. Obserwujecie ptaki na Pogórzu Przemyskim, tutaj w okolicach Przemyśla, koło Sanu i gdzie jeszcze? Jeżeli chodzi o cały powiat przemyski. Gdyby mógł pan wymienić takie kilka punktów?
5: No to takie przykładowe punkty to są okolice Birczy, okolice Kalwarii Pacławskiej, szczytu Kotystańka, również Cisowa. To są takie właśnie naturalne wzniesienia z dobrą perspektywą, odsłonięte punkty widokowe, widać cały horyzont, więc stanowią one tutaj dobre miejsce do prowadzenia naszych badań.
4: Okej, i obserwujecie te ptaki z jakiej odległości? I czy macie jakieś, nie wiem, jakiś sprzęt, jakieś lornetki albo coś innego?
5: Ptaki przeważnie przemieszczają się na południe, południowy wschód, południowy zachód. W zależności od wiatru nieraz lecą, wykorzystując prądy wznoszące wysoko nad ziemią, powiedzmy 400-500 metrów, a nieraz przy wietrze wiejącym, można powiedzieć w dziób, ptaki muszą obniżyć swój lot. Też w zależności od gatunku, na przykład błotniaki, błotniak stawowy, błotniak łąkowy, to są gatunki, które migrują nisko. Dzięki temu oprócz przemieszczania się w kierunku południowym mogą również żerować po prostu nad polami i łąkami.
4: Czy ten projekt z obserwacją migrujących ptaków, on jest realizowany co roku, czy to jest tylko co jakiś czas?
6: Nie, to jest projekt, który w tym roku realizujemy po raz pierwszy. Uzyskał on dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Dzięki temu dofinansowaniu mogliśmy zaopatrzyć się w specjalistyczny sprzęt. Między innymi zakupiliśmy lunetę do obserwacji tych ptaków z bardzo dobrą optyką, więc tutaj bardzo nam ona pomaga w tej pracy.
4: No dobrze, ale nie wykluczacie, że w przyszłości, gdyby było dofinansowanie, również taki projekt lub podobne inne projekty będziecie realizować tutaj na terenie Przemyśla czy Pogórza Przemyskiego?
6: Oczywiście. Takie projekty, uważam, mają sens tylko wtedy, jeśli są prowadzone regularnie, co roku, są porównywane wyniki z poszczególnych lat.
2: SK Przemyśl.
1: Przemyśl od lat przyciąga filmowców, a jego ulice i zabytkowe zakątki potrafią na ekranie zagrać nie tylko samo miasto, ale również Lwów, Wilno czy Kraków. Co ciekawe, w samym Przemyślu powstały sceny do ponad 20 produkcji, zarówno filmów fabularnych i seriali, jak i dokumentów, a filmowcy szczególnie chętnie sięgają po ulicę Katedralną, Rynek czy okolice Dworca. O filmowym obliczu Przemyśla, najciekawszych produkcjach i anegdotach związanych z ich realizacją rozmawiam z moim gościem, a jest nim
7: Arkadiusz Kubala, przewodnik terenowy z uprawnieniami na całe Podkarpacie, ale oczywiście Przemyśl i okolice dla mnie najważniejsze. No i obecnie prezes zarządu przemyskiego oddziału PTTK imieniem doktora Mieczysława Orłowicza.
4: Okej, zacznijmy sobie tą rozmowę, bo dzisiaj będziemy rozmawiać o filmowym Przemyślu, o tych filmowych szlakach tutaj, które się znajdują w naszym mieście. Dlaczego Przemyśl przyciąga tak chętnie filmowców? No bo tych produkcji trochę było na przestrzeni lat.
7: No już od 72 ponad 20 produkcji.
4: No to jest niezły wynik.
7: Ja myślę, że najlepszą rekomendacją będzie jeden z wywiadów, jaki udzielili producenci, autorzy filmu Dziewczyny ze Lwowa. No bo przed produkcją filmową to się jeździ w różne miejsca, tak, robi zdjęcia, ogląda. No i sami mówili, że oglądali, dużo zdjęć zrobili tych i we Lwowie, i w Przemyślu, i tak oglądali, że to jest fajne miejsce, to fajne miejsce do zdjęć, to do tego. No i w pewnym momencie się zorientowali, że oni już od dłuższego czasu nie Lwów, a Przemyśl oglądają. Także te miasta są dla filmowców nie do rozróżnienia, tak? Także można zakątki Przemyśla wykorzystać jako Lwów, ale też w produkcjach był wykorzystany.
4: I o tym powiemy sobie potem. Jakie walory miasta sprawiają, że jest ono idealnym planem filmowym? Co takiego ma Przemyśl, czego nie mają inne miasta w Polsce? Może o tak zapytam.
7: To by trzeba było tak naprawdę filmowców zapytać, natomiast no, położenie miasta, no i ta bliskość Lwowa, tak? To mamy poza filmowym taki też szlakiem lwowskiego baroku, tak? Architekci, artyści określani właśnie jako lwowski barok z tamtego okresu XVIII wieku. Bliskość tego Lwowa powodowała, że łatwiej było im się jakby tutaj ich zaangażować, tak? I ten Lwów i Przemyśl, no przez to są podobne.
4: No Przemyśl w ogóle jest nazywany Małym Lwowem, tak jak pan powiedział, i Mały Lwów, Małym Rzymem.
7: Małym Rzymem, ale to z powodu ilości klasztorów i kościołów, tak? A to znowu już świadczy o tym, że mieszczanie mieszkający tutaj, czy też szlachta, magnateria, byli bogaci, bo kościoły, klasztory były fundacją wielkich rodów. Ilość tych kościołów, klasztorów świadczy o bogactwie miasta w dawnych czasach.
4: No to przejdźmy sobie do tych tytułów filmowych, które były kręcone tutaj w Przemyślu i w okolicach, bo tych tytułów, tak jak pan powiedział na początku, jest całkiem sporo. To są filmy, to są seriale. Wspomniał pan o Dziewczynach z Lwowa, to jest serial akurat. Ale co jeszcze? No na pewno Watacha.
7: Watacha, tak. Jeden z odcinków muzeum był kręcony.
4: Tak, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej.
7: Tak, tam była jedna konferencja na temat przestępczości transgranicznej. To tak w jednym z odcinków. Co jeszcze? No jeden z najstarszych, najwcześniejszych filmów to Skrzydła. Na podstawie takiej powieści Tadeusza Konwickiego Zwierzę, Człeko, Upiór z lat 60. To krótka etiuda filmowa. Później mamy też na przykład Pasję Różewicza dotyczącą historii czy biografii Edwarda Dębowskiego.
4: To chodzi o tą pasję z 1977 roku.
7: Tak, 6 czy 7.
4: Tak,
7: lata 70.
4: Lata 70.
7: Tak, nie pasję
4: Mela Gibsona,
7: tylko pasja właśnie. No jest to syn senatora, a ma takie poglądy jak na tamte czasy, bardzo, bardzo takie postępowe, tak? Uważa, że podział na stany już powinien nie istnieć, tak? Równość między chłopami a szlachtą czy magnaterią. To od czasy powstania krakowskiego, 1846 rok. I tutaj ta historia Różewicza właśnie tego człowieka bardzo, bardzo zainteresowała. No jest też taki ciekawy wątek. Sam Różewicz w jednym z wywiadów określił, że mało go, za przeproszeniem, szlag nie trafił, jak kręcili scenę przemarszu wojsk, tak? I wszystko jest fajnie ustawione, światła, kamery. No, on patrzy, a bagnety się kiwają. Okazało się, że żeby sobie statyści, 200 statystów nie zrobiło krzywdy, to te bagnety zrobiło z takiej utwardzonej gumy. No, jak to wszystko szło równym krokiem, to ta guma do tego kroku marszowego zaczęła się kiwać. Także, no, problem z montażystką mieli, bo zamiast światło, ustawienia, no to patrzyli się na sceny, bagnety się kiwają, nie kiwają i tylko te fragmenty do filmu wycinali. Także no, takie historie też są ciekawe.
4: To ciekawe. Tak, patrzę na tą listę jeszcze, co tu jeszcze było kręcone. No to Kronika Wypadków Miłosnych Andrzeja Wajdy.
7: Tak, no tu już taki troszeczkę przypadek, bo Po Człowieku z Marmuru no, miał zakaz, tak, filmów politycznych, no, mimo że do Wilna jeździły polskie ekipy, no on dostał karę taką, że nigdzie za granicę nie może wyjechać.
4: Czyli taki wilczy bilet.
7: Taki wilczy bilet chwilowy dostał. No to jedyne miejsce, gdzie mógł zrobić to właśnie Przemyśl. Zagrał w Wilno. No nie tylko Przemyśl, to też są takie fajne, to też pokazuje technikę filmową. Na ulicy Katedralnej jest taka scena, jak Witek z Aliną rozmawiają przed szkołą rabinistyczną, otwarte okno, i tam też o miłości mówią, no i czym zdenerwowali tego rabina uczącego młodych uczniów żydowskich, i z takim ostentacyjnym ruchem zamyka to okno. No i tak, scena na ulicy była kręcona w Przemyślu, natomiast wnętrze tej szkoły rabinistycznej już w Lublinie.
4: No proszę.
7: Ale jeden ze statystów, który uczestniczył w tamtych czasach w jakichś tam scenach, mówi, że ten film oglądał kilkanaście razy, a z zaskoczeniem się dowiedział, bo był przekonany, mimo że mieszkaniec Przemyśla, że ta scena wewnętrzna to była również wewnątrz Przemyślu kręca.
4: To jest magia kina właśnie.
7: To jest właśnie taka magia kina.
4: No właśnie, filmowcy nieraz potrafią to ukryć w bardzo fajny sposób, że tego w ogóle nie da się odwrócić.
7: No, ciekawostką jest też taką, że mama mistrza Wajdy była Przemyślanką.
4: O, to tego nie wiedziałem. Tak. To jest w ogóle z tych rejonów, tak?
8: Tak, w ogóle z Przemyśla. Przemyśla, tak. W Przemyślu ukończyła konserwatorium nauczycielskie i dostała pracę w Bubrce pod Krosnem. Tam poznała swojego przyszłego męża. Ślub też odbył się w Przemyślu.
4: No proszę. No dobrze. To przejdźmy teraz do kolejnych tytułów filmowych. Mamy też film Daleko od siebie na tej liście filmowej.
8: Tak, to z Żebrowskim. No jest to taka historia w zasadzie małego chłopca i jego ojca, który się dowiaduje po 8 latach, że jest jego ojcem. Też dość fajne sceny. W Przemyślu to takie bardziej końcowe już, jak ten chłopak uciekł, nie mógł się dogadać ze swoim ojcem po tragicznej śmierci matki. I tu w Przemyślu ojciec tego Michałka szuka go po mieście. To też taki film, ja to zawsze mówię, o dorastaniu mężczyzny do ojcostwa. Tak.
4: Okej. Okay. No dobra. Na liście mamy jeszcze kilka tytułów. Tutaj widzę W kryjówce milczenia z 96 roku. Potem mamy Proste pragnienia z 2011. No i stosunkowo nowe, czyli Żużel z 2016 i Ułaskawienie z 2018 roku. One są we fragmentach oczywiście kręcone w Przemyślu, nie w całości. Czy któryś z tych tytułów jest kręcony?
8: To znaczy tak.
4: Znaczy był kręcony w całości w Przemyślu.
8: Tytuł W kryjówce milczenia.
4: W kryjówce milczenia
8: to jest film o historii, która wydarzyła się w Przemyślu. Produkcja amerykańska, ale Amerykanie uznali, że najlepszym miejscem udającym Przemyśl będą Czechy i okolice Pragi.
4: Gdzie tu logika?
8: Tak im było wygodniej. Okay. Jest to piękna historia o Stefanii Podgórskiej, która, no jej matka została zabrana na robotę i została z kilkuletnią siostrą i przechowywała na strychu 13 Żydów w czasie wojny. Także nie będę opowiadał, bo to jest historia piękna, z pięknym happy endem. Natomiast no nie wszystkie te, oczywiście ta historia została spisana przez panią Podgórską w pamiętnikach wydanych w formie książkowej w Stanach Zjednoczonych i przez amerykańską produkcję filmową nakręcona. Tak jak mówię, Przemyśl najlepiej im pasował w Czechach niż w Przemyślu. To jest znowu taka odwrotna. My udajemy Lwów, Wilno, Kraków, tak?
4: Kraków nawet, tak?
8: No to, bo to pasja, tak? Bo się dzieje. Pasja Różewicza, więc tutaj i Lwów, Kraków, więc te sceny tutaj były kręcone właśnie w Przemyślu. A Przemyśl, no to trzeba gdzieś jechać za granicę, żeby fajnie wyszedł.
4: Okej. No dobra, a Żużel i Ułaskawienie, bo to są nowsze produkcje?
8: Nowsze. Żużel to podobno, nie oglądałem, szczerze mówiąc, tego filmu, ale w opiniach jest taki nieudany. On dość długo był nie tyle kręcony, co montowany. Pani reżyser, tak zmieniała się jej koncepcja. Nie jest to taki film typowo o żużlu, co o pewnych rozterkach i namiętnościach zawodników, tak? Ale no, opinię ma dość i widzów, i krytyki dość taką słabą.
4: No, tam
8: słabą.
4: Nie ma zbyt dużych not, rzeczywiście, tak. A Ułaskawienie?
8: A Ułaskawienie to jest bardzo fajny film Jana Jakubakowskiego. To jest taki poświęcony tak naprawdę jego wujkowi, tak? I dziadkom. To jest historia prawdziwa jego wujka, odrowąża, żołnierza Armii Krajowej, zabitego przez UB. I to jest historia tak naprawdę jego dziadków, bo i UB, i NKWD, i różne instytucje co chwilę rozkopywały ten grób, sprawdzając, czy ten wróg narodu rzeczywiście został zabity. No, pozostawiając jego rodziców, mieli go ten grób ponownie zakopać. Ta matka, czyli babcia Jakuba Kolskiego, już nie wytrzymała psychicznie. Tam zaatakowała jednego z urzędników, za co poszła do więzienia. No i później postanawiają te rodzice, że te zwłoki z trumną zawiozą do klasztoru, w którym ich starszy syn jest zakonnikiem. I cała historia tej podróży. Film świetny, bo tak naprawdę mało dialogów, a o wszystkim mówią gesty aktorów. Cudowne gesty. Naprawdę piękny film. Warto go obejrzeć.
2: SK Przemyśl News.
1: Zapinamy pasy i startujemy z kolejnym magazynem lokalnym reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia. Tomasz Widak, zapraszam.
2: SK Przemyśl.
1: Przed nami druga część rozmowy z Rafałem Szalą, architektem krajobrazu, pszczelarzem i współtwórcą programu Tak dla Pszczół. Tym razem z moim gościem porozmawiam o miodzie, jego rodzajach, właściwościach i o tym, czym różnią się poszczególne jego odmiany. Mój gość opowie również o codziennej pracy pszczelarza oraz o wyzwaniach, z jakimi mierzą się dziś hodowcy pszczół.
4: Przejdźmy może bardziej do rodzajów miodów jeszcze, bo to jest też ciekawy temat. Ile w ogóle jest rodzajów miodów na świecie?
9: Trudno powiedzieć. Nie, tego się nie da policzyć.
4: Nie da się tego policzyć.
9: Nie da się policzyć, ponieważ okay. No tutaj trzeba powiedzieć jedną rzecz. Jeżeli w ogóle w jaki sposób określa się, z jakim miodem mamy do czynienia, jaki miód powstał. No generalnie trzeba powiedzieć tak, że wszystkie miody są wielokwiatowe, ponieważ nektary są z różnych roślin, a o tym, w jaki sposób przyporządkujemy, w jaki sposób nazwiemy ten miód, decyduje zawartość pyłku w tym miodzie. Jeżeli w miodzie będzie przewaga pyłku rzepakowego, wyraźna przewaga, to będzie miodem rzepakowym. Jeżeli będzie przewaga pyłku lipowego, będzie miodem lipowym. Jeżeli będzie przewaga pyłku faceliowego, będzie faceliowym. Jeżeli będzie charakterystyczny smak, kolor i przewaga pyłku gryki, to będzie miodem gryczanym. To tak z takiego polskiego. Oczywiście za granicą roślin jest więcej, więc można nazywać to inaczej. W różnych rośliny mogą występować tam też takie, które nie występują w Polsce. No tutaj trzeba też czasami uważać na to, ponieważ no, korzystać powinniśmy z miodu jak najbardziej, ale korzystać bardziej lokalnie. Oczywiście czasem można popróbować innego, jak pojedziemy gdzieś za granicę, ale też trzeba uważać właśnie na różne pyłki, ponieważ nie wiadomo, jak nasz organizm zareaguje na pyłek zawarty w tym miodzie. To jest taka rzecz. Więc tutaj sprawdza się pyłki, ponieważ no, dlaczego się sprawdza? No, w naturze, tak jak my mamy linie papilarne, jesteśmy niepowtarzalni. Każdy z nas ma inne i tym się różnimy na przykład. To w przyrodzie pyłki są różne. Ponieważ przyroda funkcjonuje tak, że pyłek z danej rośliny może być użyty w tym procesie rozmnażania tylko w ramach tego samego gatunku. Czyli wiadomo, muszą być tutaj różnice, żeby nie było sytuacji takiego pomieszania i pokrzyżowania się międzygatunkowego. Więc każdy pyłek jest inny. I stworzone są specjalne wzorniki, ponieważ te pyłki zostały pobrane pod mikroskopem, zbadane, określone to, w jaki sposób wygląda i na zasadzie po prostu analizy części miodu, jakieś tam próbki miodu pod mikroskopem, sprawdzamy, jakie są pyłki. Liczy się te pyłki, określa się procentową zawartość w tej próbce i na tej podstawie się decyduje, czy ten miód jest lipowy, czy on lipowym nie jest, tak? Ponieważ no, już jak można powiedzieć, że czasem może być to miód faceliowy, choć mimo tego, że jest odebrany po kwitnieniu lipy, po tym kwitnieniu lipy może by się okazać, że miód wcale nie jest lipowy, tylko jest na przykład faceliowy. On czasem może mieć tam delikatny posmak lipowego, ale mimo wszystko no, nie nazwiemy go lipowym, ponieważ no, tej przewagi pyłku nie było. Natomiast miód wielokwiatowy generalnie jest takim miodem, który nie do końca można określić ten przeważający pyłek, tak? Czyli taki no, zebrany z wielu roślin, zaproszony różnymi pyłkami. Więc to jest to, więc dlatego nie możemy powiedzieć, nie da się policzyć, ile na świecie miodów różnych jest. Ja już tutaj wspominałem, że z każdego ula smakuje inaczej, w każdym ulu jest inny, na każdym plastrze jest nieco odmienny. Więc jest różnorodność, ale mimo wszystko powiem, to nie ma znaczenia, czy my będziemy korzystać z miodu rzepakowego, czy z miodu lipowego, czy z miodu faceliowego, czy gryczanego. Po prostu my jako konsumenci dobieramy sobie ten miód, który nam po prostu w jakiś sposób smakuje, który nasze kubki smakowe tolerują bardziej i chcą z niego korzystać. Wybieramy sobie, który nam odpowiada. Rzeczywiście zawsze decydujemy o tym, z którego korzystamy. Dla mnie istotne jest to, żebyśmy lokalnie, ponieważ wiadomo, że nasze organizmy bardziej są przystosowane, żyjemy w takim środowisku przyrodniczym, mamy do czynienia z takimi pyłkami poza miodem, więc jak spożywamy, to korzystajmy też z tego, żeby jakoś specjalnie naszego organizmu nie wystawiać na duże próby. Niemniej jednak no, warto też, jak się pojedzie gdzieś za granicę, warto spróbować, jak smakuje inny miód z innych roślin, no bo wiadomo, w Polsce jest pewna tylko pula roślin, natomiast no jakieś bardziej egzotyczne, kwitnące kaktusy są w innych rejonach i tam no oczywiście tak, pszczoły tak. Też latają, też zbierają.
4: No tak, wiadomo. A tutaj na Podkarpaciu jaki miód jest najpopularniejszy? Którego się robi najwięcej? Zarówno tutaj na północy Podkarpacia, czyli okolice Tarnobrzega, Stalowej Woli, jak i tutaj bardziej wschód, czyli Przemyśl, potem Rzeszów, czyli Bieszczady.
9: Myślę, że najwięcej miodu to jest wielokwiatowego po prostu.
4: Wielokwiatowego.
9: Wielokwiatowego, czyli takiego bardzo różnorodnego, z bardzo różnorodnych roślin zbieranych, ponieważ tych roślin jest najwięcej. To jest takie najbardziej naturalne środowisko życia pszczół. Największa różnorodność roślinności, czyli powiedzmy poza tymi terenami rolniczymi, a tymi terenami leśnymi, no to już jest taki obszar, powiedzmy, można powiedzieć, przejściowy, obszar terenów też zamieszkania, ogrodów przydomowych, no bo dla pszczół nie ma granic miasto, wieś, pszczoły są w całej przyrodzie obecne, więc one zbierają z tych różnych roślin, które my sobie uprawiamy i bo chcemy cieszyć się różnorodnością roślin, kwitnieniem przez cały sezon, tak? Czyli jak my to sobie tak gospodarujemy przyrodą, pszczoły są wśród nas, latają, zbierają nektar, tego miodu wielokwiatowego jest zdecydowanie najwięcej. Oczywiście w rejonach spadziowych, czyli w rejonach, gdzie występują te drzewa iglaste naturalnie i występują też warunki do rozwoju mszyc i organizmów spadziujących, tak, to wtedy na tego miodu spadziowego jest też dość dużo. No i zdarza się, że są takie sytuacje, zdarzają się takie lata, no to nie jest każdy rok i to nie jest sytuacja pewna, że zdarza się także, że tej spadzi i tego miodu spadziowego jest dużo, no stąd też ten produkt regionalny podkarpacki, miód spadziowy. Tak.
4: A który miód jest najzdrowszy?
9: Wszystkie miody są bardzo...
4: Wiadomo,
9: wszystkie są zdrowe, reszta to są upodobania. Czy chcemy tego spadziowego bardziej, z tego spadziowego korzystać, czy chcemy korzystać z wielokwiatowego, czy z wielokwiatowego ze spadzią, to już musimy decydować generalnie sami. Oczywiście są tam takie zalecenia, preferencje, że jeden miód lepszy na to, drugi lepszy na to, tak?
4: Ta,
9: ale
4: ja
9: mimo wszystko moje zdanie jest takie, korzystajmy po prostu z miodu.
4: Okay.
9: Korzystajmy z miodu, bo jest to produkt zupełnie naturalny, to jest najbardziej naturalna słodycz, z jaką mamy do czynienia. Korzystajmy, wykorzystujmy do gotowania, do tworzenia napojów. No, w tych okresach takich gorących bardzo łatwo można sobie zrobić taki dobry napój. Wystarczy trochę cytryny, wystarczy miodu, woda, można dać szczyptę soli i mamy bardzo dobry napój, taki nawadniający organizm w okresie upałów. Także no, ten miód powinien być moim zdaniem obecny w naszej kuchni, bo przecież też do przygotowywania potraw i mięsnych i do przygotowywania sałatek warzywnych możemy ten miód używać. No, we wszystkich tych miejscach, gdzie chociaż odrobinę, nie wiem, słodzimy, gdzie dajemy jakąkolwiek ilość cukru, no to możemy też to zastępować miodem.
4: Tak, to jest fajny zamiennik. Ja się jeszcze spotkałem z taką opinią, że miód ten ciemniejszy jest zdrowszy, ale nie wiem, czy to jest mit, bo to tak nieraz ktoś takie rzeczy mówi, ale nie wiem, czy to jest prawda.
9: Ciemniejszy, tak. No, no myślę, że ktoś ma na myśli bardziej ten ciemniejszy kolor od spadzi, tak?
4: Czyli, tak, tak.
9: Czyli taki że ten miód jest bardziej leśny, a mniej z terenów rolniczych.
4: Tak.
9: Można powiedzieć, że można się jakby zgodzić z tą teorią, że ten ciemniejszy to lepszy, no, ale tu będzie pewnym wyłomem będzie miód gryczany, bo on też jest ciemny, ale,
4: no tak.
9: Ale jest generalnie z terenu rolniczego.
4: Tak.
9: Więc to jest zupełnie... No, tak, myślę, że te miody spadziowe, no trzeba powiedzieć, no też to są przygotowywane przez pszczoły, no też jakby bardziej poza środowiskiem rolniczym, bardziej poza środowiskiem, gdzie występują, no w rolnictwie występują środki ochrony roślin, więc jak bardziej leśny, no to bardziej jakby pozbawione ewentualnych jakichś tam pozostałości. No ale no tutaj pocieszające jest to, że no, pszczoły w tym nektarze wybierają ten nektar, pojawia się chwilowo, także tutaj miód jako taki jest wciąż produktem zdrowym.
4: Wspomniał pan, że jest pan pszczelarzem tutaj na Podkarpaciu, no to proszę się pochwalić, jak dużo ma pan pasiekę?
9: Tak, jestem pszczelarzem. Mam kilka pasiek.
4: Okay.
9: Mam mniej więcej w 7 lokalizacjach mam pszczoły. Pszczoły mam w pasiekach stacjonarnych, a w sumie jest ich tak różnie, w zależności od roku, ale tak między 150 a 200, czasem ponad, w zależności od tego, jak się udaje gospodarować i jak układa się też sezon pszczelarski, no bo wiadomo, że...
4: No są takie lata, że choroby różne łapią na pszczoły,
9: znaczy...
4: że tych pszczół jest mniej, albo że, nie wiem, temperatura jest nieodpowiednia i może
9: no,
4: może wpływać, panie?
9: No tutaj dużo jest czynników. Wiadomo, pszczoły jako organizmy, jako żywe zwierzęta nie są, też chorują i nie są pozbawione
4: chorób.
9: Są dosyć wrażliwe. Oczywiście no tutaj obsługa tych pszczół i zapewniania im, pomagania im w tym, żeby higienę w gnieździe miały dużo większą przez wymianę na przykład plastrów. No, można wymieniać 30%, 50%, można wymieniać 90% plastrów w wulu, czyli z każdym plastrem my zabieramy jakąś część, powiedzmy, tych niesprzyjających bakterii, które w każdej rodzinie są obecne, tych czynników chorobotwórczych. Zabieramy, przetapiamy te plastry, oddajemy im czyste, nowe ramki, wymieniamy im często ule na zdezynfekowane ule, na czyste ule, na nowe ule. Czyli zapewniamy to, że pomagamy pszczołom w ten sposób, że jakby tych czynników potencjalnie chorobotwórczych ograniczamy, bo ograniczamy ilość wulu, tak? To jest jedna rzecz. Natomiast co jeszcze pomaga pszczołom? No, pszczelarz, który czuwa nad rodziną pszczelą, dba o to, żeby ta rodzina pszczela miała cały czas pokarm, żeby cały czas była dobrze odżywiona. I to też jest bardzo ważne, ponieważ jeżeli pszczoła jest dobrze odżywiona, ma zapasy pokarmu, jest silna, to też nie jest podatna na choroby. A choroby u pszczół są i bakteryjne, i wirusowe. Jest tego dość dużo i wirusów odkrywane jest wśród pszczół coraz więcej. Niemniej jednak cały czas higiena pokazuje, że dbanie o higienę w rodzinie pszczelej jakby zmniejsza bardzo, bardzo zmniejsza i pomaga pszczołom w utrzymaniu.
4: Minimalizuje to ryzyko.
9: Tak, minimalizuje ryzyko wystąpienia chorób zdecydowanie. Więc dlatego trzeba o te pszczoły dbać. Jeżeli ktoś ma pszczoły i tymi pszczołami się też musi odpowiedzialnie opiekować, czyli różne tam czynności koło nich robić, które pomagają, które przede wszystkim, żeby były odżywione i żeby miały też wyższą higienę wulu. To jest niezwykle ważne. Tak, oczywiście są lata łatwiejsze i są lata trudniejsze. Też pszczelarstwo jest takim zajęciem bardzo silnie uzależnionym od środowiska przyrodniczego, od środowiska, od warunków pogodowych też, tak? Nie jest bez znaczenia, czy zima trwa tyle, czy tyle, jaka była zima, czy mroźna, czy lekka, jak przebiega wiosna, ile jest dni deszczowych w danym miesiącu. No, z obserwacji można powiedzieć, że mieliśmy na przykład okres maja, gdzie to jest czas, kiedy kwitnie najwięcej roślin i były takie, przecież już pamiętamy, nawet gdybyśmy się cofnęli w ostatnie 5-6 lat pamięcią, no to też był maj ciepły, był maj bardzo zimny. Był taki maj, w którym było tylko 4 dni na latanie pszczół i wtedy bez pszczelarza te pszczoły po prostu mogłyby z głodu umrzeć, ponieważ 4 dni to jest za krótki czas, żeby pszczoły nawet swoje własne potrzeby w tym okresie
4: zgromadziły.
9: No bo teraz filozofia roju, dlaczego w ogóle rój jest przystosowany do tego, żeby przetrwać rok. Wiosną, od stycznia, lutego pszczoły silnie się namnażają po to, żeby było ich dużo. Połowa kwietnia, maj, połowa czerwca to jest okres, kiedy kwitnie najwięcej roślin w przyrodzie, na przykład w Polsce. Mhm. To jest w Polsce, tak mówimy o warunkach polskich.
4: No tak.
9: Więc pszczoły się przygotowują, żeby duża ilość robotnic zebrała jak najwięcej nektaru w okresie największego kwitnienia roślin. Później matka spowalnia ze składaniem jaj. Redukowane są trutnie, czyli darmozjady z ula. Ilość robotnic maleje i chodzi o to, żeby ta duża ilość miodu zgromadzonego w okresie maja i czerwca wystarczyła pszczołom na przeżycie dalszej części roku. Czyli duża ilość robotnic zbiera dużo miodu, ale mniejsza ilość robotnic z tych zapasów korzysta dłużej. Tak by można to powiedzieć. I w związku z tym zamyka się pszczołom ten cykl. Oczywiście jeżeli występują przyrodnicze i pogodowe zaburzenia, to już nie mają tak łatwo. No ale pszczelarz, który nad tą pszczołą miodną czuwa, też na zimę pomaga im utrzymać odpowiedni zapas, ponieważ jeżeli my też z tego miodu częściowo korzystamy, to musimy tym pszczołom też to oddać. To nie jest tak, że my tylko zabieramy i nic nie robimy. Musimy tym pszczołom oddać, uzupełnić im zapasy na zimę po to, żeby one mogły przetrwać. Czyli to jest taka współpraca pszczelarza, obserwowania pogody, reagowania na różne czynniki. Jeżeli mamy 2 tygodnie nieodpowiedniej pogody, takiej deszczowej, gdzie pszczoły nie mogą latać, albo jest za zimno na loty pszczół, no to też pszczelarz idzie i sprawdza, czy jeszcze w tym ulu są zapasy. No jeżeli by brakowało, to musi im co nieco podać. Można to w różny sposób uzupełnić, na przykład sytą miodową, czyli rozcieńczonym miodem można w okresie pozyskiwania miodu też pszczołom pomóc, po to, żeby one po prostu miały zapas też tej energii, który nam pozwala im na to, że jak pogoda się poprawi, to muszą mieć za co polecieć, można tak powiedzieć. Mhm. Więc to jest też niezwykle ważne.
4: Czy pszczelarzy na Podkarpaciu jest coraz mniej, czy ta liczba utrzymuje się raczej na stałym poziomie? Jak to jest z Pana obserwacji?
9: Ilość rodzin pszczeli, no tutaj na przestrzeni lat to się zmienia, bo było kiedyś mniej, potem było trochę więcej, teraz pewnie znów będzie ten moment, kiedy tych rodzin pszczeli będzie trochę mniej.
4: Z czego to wynika?
9: Choćby z tego, że no, pszczelarstwo w jakiś sposób, ta obsługa pszczół musi się jakoś pszczelarzowi też finansowo zamykać.
4: Opłacać.
9: Jeżeli się nie opłaca, jeżeli są lata chude, nie ma możliwości pozyskania tego miodu, albo tego miodu pozyskanego jest zbyt mało, wtedy no, też te pasieki są częściowo redukowane, rodziny są łączone ze sobą razem, po to, żeby mniejszą ilość rodzin przygotowywać do zimy. No, to jest takie dynamiczne. No, jak wszystko, co jest związane z przyrodą, jest raz więcej, raz mniej. Jak obserwujemy nawet populacje innych organizmów, szkodników, komarów, to wiemy, że raz jest ich więcej, raz jest ich mniej, że są lata, gdzie jest więcej, powiedzmy, jakichś tam, nazwijmy to umownie, much w przyrodzie.
4: No to
9: tam,
4: prawda.
9: Czy muchówek, a w innym roku jest mniej, więc to się zmienia i pszczelarstwie też się zmienia. Także jak będzie, ile będzie rodzin pszczelich, trudno powiedzieć. W tym momencie można zaobserwować, że jakby ilość rodzin pszczelich na Podkarpaciu, czy nie tylko na Podkarpaciu, w ogóle w Polsce delikatnie maleje, ale jaka jest prawda, no to zobaczymy, bo to trzeba też poczekać na te statystyczne wyliczenia, no bo takie też są prowadzone każdego roku, sprawdzane jest i
4: chyba GUS to robi, nie?
9: Tak. No, pszczelarstwo jest też działalnością nadzorowaną przez powiatowego lekarza weterynarii, więc też powiatowy lekarz weterynarii wie, ile w danym roku tych rodzin pszczelich jest. Też wszedł obowiązek zgłaszania ilości rodzin pszczelich przez każdego pszczelarza 2 razy w roku, więc też się sytuacja zmieni i będzie to wszystko bardziej policzalne, także zobaczymy, trzeba poczekać rok czy dwa i zobaczymy, jaka jest faktycznie ilość rodzin pszczelich i jaka tendencja w przyszłych 10-15 latach będzie. Pszczoła miodna jest zwierzęciem gospodarskim, więc tutaj trochę inne decyzje są podejmowane. Tak.
4: W którym rejonie Podkarpacie jest najwięcej pszczelarzy?
9: No trudno mi tak to
4: trudno powiedzieć. Trudno mi to tak bardziej określić. Bieszczady, nie wiem, powiat przemyski, powiat rzeszowski, powiat starowolski.
9: Nie, tego się nie da tego określić, okay. Ponieważ też pszczelarstwo jest albo stacjonarne, albo wędrowne, więc są momenty, kiedy tych rodzin pszczeli w danych rejonach pojawia się więcej, są po prostu przewożone na pożytki, na przykład kiedy wystąpi spać w okolicach Przemyśla, to pojawia się tam więcej rodzin pszczeli, ponieważ są przewożone przez pszczelarzy z innych rejonów. No i tak to wygląda. To jest trudne do określenia. Gdyby wszystkie były pasieki stacjonarne, to można by było określać. Natomiast no, to też chodzi o to, że ta ilość pszczół, no, przyroda ma pewną pojemność na pszczołę miodną, czy w ogóle na pszczoły, tak? Jeżeli tych pszczół będzie za dużo, to wiadomo, że będą miały większe trudności z zbieraniem pokarmu, pożywienia, zbieraniem nektaru i pyłku. No, jakby to jest istotne, ile ich jest, tak? Natomiast no, to się zmienia każdego roku. Każdy tutaj z pszczelarzy też obserwuje swoją pasiekę i sprawdza, czy 30 rodzin w jego pasiece to jest dobra ilość, czy może lepiej, żeby było 15, tak? Bo może 15 będzie miało łatwiej, a 30 ma już trudniej, więc tutaj każdy z pszczelarzy obserwuje. Oczywiście bierze się pod uwagę też to, że pszczoła miodna nie jest jedyną pszczołą występującą w środowisku w Polsce i nie tylko na Podkarpaciu, ponieważ tych pszczół jest, można powiedzieć umownie, około 470 gatunków w Polsce w ogóle. Do pszczół zaliczają się też czmiele i one też muszą mieć miejsce na swoje życie. No ale przyroda sobie tutaj też z tym radzi, ponieważ no nie każda pszczoła korzysta z tych samych kwiatów, nie każda ma takie same potrzeby, są te pszczoły, które pojawiają się w tych dzikich, pojawiają się też okresowo. No, pszczołę miodną mamy przez cały sezon wegetacyjny, natomiast jest wiele pszczół mieszkających w ziemi, które pojawiają się na 2 miesiące, które są związane z konkretnymi roślinami żywicielskimi, więc to jest taka duża różnorodność, no, ale jednak trzeba pamiętać o tym, że nie tylko pszczołami oddane środowisko, że są też pszczoły dzikie, że są też czmiele, że są też pszczoły murarki na przykład, są też pszczolinki, są porobnice i dużo można wymieniać. Widać je i zarówno też te dzikie widać w mieście, widać też na wsiach. No a niektóre są bardzo trudne do zauważenia, ponieważ no, najmniejsza pszczoła to 4 mm długości ciała i zasięg lotu 50 metrów, więc, więc takie maleństwo, no, które wprawne oko osoby, która no, potrafi rozpoznać, zauważyć i określić, że to jest pszczoła, też po charakterystycznych cechach w ogóle przyporządkowujemy pszczoły do pszczół, czyli mają dwie pary skrzydeł. To też trzeba się temu przyjrzeć. No przy tej 4-milimetrowej no, trzeba się trochę wysilić i też użyć często jakiegoś szkła powiększającego, żeby poobserwować. Oczywiście one są też płochliwe, bardziej płochliwe niż pszczoła miodna. Na pszczołę miodną możemy, jak pszczoła miodna, która zbiera nektar czy zbiera pyłek, to możemy obserwować ją długo. Natomiast te małe, dzikie, mieszkające w ziemi są bardziej płochliwe, więc trzeba tak bardziej ze spokojem czasem usiąść wygodnie, patrzeć, skupić się, oddychać spokojnie i po prostu poczekać, aż jakiś owad przyleci, żeby się mu przyglądać. No, wszystkie są bardzo ciekawe. Wszystkie mają charakterystyczną budowę ciała, mają dwie pary skrzydeł, są bardzo ciekawe, w jaki sposób one w ogóle żyją, funkcjonują. Więc tutaj zachęcam też do, ze swojej strony, do takiego aktywnego obserwowania.

0: Dziękuję bardzo.
1: SK Przemyśl.
2: Przemyśl już od średniowiecza pełnił ważne funkcje obronne, chroniąc trakty komunikacyjne z północy na południe i ze wschodu na zachód. Naturalny pasaż w zawężeniu Doliny Sanu oraz obniżenie wzgórz Pogórza Przemyskiego zyskało sobie w ciągu wieków miano Bramy Przemyskiej. W dalszej przeszłości miało to też wpływ na powstanie fortów. I na wędrówkę po tych właśnie fortach zapraszam Was teraz z Krzysztofem Pomorskim i jego gościem.
0: Znajdujemy się na forcie 11 Duńkowiczki, jest ze mną
3: Marek Szymański.
0: Pewnie wie Pan o tym forcie wszystko.
3: No, wszystkiego nie wiem. O to chodzi właśnie, żeby cały czas odnajdywać te tajemnice tego fortu, ale jest to dość potężny fort numer 11, fort dwuwałowy, fort unowocześniany, ale powiem tak szczerze, to jest nie jest największy fort twierdzy przemyskiej, są większe. A rozpoczynając w ogóle przygodę z twierdzą, na początku trzeba sobie uzmysłowić, jak jest to ogromne. Mamy 45 km obwodu. Mamy 15 fortów głównych. Pomiędzy nimi powsadzane małe forty, tak zwane forte albo forty pomocnicze. Ogromna budowa. Ogromna. Monarchia budowała naraz twierdzę Przemyśl, twierdzę Kraków, ale i twierdzę Pula. I razem te wszystkie trzy twierdze obecnie stają się na wpis do listy UNESCO jako dziedzictwo.
0: Powiedzmy parę słów o historii w ogóle tych fortów. Kiedy one powstały, dlaczego powstały, a później wrócimy sobie z powrotem na ten konkretny 11.
3: Musimy zacząć od tego, w jakim miejscu się znajdujemy. Po 1772 roku my jesteśmy tutaj zaborem austriackim. Niedaleko jest granica z zaborem rosyjskim, a Przemyśl, dlaczego został twierdzą? Bo to świetne miejsce, gdzie krzyżują się trakty. Gdy będziemy na rynku przemyskim, zobaczymy takie stelle z napisem Santiago de Compostela 4007 km, czyli jest tu szlak wschód-zachód. Ale patrząc na mapę, zobaczymy przełęcze na wysokości Przemyśla ze Słowacją, czyli z Górnymi Węgrami. To daje Przemyślowi pierwszy taki złoty okres w tym wieku XVI, kiedy handlujemy między innymi Węgrzynem z Węgrami. No później przychodzą te gorsze okresy, prawda? I będąc już pod zaborem austriackim, nagle dostajemy znowu szansę na rozwój jako miasto, bo zapada decyzja, budujemy tutaj twierdzę. Na początku w latach 50., a później już w 1878, a szkielet całej twierdzy powstaje w latach 80. XIX wieku. Twierdza cały czas się rozbudowuje, cały czas jest pogoń pomiędzy tymi, którzy konstruują lepsze, większe pociski rozbijające te betony, a tymi, którzy chcą te betony jednak ulepszyć i przygotować je do obrony. Forty są budowane i w wieku XX, cała grupa fortów siedliskich powstaje już w wieku XX. Przemyśl przez Węgrów jest nazywany Bramą Węgier. Zresztą nie tylko przez Węgrów. Gdy będziemy w Budapeszcie, zobaczymy piękny, wielki pomnik żołnierzy, którzy walczyli, Węgrów, którzy walczyli o swoją ojczyznę tutaj daleko gdzieś w Polsce. Dlaczego? No bo zamykaliśmy drogę na Węgry. Byliśmy Bramą Węgier. Walki tutaj były naprawdę bardzo intensywne. Pierwsze oblężenie trwające 21 dni. Ogromne straty. Ten fort jest szturmowany. Przed tym fortem leży do 2000 Rosjan, którzy jak wariaci szturmują i którzy są bardzo blisko dostania się na wały tego fortu. Nie udaje im się to. Fort ocalał. No, było już inaczej w drugim oblężeniu, które trwało 134 dni. Fort też nie jest zdobyty. Fort jest oddany. Fort musi kapitulować, bo kończą się zapasy żywności. Wytrzymałość ludzka się kończy. Pod czym twierdza jest oddana? Fort jest wysadzony, ale on jeszcze istnieje. Do Przemyśla przyjeżdża car, wielkie święto w Rosji, a u nas, tutaj, pomiędzy sojusznikami, czy Niemcami, Austro-Węgrami, panika. Musimy coś zrobić. Mamy operację Gorlicką, która jest na początku maja i już w połowie maja mamy pod Przemyślem Niemców i Austriaków. Ale wtedy, jak w grze o tron, w Przemyślu bronią się już Rosjanie, a atakują Niemcy. Tylko że Niemcy są przygotowani, jak zawsze oni, mają coś takiego, słyszał pan pewnie o grubej bercie. Wielki moździerz, pocisk 810 kg, 42 cm średnicy. To jest zabójstwo dla tych fortów. I chodząc po tym forcie, zobaczy pan parę takich uderzeń. I wtedy musi zapracować wyobraźnia, co się działo w środku, gdy taki pocisk eksplodował. I wtedy fort jest

0: Wtedy Niemcy wchodzą, dokładnie Bawarczycy, zdobywają ten fort i to jest koniec twierdzy przemyskiej. Stajemy się przyczółkiem mostowym. I powoli kończy się ta pierwszowojenna historia twierdzy przemyskiej.
1: Potem po wielu, wielu latach forty na nowo są odkrywane po to, żeby pokazać to, co się działo w przeszłości obecnym pokoleniom.
0: My tutaj w Przemyślu nie musieliśmy ich odkrywać. Myśmy zawsze tu byli. Myśmy zawsze tutaj w dzieciństwie jeździli, na rowerach biegali, odkrywali, ale chcemy te forty odkryć dla całej Polski. Naprawdę jest tu historia. Architektura też jest przepiękna. Przepiękne są okoliczności przyrody, jak to mawiał pewien człowiek w pewnym filmie. Naprawdę warto tu przyjechać i warto to zobaczyć, bo warto.
1: No właśnie, co zobaczy turysta, który przyjedzie sobie na Fort 11 Duńkowiczki?
0: Mamy tutaj pełną, długą opowieść. Od powstania twierdzy, aż po jej upadek. Jesteśmy w Przemyślu w roku 14. Panuje Belle Époque, wszystko jest piękne, ładne, mamy naprawdę przepiękne ulice, to zobaczycie w forcie, dokładnie w forcie. Dalej możemy przelecieć się sterowcem. Taki aerostat firmy Schutelands przypłynął do nas powietrzem w sierpniu 14 roku. Był 2 dni, ale myśmy na forcie go wykorzystali tak bardziej. On lata sobie wokół fortów pół roku. Będąc w gondoli tego fortu, widzimy wszystko. Widzimy uciekające gdzieś tam pod nami forty, a patrząc w gogle, mamy przybliżenie i makiety tych fortów. Wrażenie naprawdę jest takie wow, tak sądzę. Jesteśmy na przedpolach twierdzy. Widzimy wioski, które muszą być zniszczone, aby twierdza miała czyste przedpole. Ale jesteśmy też w okopach. Obsługujemy karabin maszynowy, szturmują nas Rosjanie, odpieramy ten atak. Jesteśmy w Przemyślu już po kapitulacji. W Przemyślu są Rosjanie, a w tle leci wizyta cara, bo kapitulacja Przemyśla dla Rosjan to było wielkie zwycięstwo. Parę tygodni później do Przemyśla przyjeżdża Mikołaj II, jest skręcony na 8 kamer przez kronikę Paty. Naprawdę wiele zdjęć i z samego Przemyśla i z fortów. Kawał historii jest. Radio S.

mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram

0: łezka się kręci, gdy wspominam czasy. Dla falu nie kasy. Wracam do wspomnień, nie zmieniłbym trasy. Lepiej zapnij pasy.
1: Radio.

0: promocja.
1: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
2: a potem przyjemności.
3: Najlepiej z nowym sprzętem.
4: Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć?
5: Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana
6: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
7: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl. Autopro.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

ta psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się to.

odpowiedzi, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś.